czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach snów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy

0: nie?
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
1: Post.

0: Poniedziałek szykuje nam bardzo zmienną pogodę, jeżeli chodzi o to, co będzie na niebie. Trochę chmur, trochę słońca i dziś również chłodniej niż wczoraj. Maksymalnie 22 stopnie. I też niewykluczone, że pod wieczór może padać deszcz. Na razie bez korków przejeżdżamy przez Nowy Sącz. Niewielki ruch w rynku, niewielki ruch również na Alejach Wolności i Batorego. Za to przybywa samochodów w rejonie Ronda w Starym Sączu. Tutaj raczej powinniście o tej porze uważać.
1: Jest szósta, Paulina Horbatowska, to są News Eski 2. Historyczne zwycięstwo AfD w Saksonii-Anhalt. Skrajnie prawicowa alternatywa dla Niemiec wygrała wybory regionalne. To pierwszy raz, kiedy AfD zwyciężyła w tym landzie. Ten wieczór jest historycznym. Stworzyliśmy historię. Odzyskujemy nasz kraj. Zaczyna się tutaj, w Saksonii-Anhalcie. I to jest pewny sygnał, który będzie rezonował w całym kraju, moi przyjaciele. Mówi czołowy kandydat AfD Ulrich Siegmund. Partia podwoiła swoje poparcie. 5 lat temu alternatywa dla Niemiec zdobyła tam nieco ponad 20% głosów. Teraz według sondaży exit poll poparcie dla partii sięga 44%. Wielki pożar pod Wrocławiem. Wczoraj wieczorem strażacy walczyli z ogniem w Tyńcu Małym. Zapalił się skład palet. Później ogień przeniósł się na pobliskie tereny leśne.
2: W głównej mierze drewniane palety paliły się. W zdarzeniu nie wystąpiły żadne osoby poszkodowane. Tam kilkanaście samochodów w wyniku albo temperatury, albo płomieni zostało uszkodzonych, w tym naczepa od samochodu ciężarowego.
1: Mówi Damian Górka z Wrocławskiej Straży Pożarnej. W akcji wzięło udział aż 17 jednostek Straży Pożarnej. Nie wiadomo, co było przyczyną pożaru, a sprawę uszkodzonych samochodów oraz miejsce zdarzenia zbada teraz policja. Liczy blisko 230 metrów i jest najkrótszą uliczką w Kaliszu. Mowa o ulicy Niecałej, która obchodziła swoje święto. Byli rękodzielnicy, przedstawiciele instytucji i kolekcjonerzy.
3: Ja jestem kolekcjonerem wielu rzeczy, przedmiotów i często będąc gdzieś przy okazji kupujemy lalki.
4: Ja mam wnuczki i one też uwielbiają takie lalki, a nie jakieś z tych nowoczesnych.
1: A święto ulicy Niecałej odbyło się już po raz 14.
5: SK2 Sport.
1: Do medalu zabrakło niewiele. Polskie siatkarki przegrały z Serbią 1-3 w meczu o trzecie miejsce Mistrzostw Europy. Serbki wygrały 2 pierwsze sety. Polki odpowiedziały w trzecim, wygrywając do 15. W czwartej partii znów lepsza była Serbia. Mistrzem Europy po raz drugi z rzędu została Turcja, która w finale pokonała Włochy 3-2. Szlagier Ligi Angielskiej dla kanonierów. W derbach Londynu Arsenal wygrał u siebie z Chelsea 2-1. Po 3 kolejkach Premier League tylko Manchester City i właśnie Arsenal mogą pochwalić się kompletnie. Punktów.
6: Niech pan odsapnie, niech pan sobie usiądzie.
7: Zapomniałem, że winda nie działa.
6: Niech pan zawału nie dostanie. Bo nie będę dzisiaj realnie mówił, mój drogi. W poniedziałek to nie jest ten dzień.
7: Ale dobry trening z rana, jak winda nie działa. No. Człowiek nie czuje, jak rymuje.
6: A mnie się nie chciało i sobie windę taką znalazłem, która mnie zawiozła na górę.
7: To widzisz? Biały rym.
6: Słucham?
7: To był biały rym.
6: Biały rym?
7: Tak.
6: Nie wiem, dupa duża.
5: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
6: Ale powiedziałem sobie, że od wtorku będę chodził po schodach.
7: Masz już bieżnię?
6: Mam.
7: No to zacznij z niej korzystać. Biorę oddech. Wiesz, graj, chłopie.
6: Wiesz, że ja wsiadłem na bieżnię ostatnio, prawda, i nie ruszyła?
7: No jak siedzisz, to bieżnia jest to, żeby właśnie chodzić, wiesz?
6: Ale jestem już na dobrym etapie. Jeszcze nie na dobrym etapie. Przeczytam instrukcję, zobaczę, jak się z tego korzysta. Gramy!

0: No, troszeczkę oddechu człowiek złapie, zobaczcie jak to wystarczy te 5 minut i już jak nowonarodzony.
1: 5 minut po schodach.
0: No, ale już tętno spadło, że zegarek normalnie, nie, 111 mi jeszcze pokazuje. To nie spadło jednak, to może adrenalina poranna. Dobrze, mam nadzieję, że wy też macie podobnie. 10 minut po 6 tu SK2. Dzień dobry raz jeszcze.
1: A dlaczego tak biegłeś, mój drogi? Dlaczego tak biegłeś?
0: Bo winda zepsuta.
1: No.
0: No.
1: Trzeba było wstać 3 godziny wcześniej, to byś nie biegł.
0: Ale
1: tak, to... spacerkiem mógłbyś podejść.
0: Ale wiesz, jakie są przyjemne objęcia Orfeusza?
1: A,
0: czy tam Morfeusza.
1: Tak.
0: Morfeusza?
1: Tak, to ten, co daje dwie pastylki, jedna niebieska, druga czerwona.
0: To Orfeusza.
1: Nie, Morfeusz, co za różnica. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich, Orfeuszów i Morfeuszów. Natomiast poniedziałek mamy, moi drodzy. No nie da się ukryć, niestety. Poniedziałek jest. Paulina się przed chwilą skarżyła. Nasza Paulinka, która czyta serwisy, że ona też po prostu wstała dzisiaj rano, przyszła do pracy i nie mogła się pozbierać.
0: I o tym był serwis informacyjny?
1: Nie, na szczęście udało jej się pozbierać. No, ale ten poniedziałek to nic po nie jest. Nic po nie jest. Ja na przykład dzisiaj z rana wstaję, prawda? I co? I przyszedłem w dwóch różnych skarpetkach. Na szczęście dwóch oczu.
0: I to jest wina poniedziałku.
1: To jest wina na 100%.
0: Nie twoja, że źle do szuflady skarpety po praniu wsadziły.
1: Nie, zawsze w poniedziałek dzieje się coś takiego złego, co później jest winą poniedziałku. Dlatego dzisiaj zwalamy winę na poniedziałek.
0: Czyli jak ja za późno wstałem i później przybiegłem, to okazało się, że winda nie działa i na styk...
1: To jest wina poniedziałku.
0: Aha, dobrze.
1: Bo przez niedzielę, przez sobotę nikt jej nie naprawił,
0: no
1: więc
0: tak.
1: Wina poniedziałku.
0: No tak. Jakby w sobotę ją naprawił, to była zasługa soboty.
1: Oczywiście.
0: Albo w niedzielę bym naprawili, byłaby zasługa niedzieli.
1: A że jest zepsuta w poniedziałek,
0: do dziś to jest wina poniedziałku.
1: Co jeszcze jest winą poniedziałku? Moi drodzy, dzwońcie 726-826-826 albo Messenger. Zwalamy dzisiaj winę za wszelkie nasze niepowodzenia poranne na poniedziałek.
0: Czyli co zwalić na poniedziałek?
1: Tak jest.
0: Daj

0: Stygnie to lato. Teraz już trzeba...
1: Nie, podobno będzie jeszcze gorąco, ale spokojnie.
0: Ale rano trzeba... Ja kurteczkę dzisiaj wziąłem, zobacz.
1: A ja nic.
0: No, ty tak? Tak. Koszulce? Tak. A to u ciebie jeszcze nic nie wystygło.
1: Nie, bo... U mnie powolutku leci. No, nie mogę Facebooka odpalić naszego radiowego.
0: No. A ja mogę i już wiem, że Monika nagrała głosóweczkę, bo dzisiaj o coś was prosiliśmy. Słuchamy, Moniko.
2: Całe szczęście, że mogę zwalić to na poniedziałek.
0: No właśnie.
2: Bo jest 6:15, mam na 6:00 do pracy, a jestem dopiero w połowie drogi. Miłego dnia.
0: Miłego dnia, pozdrawiamy. Już gwoli ścisłości troszeczkę czasu od tej głosówki minęło, już jest 6:19.
1: Tak, czyli na pewno już Monika jest bliżej niż dalej.
0: Niż dalej, to są plusy. To są plusy, ale to dalej przez poniedziałek wszystko.
1: Mimo wszystko szef pewnie będzie wyrozumiały, bo oczywiście dzisiaj zwalamy wszystko na poniedziałek. 7268268268 albo Messenger, który mi się nie chce odpalić.
0: Poczekaj, a jak szef nie będzie wyrozumiały, to też jest wina poniedziałku. SK2. Oczywiście czule, Moniczko, pozdrawiamy i zapraszamy wszystkich innych, którzy chcieliby coś zwalić na poniedziałek. 726-826-826 lub Messenger.
1: Działaj!
0: Tek Smykiewicz już
1: działaj!
0: Teraz. Pomimo burz. Jak dzisiaj będzie burza, to też przez poniedziałek.
1: Przez poniedziałek mi się Facebook nie chce włączyć.
0: Działaj!

0: No i bardzo ładnie, tak sobie pewnie mówiliśmy wszyscy przy ołtarzu, jak ten, jak żeśmy sobie GPS-a zakładali, bo ja cię kocham, to dlatego. I, a jak był kiedyś ślub w poniedziałek, to teraz możecie zwalić winę na to, że to przez poniedziałek.
1: No oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Co tam pisze poniedziałkowa gazeta?
0: A poniedziałkowa gazeta na przykład pisze, że Gessler, pani Gessler, pani Magda Gessler, nawet tak dołożę, szalała na ślubie. Gwiazda TVN-u na weselu pasierba.
1: Szalała na ślubie.
0: Szalała, szalała.
1: Doświadczenie z telewizji w szaleństwie ma?
2: SK2. SK2. Zawsze polskie hity.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jesień brzmi kulturą. Przed nami szósta edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu. Gwiazdy sceny, wyjątkowe koncerty i spektakle w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. W sobotę 13 września Mateusz Ziółko i Liber. Spotkanie doskonałej muzyki, autentycznych emocji i niezapomnianych tekstów. Szczegóły i bilety na sądeckajesienkulturalna.pl. Zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.
11: I po reklamie.
12: Miks pogodowy czeka nas w poniedziałek. Przez cały dzień słońce na przemian z chmurami i tak będzie w całej Małopolsce na termometrach do 22 stopni. Kolejne dni przyniosą nam również zmienną pogodę. Pod koniec tego tygodnia może padać i to dość sporo. No a jeżeli chodzi o sytuację na drogach, to ona zmienia nam się z minuty na minutę. Przybywa samochodów na Tarnowskiej, na Lwowskiej. Postoimy na czerwonym do skrzyżowania z Nowochruślicką i Prażmowskiego. No i też większy ruch na Węgierskiej.
13: Zbliża się 6.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Na początek Stany Zjednoczone. Co najmniej 5 osób nie żyje, a 5 kolejnych jest rannych. To po tym, jak lądujący samolot towarowy wypadł z pasa i uderzył w samochody w pobliżu lotniska. Maszyna zatrzymała się dopiero na pobliskim polu. Przyczyna katastrofy nie jest jeszcze znana. Alarm w polskiej przestrzeni powietrznej. Wojsko podejrzewało, że z Białorusi nadleciał niezidentyfikowany obiekt. Wysłano wojskowy śmigłowiec. Ostatecznie nie było żadnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Jak się okazało, chodziło o przelot dużego stada ptaków. Legendy Legii Warszawa znów na boisku. Ponad 70 byłych piłkarzy zagrało w wyjątkowym meczu. Spotkanie było częścią obchodów 110-lecia klubu. Na boisku pojawili się m.in. Roman Kosecki, Dariusz Dziekanowski i Łukasz Fabiański. Tym razem nie wynik był najważniejszy, a liczyło się spotkanie legend.

0: Promocja od dzisiaj z okazji SK2.
1: Potrajamy.
0: Potrajamy to, co dobre, bo kiedyś to było.
1: No, dawaj.
0: Wiesz, co to jest?
1: To jest kącik odkurzający, moi drodzy.
0: Bo nie wszyscy wiedzą o tej porze, nie wszyscy jeszcze, jak słuchali radia, to nie znali tego kącika, bo on jest zazwyczaj był przed 9:00, nie?
1: Tak jest. I ci, którzy dojeżdżali do pracy o 9:00, to już nie mogli tego kącika na przykład usłyszeć. No to dajemy wam taką możliwość. Posłuchajcie, co się działo kiedyś.
0: Jeszcze chciałem powiedzieć, że to są newsy, które działy się tego dnia, który mamy dzisiaj. O tym pisano, gadano, ale nie w tym roku. Czyli dzisiaj 2008.
1: Tak. Herbuś i Mroczek wygrali Eurowizję. Chociaż w konkursach piosenki Eurowizji od lat nie mamy szczęścia. Dzisiaj los uśmiechnął się do Polski, a raczej do Edyty Herbuś i Marcina Mroczka, którzy w wielkim stylu wygrali konkurs tanecznej Eurowizji w szkockim Glasgow, pisał portal TVN24.pl 7 września 2008 roku.
0: Ile to jest lat? To jest 20 bez 2, no. 18.
1: No, to był jedyny raz, kiedy Polacy wygrali jakąkolwiek Eurowizję, chciałem dodać.
0: I do tej pory to się nie zmieniło.
1: Nie zmieniło
0: przez
1: się.
0: Przez te 18 lat.
1: Absolutnie.
0: Gdyby kiedykolwiek powstała Eurowizja na przykład w ubijaniu masła. No to jeszcze mielibyśmy jakieś szanse. Bo co, my Słowianie wiemy, jak to się robi,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, a przynajmniej pamiętamy, jak to robiła pani Ola pięknie u Cleo i Donatana.
0: Pięknie, oj tak. SK2.
1: Bylibyśmy wtedy krainą mlekiem i miodem płynącą. No, Ola ciupa z rana jak śmietana, można powiedzieć. Co się

0: No zawiana, o wichrach i burzach po prostu.
1: No o wichrach i burzach to tak, tak. Ale nie tylko Beata.
2: Moja mamusia Beatka miała wczoraj imieniny. Jeszcze mi się odbija. Przed właśnie na poniedziałek.
1: No głosóweczka od Damiana.
0: Dziękujemy, Damian.
1: Niby, że przeszło na poniedziałek, ale jak słyszymy, tak, nie przeszło. Dalej jest coś w tym stylu. Czyli to przez poniedziałek. Damian. Tak, ewidentnie.
0: To jak tobie odbija w poniedziałek, to jak ty skończysz w piątek?
3: SK2.
1: 11 minut zostało do 7. Jeśli coś się wydarzyło przez poniedziałek, chcecie coś zwalić na poniedziałek, to dzisiaj jest ten dzień, bo o tym dzisiaj też rozmawiamy.
0: Poniedziałek to jest taki chłopiec do bicia, więc możemy go obić ze wszystkich stron. Zapraszamy 7268268826 albo Messenger.

0: Śpiewaj, śpiewaj, dobrze śpiewasz, pani Sanach. Ostatnio tam głośno o tych koncertach Sanach się zrobiło.
1: Może... A, o tym jeszcze dzisiaj powiemy.
0: No właśnie, no właśnie. 4 minuty do 7.
1: A o 7 newsy w Radiu SK 2, a w tych newsach będzie o zwycięstwie historycznym, zwycięskie Alternative für Deutschland w Saksonii. Anhalt, czyli alternatywa dla Niemiec, wygrała swoje pierwsze wybory z miażdżącą przewagą.
0: A to jest opozycja, to czy była?
1: No tak, to powoli się przestaje być opozycją, powiem ci szczerze. Nie wiem, czy się bać, nie wiem, czy się bać naprawdę, ale się
0: dobra,
1: trochę boję.
0: Dobra, mówisz, że w newsach, zaraz więcej o tym?
1: Więcej w newsach.
0: No dobra.
1: No chociaż powiem wam szczerze tak, w Niemczech wygrywa alternatywa dla Niemiec, prawda? No. Ale my i tak jesteśmy lepsi, prawda, Dawidku?
0: Tak. Też mamy swoją alternatywę.
1: A nawet 4 alternatywy.

0: Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja.
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
3: No przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
4: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
8: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jesień brzmi kulturą. Przed nami 6. edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu. Gwiazdy sceny, wyjątkowe koncerty i spektakle w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. W niedzielę 20 września Mała Armia Janosika, która zachwyca pokolenia. Wyjątkowe widowisko pełne folkloru, emocji i pięknych melodii. Szczegóły i bilety na sondeckajesienkulturalna.pl. Zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.
11: I po reklamie.
12: Mam nadzieję, że nastrój o poranku wyśmienity, mimo tego, że pogoda dziś bardzo zmienna będzie w ciągu dnia. I to w Bochni, Nowym Sączu oraz w Zakopanem. Co jakiś czas zza chmur ma do nas wyglądać słońce. Też niewykluczone, że popada. Po południu 22 stopnie. Ruch na ulicach Nowego Sącza jest coraz większy i z minuty na minutę przybywa nam samochodów. O tej porze postoimy m.in. na 29 listopada do skrzyżowania z ulicą Nawojowską. Tu trzyma czerwone.
13: Minęła 7, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Była eksplozja radości. Trwa liczenie głosów za naszą zachodnią granicą, ale już wiadomo, że AfD deklasuje konkurencję w wyborach do parlamentu Saksonii-Anhaltu. Skrajnie prawicowa partia wygrała lokalne wybory, zdobywając ponad 44% głosów, o ponad 25 punktów procentowych więcej niż rządząca dotąd CDU. O czym więcej Mateusz Gołębiewski.
14: Wynik AfD to przede wszystkim cios w dotychczasowy układ polityczny w Niemczech i choć nikt z koalicji rządzącej krajem nie chce współpracować z AfD na poziomie landu, to do przejęcia sterów partia potrzebuje zaledwie jednego głosu w liczącym 83 przedstawicieli parlamencie. To jest pewien sygnał, który będzie rezonował w całym kraju, moi przyjaciele. Mówi lider AfD w regionie Urlich Zygmunt. Eksperci wskazują, że sukces AfD wynika głównie z problemów społecznych i gospodarczych landu, m.in. transformacji po zjednoczeniu, problemów przemysłu, wysokich cen energii i obaw związanych z migracją. Wynik wywołał też protesty. Przewodniczący Centralnej Rady Żydów Józef Schuster powiedział, że jest nim przerażony.
13: Rezultat wyborczy skomentował także premier Donald Tusk. Napisał, że w Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą cieszyć się z triumfu skrajnej prawicy. Sobota w Moskwie, niedziela w Kijowie. Wysłannicy Donalda Trumpa rozmawiali z Rosją i Ukrainą. O konkretach na razie trudno mówić. Wołodymyr Zełenski chce szybko wznowić rozmowy Ukrainy, Europy i USA. Na stole są gwarancje bezpieczeństwa, pomoc wojskowa i wsparcie przed zimą. Wielka impreza biegowa i wielka pomoc. W weekend na krakowskich Błoniach i w Parku Jordana pobiegli uczestnicy Poland Business Run. To nie była jednak zwykła rywalizacja. Biegacze wsparli ponad 140 osób po amputacjach i mastektomii. Zapytaliśmy biegaczy, jak wrażają wrażenia z trasy.
11: Bardzo dobrze, super, po prostu atmosfera niesamowita. Naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, że coś mogliśmy zrobić dla kogoś.
15: Fantastyczna pogoda, fajna atmosfera, biegamy i pomagamy całą firmą, także duma razy dwa.
13: Na starcie stanęło blisko 18 tysięcy osób, a na Błoniach wczoraj rywalizowały też humanoidalne i czworonożne roboty. Do udziału zgłoszono ponad 20 maszyn.
16: SK2 Sport.
13: Mistrz Polski znów wygrywa. Lech Poznań pokonał Raków Częstochowa 1-0. Raków wciąż nie ma na koncie ani jednego punktu. Górnik Zabrze wygrał z Krakowią 1-0. Jagiellonia Białystok pokonała Śląsk Wrocław 2-1. Wszystkie trzy najlepsze drużyny poprzedniego sezonu wygrały swoje mecze. Świetny wyścig Kimiego Antonellego. Kierowca Mercedesa ruszył z końca stawki, a mimo to wygrał Grand Prix Włoch Formuły 1.
17: 7:03.
18: Ale miałem wczoraj wycieczkę, powiem ci
17: wycieczkę
18: szczerze.
17: Wycieczkę gdzie?
18: Tak, powiedziałem sobie, bo pojawiła się nowa reklama w centrum Warszawy, ale to taka fajna reklama, że kot z niej wychodzi.
17: A taka 3D na budynku.
18: Taki gigantyczny kot wychodzi z budynku, prawda? Ale to nie jest tak, że jedziesz sobie oglądasz, nie. Aha. Tego kota trzeba zwabić. A jak się wabi kota?
17: Wiadomo.
19: Chodź tygrysie, seta jest twoja.
16: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
18: Masz do tego kota jakoś nazwać?
17: Au! Tak. Mruczuś? Nie, to za miękko. Za miękko.
18: A to przecież minister obrony. Kociej. Nie pytał.

0: Myślowic i długość dźwięku samotności. Sam tytuł też jest bardzo poetycki, a my dzisiaj w poniedziałek rozpoczynamy taki nowy poniedziałkowy cykl w Radiu SK 2.
1: Co poeta miał na myśli?
2: Poeta, czyli nasi polscy artyści, nasi piosenkarze wspaniali, nasze gwiazdy, one często piszą jakieś teksty piosenek.
0: Potem zaśpiewają.
2: A ty się zastanawiasz,
0: o co chodzi? I właśnie chcemy waszej pomocy, żeby się zastanowić, o co chodzi w niektórych polskich piosenkach. Są takie klasyczki, obok których nie można przejść obojętnie. No i dzisiaj mamy taki klasyczek, poeta Piotr.
3: Już pod koniec dnia widzę obraz swój w pustej szklance pomarańczy. To dobytek mój.
2: Szklance pomarańcze to dobytek mój.
0: Chcielibyśmy od was usłyszeć, czy wiecie, o co chodzi w tym fragmencie piosenki grupy Feel. W pustej szklance pomarańcze to dobytek mój. Co mógł poeta mieć na myśli? Bardzo was prosimy o głosóweczki na Messengerze.
2: Co poeta miał na myśli? Pustej szklance pomarańcze. No co to może być?
0: Mam nadzieję, że za chwil parę wszystko się okaże. Liczymy na waszą kreatywność.
2: Gdyby o czekoladzie zaśpiewał.
1: Co poeta miał na myśli w

0: Lato się skończy, on sobie pójdzie i wróci na następne lato. I tak zawsze będzie.
1: A kto on?
0: No, Wiśniewski. No, oczywiście, że tak.
1: Już Michał... z mandaryną sobie przyjdzie i pójdzie.
0: A propos, cały czas czekamy na wasze propozycje o tej pomarańczy.
1: Ale to za chwilę rozwiązanie. Wszystko się stanie jasne. 18 minut po 7, tymczasem Francja, bo tam straszna szusza.
0: Oj, szuszy także, uchu. I krowy nie mają co żreć na pastwisku, bo trawę wysuszyło. No i będzie problem z serami, bo jak krowa głodna, to mleka nie daje, prawda?
1: I tak, i tutaj już jakieś plany mają, żeby coś zrobić z tymi serami.
0: Trzeba reglamentować tak naprawdę. Trzeba powolutku tym krowom ograniczać tą trawę. Trzeba im szukać paszy zastępczej.
1: Jeszcze trochę posuszy i krowy będą musiały trawę od dilera kupować. Eskad.

0: poeta miał na myśli.
1: No właśnie, już raczej wszystko staje się jasne. Jeszcze raz tylko przypomnijmy, o jakiego poetę chodzi.
2: Już pod koniec dnia widzę obraz swój w pustej szklance pomarańczy. To dobytek mój.
1: Grupa Fil, Piotr Kupicha i ich puste.
3: Jak to interpretowaliście?
1: I pomarańcze.
3: Jak to interpretowaliście?
1: Wszyscy podobnie, słuchajcie.
4: Halo, dzień dobry, witam wszystkich. Moim zdaniem poeta miał na myśli jakiś restauracja nad ranem, drink, pusta szklanka bez tego drinka już pomarańczy i przed sobą widział obraz żony, dziewczyny, z którą się rozstał. Pozdrawiam serdecznie.
5: Pomarańcze na dnie, czyli że wypił drineczka, pomarańcza została. Pozdrawiam.
6: Autor zrobił sobie drinka z pomarańczami, wypił drinka i zostały tylko pomarańcze.
1: No, czyli ma fajnie czy nie fajnie, że te pomarańcze ma?
3: Nie, no bardzo fajnie. Tak? Słychać od razu, że podmiot liryczny jest bogaty. A to dlatego, że pomarańcze, przynajmniej dwie były.
1: Bo po ma, czyli rańcze. Że ma.
3: Rańcze.
0: Co poeta miał na myśli w SC2? SK2. 100% polskich hitów.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
4: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja.
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
16: I po reklamie.
17: Chłodny poranek wita nas w Bochni, Nowym Sączu i w Zakopanem, ale po południu ma być trochę cieplej, maksymalnie dziś w Małopolsce do 21-22 stopni. Po południu też przeważać mają chmury nad Bochnią, Nowym Sączem i Zakopanem. I mamy coraz większy ruch w Nowym Sączu na Alejach Wolności. Przybywa nam też samochodów na ulicy Witosa, no i postoimy już na skrzyżowaniu Witosa oraz Barskiej. Tutaj trzyma czerwone światło. Szerokiej drogi do przodu i cierpliwości.
18: Minęła 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Historyczne zwycięstwo AfD w Saksonii-Anhalt. Skrajnie prawicowa partia zdobyła ponad 44% głosów. To mocny cios dla kanclerza Merca i jego CDU. Niemiecka prasa mówi o ostatnim ostrzeżeniu dla politycznego centrum. AfD nie ma jednak większości i nie może samodzielnie stworzyć rządu. Ekstremalne upały w USA. Termometry mogą pokazać nawet 40 stopni. Na Hawajach z kolei ostrzeżenia przed huraganem. Wiatr może osiągnąć ponad 250 km na godzinę. Żywioł może przynieść ulewne deszcze, powodzie i bardzo wysokie fale, a huragan ma dotrzeć w pobliże wyspy dziś wieczorem. Iga Świątek walczy dziś o ćwierćfinał US Open. Jej rywalką będzie mistrzyni olimpijska Chinka Qin Wenzhen. To rewanż za półfinał Igrzysk w Paryżu. Mecz o 17.30, a Świątek jest ostatnią Polką w singlu.

0: Jest intensywnie, jest dobrze, jest szybko. 7:37, tu SK2. I kto o tej porze też nie słuchał tego, to mamy coś dla was. Kącik odkurzający.
1: Oczywiście.
0: Nasz hit, który od dzisiaj będzie się pojawiał 3 razy dziennie.
1: Bo tylko u nas nieświeże informacje.
0: Dobra.
1: Ta sobie leżała ile? Poczekaj, dojrzewała 25 lat. I
0: ulala. Prawybory w taksówkach. Zwyciężyła koalicja SLD-UP przed PO. W 5000 taksówek należących do łódzkiej korporacji, ale jeżdżących na terenie wielu miast w Polsce, kierowcy zadawali pasażerom pytanie. Gdyby wybory do parlamentu odbywały się dziś, głosowałbym lub głosowałabym na... I podawali nazwy i numery 14 komitetów wyborczych.
1: W akcji wzięło udział blisko 24 tysiące pasażerów taksówek. Na koalicję SLD-UP głosowało 49,58 pasażerów. Na drugą Platformę Obywatelską 18,98, a trzeci PiS 11,56% podała WP 7 września 2001 roku.
0: Kiedyś jeździło się bez GPS-a, to musimy przypomnieć, nie? To taksówkarze trochę naciągali pasażerów,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, woleli pojechać 3 razy w lewo niż na prawo. Na rondo wjeżdżali. I to był taki przekaz podprogowy. Na kogo pan głosuje? Na prawicę? To ciap w lewo i w lewo,
0: na
1: i w lewo,
0: rondzie.
1: Tak. No. I im wyszło wtedy, widzisz, 49%.

0: Dobrze, że my już zajęci, nie musimy się poznawać żadnymi miłościami symetryczno-lirycznymi.
1: Jakie to było upierdliwe, nie?
0: Z głowy, ty tak, już 16 koniec. Lat pożycia, tak jest. Ja troszkę mniej.
1: Wracasz do domu, siadasz na kanapie i już...
0: Oj, z głowy i brzucha można zapuszczać i w ogóle wszystko fajnie. 11 minut zostało do 8, afera jest kolejna, a gdzie? Zgadnijcie, w Sejmie.
1: Oczywiście, że tak. W piątek, już po tym jak my żeśmy skończyli naszą obecność tutaj, to zaczęła się obecność posłów na sali sejmowej, którzy w gorącej dyskusji na różnego rodzaju tematy zaczęli szczekać, przynajmniej jedna pani zaczęła szczekać.
0: Tak, posłanka Prawa i Sprawiedliwości Dominika Chorosińska, to ta chyba aktorka, która też weszła do Sejmu, zaczęła szczekać w trakcie przemówienia ministra obrony narodowej, czyli Władysława Kosiniaka-Kamysza.
1: Czytam stenogram z tego posiedzenia i dokładnie pani Dominika Chorosińska powiedziała: hu, hu, hu, hu, hu, hu,
0: hu, hu. Pewnie jak szła do polityki, to jej powiedzieli, że musi być wyszczekana.
1: O, mam nadzieję, że jej nikt nie powiedział, że powinna też przeciwnikom się odgryźć.

0: 5 minut zostało nam do godziny 8. Zagramy sobie w Państwa Miasta. Od teraz można się zgłaszać 726-826-826 lub Messenger. Tam pamiętajcie, żeby zostawić nam swój numer telefonu.
1: No i tak się zgłaszamy. No jak się bierze ślub, to jest takie ten, są takie przesądy, że trzeba mieć coś nowego, coś pożyczonego i coś niebieskiego.
0: No.
1: Nie? To ja mam pytanie, co nowego sobie ostatnio sprawiliście?
0: Przed ślubem.
1: Tak. Co pożyczyliście i co macie niebieskiego? Proszę bardzo.
0: No. I zagramy o prezent marzeń o wartości 500 po 8. Tak właśnie się zgłaszamy do naszej zabawy dzisiaj.
2: SK2. SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Reklama.
1: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
11: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
10: No tak. 10 na 10.
12: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
13: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowy meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.
18: Myślę, że jeżeli właśnie wychodzicie z domu, to warto narzucić na siebie jakąś cieplejszą bluzę. Po południu ma być trochę cieplej, dziś do 22 stopni. O poranku słońce nas wita w całej Małopolsce. Po południu już niestety nad nami będą wisiały chmury, ale parasole zostawiamy w domach. Dziś padać nie będzie. Na drogach duży ruch w Nowym Sączu, na Barskiej i Witosa. Tutaj na pewno postoicie, oraz na Pieczkowskiego. Sporo samochodów też po drugiej stronie miasta w rejonie skrzyżowania Zygmuntowskiej i Świętej Kunegundy.
19: Minęła 8, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Koniec negocjacyjnego maratonu. Wysłannicy Donalda Trumpa byli w weekend w Moskwie i Kijowie. Rozmawiali z Władimirem Putinem i Władimirem Zełenskim. Amerykanie chcą wznowienia rozmów pokojowych Ukrainy, Rosji i USA. O czym nasz korespondent z Kijowa, Ołech Biłecki.
20: Do rozmów dołączyli przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Jak po rozmowach poinformował Władimir Zełenski, najważniejsze tematy to kwestie wsparcia Ukrainy w zimowym okresie, spory terytorialne, a także gwarancje bezpieczeństwa. Prezydent Ukrainy pozytywnie ocenił spotkanie w Kijowie, nazywając go szczególnym i przedmiotowym. Także Zełenski pożartował na temat braku alarmów powietrznych podczas obecności w Kijowie wysłanników Donalda Trumpa. Działa to lepiej niż system Patriot. Niech panowie częściej przyjeżdżają do nas, aby ludzie mogli choć trochę pożyć bez rosyjskich ostrzałów, podsumował Wołodymyr Zełenski. Kijów, Ołech Biłecki.
19: O włos od tragedii w Zachodniopomorskiem. 17-latek bez prawa jazdy uciekał przed policją. W Uniemyślu stracił panowanie nad autem i zderzył się z innymi samochodami. 5 osób trafiło do szpitala, mówi Kornelia Staniszewska z Policji w Policach.
21: W miejscowości Uniemy 17-latek stracił panowanie nad pojazdem i czołowo zderzył się z innym, a następnie zahaczył o kolejny pojazd. Na miejsce zadysponowano służby, w tym m.in. lotnicze pogotowie ratunkowe, które przetransportowało 17-latkę do szpitala. Trzech innych nastolatków podróżujących w jednym pojeździe 17-latkiem oraz pasażerka z drugiego pojazdu również zostali przetransportowani do szpitala.
19: Wszyscy byli trzeźwi. Powrót polskich siatkarek po Mistrzostwach Europy. Dziś po 16:00 biało-czerwone wylądują na Okęciu. Polki wracają ze Stambułu jako czwarta drużyna Europy. W meczu o brąz przegrały z Serbią 1-3.
0: Myślę, że szkoda generalnie całego meczu. Gdzieś tam nie weszliśmy w niego dobrze. Dwa przegrane sety na sam początek, ale nie, myślę, że nie można odmówić nam walki. Robiliśmy co mogliśmy i po prostu to było dzisiaj za mało na reprezentację Serbii.
19: Mówiła po spotkaniu środkowa reprezentacji Magdalena Jurczyk, a czwarte miejsce Polek w Mistrzostwach Europy to powtórka w wyniku z 2019 roku. Na medal biało-czerwone czekają już 17 lat. Ostatni zdobyły w 2009 roku. Wtedy Polki sięgnęły po brąz.
17: SK2 Sport.
19: Dziś zaplanowano wyjątkowo aż dwa mecze piłkarskiej ekstraklasy. Przedostatnia w tabeli Wieczysta Kraków zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Z kolei serię porażek spróbuje przerwać Wisła Płock, która czeka mecz z Pogonią Szczecin. Neymar znów kontuzjowany. Brazylijczyk zerwał mięsień czworogłowy prawej nogi. Czekają go nawet 2 miesiące przerwy. To kolejny uraz gwiazdy Santosu. W tym roku zagrał zaledwie 24 mecze.
1: 8:03. Wiesz, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba? Takie święto w kalendarzu.
22: A dla nas co?
1: Dla nas na pewno dzisiaj nie będzie kapuśniaka i żadnej fasolki po bretońsku.
17: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
22: To najgorszy poniedziałek w moim życiu.
1: No mówię, że wszystko przez ten poniedziałek. 3,5 minuty już po 8:00, Demono już gra zaraz Sarca.
22: Tak, dzisiaj wszyscy pachniemy, moi drodzy.
1: Tak, 100% polskiej muzy u nas w Radiu SK2. Zróbcie głośniej.

0: Zapamiętaj mnie.
1: Starsa w Radiu SK2. Nasi polscy artyści są cenieni przez wiele różnych środowisk. I na przykład,
2: od lewa do prawa, można powiedzieć, skrajnego prawa.
1: Ostatnio pan Grzegorz Braun jakby zachwycił się Sanach i nawet powiedział, że zasługuje na odznaczenie państwowe.
2: A to dlatego, że pan Grzegorz brał udział w koncercie pani Sanach na Stadionie Narodowym, poszedł na ten stadion i wyraził dla niej, dla jej twórczości wielkie uznanie. Bardzo mu się podobają piosenki pani Sanach.
1: I apeluje wręcz o uhonorowanie pani Sanach odznaczeniami państwowymi za zasługi dla kultury narodowej.
2: Tak, pan Grzegorz na tym koncercie, na tym narodowym, zobaczył, że jest ogień, którego nawet on nie potrafi ugasić.
0: SK2.

0: cypułówcy, pukawcy, pułówcy, cypukawcy. To taki beatboxik zrobiłem mini. Fajnie, fajnie, fajnie. 18 po 8 gramy.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
4: Dwóch dżentelmenów dzisiaj będzie próbowało puknąć nagrodę.
0: Puknąć?
4: No, puknąć sobie, dla siebie.
0: Okej.
4: Okay. A można tak powiedzieć, czy nie?
0: Nie wiem. Pierwszy raz słyszę, żeby puknąć można nagrodę. Sylwester Maciej, dzień dobry.
5: Cześć, witam.
6: No, witam.
5: Cześć.
0: Gramy sobie o prezent marzeń, nie pukamy, tylko gramy. O prezent marzeń wartości 500. Przypominam zasady, więc słuchajcie teraz uważnie. Z koła losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, a po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej tych punktów, zgarnia nagrodę główną. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę samemu. Wszystko jasne?
5: Tak. Tak jest.
0: Dwa taki, super, gramy, Sylwester zaczyna.
4: Sylwek, jak dla ciebie w prawo czy w lewo kręcimy kołem?
6: W prawo.
4: Prawo.
0: Ciekawe, kiedy znowu się zepsuje. Bo często się ostatnio psuje.
4: Zaraz się może zepsuć.
0: Ale teraz działa. Joker, możesz sobie sam wybrać literę, Sylwester.
6: B jak Barbara.
0: Druga litera alfabetu, 20 sekund, uwaga. Państwo.
6: O Jezu, państwo. Benin.
4: Miasto.
6: Bydgoszcz.
4: Znana postać.
6: Bolesławski.
4: Roślina.
6: Bratek.
4: Kolor.
6: Bordo.
0: No, dużo zastanowień tu będzie. Dobra, Benin oczywiście państwo. Miasto tam był. Co było? Miasto
4: Bydgoszcz,
0: też było.
4: Tak.
0: Bydgoszcz była, dobra.
4: A poszukaj, teraz Bolesławski.
0: Bolesławski. Kto Bolesławski?
4: A kogo ci chodziło Bolesławskiego?
6: No tak mi się skojarzyło, no nie mogę sobie...
0: No ale, ale musisz powiedzieć... Bolesławskich jest dużo.
4: No.
0: No, trzy, dwa, jeden...
6: Oj, nie wiem, dobra.
4: Bolesławski... No i właśnie na tym Bolesławskim.
0: No, dużo jest Bolesławskich.
4: Tak jakbyś
0: trzeba...
4: powiedział Kowalski, prawda?
0: No. No coś w tym stylu, więc nie możemy zaliczyć tej znanej postaci. Okay. Będzie dwa punkty dla ciebie, Sylwek, ale to nic, to nic. Różne rzeczy w tej zabawie się zdarzały. Maciej, w prawo, w lewo?
5: No, w prawo.
0: W prawo, proszę bardzo. Dwa punkty masz do pobicia. Jak odpowiesz na trzy poprawnie z rzędu, no to
4: wygrywasz,
0: już,
4: a
0: już będzie dobrze.
4: Niepoprawnie to przegrywasz.
0: Trzecia litera alfabetu się wylosowała.
4: Czyli następna po B.
0: Zaraz po B, no, czyli litera C. Litera C. Litera C, 20 sekund. Maćku, uwaga, państwo.
5: Chile.
0: Miasto.
5: Częstochowa.
0: Tytuł filmu.
5: Czerwony, jak były trzy kolory, dobrze.
0: Tytuł filmu, czerwony? Okej, okay, zapisuję. Imię?
5: Cecylia.
0: No i imię już się nie zmieściło, ale zobaczymy, czy jest... To będzie hit po prostu. Jeśli będzie film o tytule Czerwony, samo Czerwony...
4: Poczekaj.
5: Czekaj.
0: To wygrywasz.
4: Czekaj. Czekaj.
0: Czekaj, emocje rosną. Sylwek, słuchaj, sprawdzamy film. Jak nie będzie filmu, jak nie będzie filmu o tytule Czerwony...
4: Dlaczego nie powiedziałeś, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz?
0: Na przykład.
4: By było łatwiej. Dobra, posłuchaj. Sylwek, nie wiem, jak żeś... Nie mam pojęcia, jak żeś to zrobił.
6: Sam nie wiem.
4: Ja też nie wiem, bo ty powiedziałeś czerwony, później dodałeś trzy kolory i tak dalej. No tego bym ci nie zaliczył.
0: No.
4: Ale że powiedziałeś czerwony... To ci to zaliczam, bo jest film Czerwony.
0: No.
4: Jest film Czerwony. Argentyna, połowa lat 70. Prawnik Claudio o poczciwej twarzy znanego Giulietti. Porozmawiaj z nią, Dario, coś tam, coś. Czyli... tam. Wdaje się w awanturę w restauracji.
0: Jest film o tytule Czerwony.
4: Czerwony.
0: Czyli
4: tak.
0: Maciek ma
4: argentyński.
0: Trzy, Sylwester ma dwa. Maciek, zgarniasz prezent marzeń o wartości 500.
5: Niesamowicie dobry poniedziałek.
0: Czyli jednak, czyli się da. Dobrze, odczarowaliśmy. Do Sylwka, nagrody pocieszenia. Dziękujemy panu.

0: jutro po 8 też zagramy.
1: Państwa miasta.
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
3: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
4: Na swoje usprawiedliwienie dodam, że to jest marny film, więc prawie nikt go nie zna.

0: 26 minut po 8. Co tak machasz głową?
1: No nie, tak się jeszcze myślę o tym filmie.
0: Że co?
1: A jakby na przykład Maciek powiedział, czy kolory?
0: Czy
1: czerwony? To byśmy mu zaliczyli, czy nie?
2: Nie,
1: nie zaliczymy.
2: Chyba nie.
1: Pamiętajcie. Mówimy.
0: Ale miał fuksa, że na czerwonym stanęło i że ten film czerwony jest. Jaki to argentyński, tak?
1: Argentyński. Dobra, argentyński film.
0: Adelante. Que pasa? Tak.
1: Moja babcia zna wszystkie.
0: No.
1: Można wymieniać. Dobrze, w takim razie Państwa Miasta wracają jutro, a za chwilę newsy.
0: A my dzisiaj obejrzymy wieczorem sobie razem, Jarząbku, kupiłem popcorn i czerwony film obejrzymy, co ty na...
1: Zachęcasz, ale mam inne plany na wieczór.

0: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.

0: Chcemy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam. Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Parasole nam się kompletnie dziś nie przydadzą, więc spokojnie możecie je zostawić w domach. Wita nas słońce w Bochni, Nowym Sączu i w Zakopanem. Po południu na niebie mają przeważać chmury, ale będzie ciepło do 21 stopni. No i już o tej porze postoimy na dojazdówkach do Ronda Solidarności w Nowym Sączu. Trzyma czerwone. Chwilę dłużej na pewno stracicie też na skrzyżowaniu Węgierskiej oraz Piramowicza. No i na 29 listopada do skrzyżowania z ulicą Nawojowską.
10: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Seria wypadków na polskich drogach. Problemy na małopolskim odcinku A4. W rejonie Mokrzysk doszło do dwóch zdarzeń. Jedno auto uderzyło w barierę, drugie zderzyło się z innym pojazdem. Duże utrudnienia także w Warszawie. Na południowej obwodnicy miasta zderzyły się co najmniej 4 auta. Korek w stronę Ursynowa miał 6 kilometrów. Trump chce zmienić nazwę Nowego Meksyku. Prezydent USA zasugerował nową nazwę Nowa Ameryka. Na swoim profilu pokazał mapę stanu z przekreśloną nazwą Meksyk. Pomysł wywołał stanowczy sprzeciw lokalnych polityków. Nocne utrudnienia na Zakopiance. Drogowcy zamkną część tunelu pod Luboniem Małym. Powodem są prace serwisowe. Utrudnienia czekają kierowców w nocy z poniedziałku na wtorek oraz z wtorku na środę.

0: SK2.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie. Całkiem niezły posiłek jaki.

0: Jedwabisty ten utwór jest.
1: Można za jedwabisty.
0: Za jedwabisty. Róże Europy, 20 minut zostało nam do 9. Pora na to, co wydarzyło się tego dnia, który mamy dziś, ale niekoniecznie tego roku. Nasz kącik odkurzający.
1: 7 września.
0: Przeszukujemy, co się wydarzyło, o czym się mówiło, o czym było głośno, a o tym było głośno przez długie, długie, długie lata.
1: To stało się dzisiaj. To stało się dokładnie dzisiaj, 7 września 1997 roku. Na antenie telewizji Polsat wyemitowano premierowe wydanie... No. O, właśnie.
0: No.
1: Ależ to był teleturniej. Pamiętacie? Pamiętacie te bramka numer 1, bramka numer 2, bramka numer 3 tam przesuwali. Zonka, pamiętasz?
0: Zonki były, oczywiście. Co miesiąc się ten zonk przypomina do dziś. Płacę rachunki, wchodzę na konto, a tam...
1: Nie pójdziesz na całość.

0: wracać mam.
1: No, do pracy o tej porze pewnie trzeba wracać. To na tym polega pracoholizm, że nie wraca się z pracy do domu, tylko z domu do pracy.
2: Później jedziecie sobie do domu, prawda? Na chwilę, na te parę godzin, prawda? A później wracacie do pracy.
1: 10 do 9, pozdrawiamy wszystkich tych, którzy nie chcą się spóźnić na 9.
2: Idzie rolnik pole, ma tam w gruncie rzeczy.
1: A to aż 700 tych rzeczy. Pozostałości po II wojnie światowej. Na tyle, aż 700 niebezpiecznych pozostałości natrafił rolnik z gminy Płońsk.
2: Tak.
1: Już wam mówię, co znalazł. Granaty ręczne, zapalniki, pociski do granatników oraz amunicję strzelecką.
2: I pan rolnik wykazał się zdrowym rozsądkiem, zadzwonił na 112. Na miejscu pojawił się patrol saperski.
1: No i czyli dobrze,
2: rozbroił,
1: że...
2: oczywiście.
1: Dobrze, że do specjalistów zadzwonił, a nie sam na przykład próbował odminowywać.
2: Jeszcze jakby się nazywał Kazimierz?
3: To ja tak nasze pole zminu czyszczę, o.
4: A toż co?
3: Ty, Kazimierz, już trzecią wojnę zaczął, chociaż druga ledwo skończona.
5: To już czwarta wojna w moim życiu, w tym

0: Kacper i Baltazar. Kojarzysz?
1: No, to jedni z sześciu króli, tak?
0: Sześciu, no to są poszkodowani dzisiaj.
1: Dlaczego?
0: No bo Melchior ma imieniny, a Kacper i Baltazar nie mają.
1: No jakby we trzech mieli imieniny, to kto by komu prezent przyniósł?
0: No właśnie, a gdzie jeszcze pozostałych trzech króli?
1: Prawda?
0: Jak to przecież sześciu by ich było, nie?
1: To jest pierwsza sprawa, a druga sprawa, kto by komu dał złoto? Kto komu kadzidło? A kto komu mirę?
0: Mireczkę w sensie? To oni z kimś kręcili na boku?
1: Z mireczkiem to nie będą dzisiaj imprezować.
0: A, dobrze. Z 4 minuty do 9, za chwilę będziecie z Kasią Grodzką imprezować 10 hitów jeden po drugim bez reklam. Zapraszamy, słyszymy się
1: wszystkiego
0: jutro.
1: Wszystkiego najlepszego, pa!

0: Bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett 4-warstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
15: I po reklamie.
16: Pogoda o poranku nam sprzyja, ale jeszcze jest chłodno, więc warto ubrać się trochę cieplej, po południu do 22 stopni. No i nad Małopolską mają przeważać chmury. W Nowym Sączu o tej porze postoimy na dojazdówkach do Ronda Solidarności. Większy ruch też na północnej obwodnicy oraz na Węgierskiej. Większy ruch także na Alejach Wolności i Batorego, no i postoimy na 29 listopada do skrzyżowania z Nawojowską. Szerokiej drogi życzę i cierpliwości. Czas teraz na newsy w Radiu SK2.
17: Jest 9:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Sikorski ostro o zwycięstwie AfD w Niemczech. Szef MSZ nazwał partię jawnie prorosyjską. Przypomniał też, że częściej polityków kwestionowała polsko-niemiecką granicę.
18: To bardzo niepokojący sygnał. No ja od lat ostrzegam naszych nacjonalistów, żeby uważali, czego sobie życzą, bo jak gdzie indziej wygrają nacjonaliści, to może być krucho.
17: A komentarze do sytuacji politycznej północnych Niemiec płyną z całej Europy, o czym więcej Mateusz Gołębiewski.
19: Niemiecka prasa nazywa zwycięstwo AfD w Saksonii-Anhalt historycznym wydarzeniem i przede wszystkim ostrzeżeniem dla kanclerza Friedricha Merca oraz Demokratycznego Centrum. Der Spiegel pyta wręcz, czy Merz jest właściwym człowiekiem na stanowisku kanclerza w tym momencie. Die Zeit ostrzega, że niemiecka demokracja znalazła się w punkcie zwrotnym. Reakcje prasy wreszcie Europy również alarmistyczne. Niemcy zapisały wczoraj nowy rozdział w swojej historii i jest to rozdział niepokojący. To włoska La Repubblica. Tymczasem francuski Le Figaro pisze, że wybory wygrywa najniebezpieczniejszy człowiek w Niemczech, pisząc o Ulrichu Zygmuncie, liderze AfD w regionie.
17: Pożar w Chorzowie. 30 osób ewakuowanych. W nocy zapaliła się tablica rozdzielcza w budynku wielorodzinnym. 4 osoby trafiły do szpitala, mówi Michał Adamek ze Straży Pożarnej w Chorzowie.
20: Strażacy szybko opanowali pożar, oddymili klatkę i umożliwili mieszkańcom opuszczenie swoich lokali mieszkalnych. Było to też pomocne w celu przemierzenia mieszkań pod kątem zawartości tlenku węgla.
17: Mieszkańcy nie mogą na razie wrócić do swoich mieszkań. 4 rodziny znalazły schronienia u bliskich, a 2 dostały lokale zastępcze od miasta. Roboty pobiegły w szczytnym celu. W Krakowie odbył się pierwszy w historii wyścig robotów. To przy okazji 15. edycji Poland Business Run. Na starcie stanęło 20 maszyn. Były maszyny humanoidalne i czworonożne.
10: Chyba też Książek, jestem z zespołu DeepDog. To jest robot humanoidalny G1. Towarzyszy nam bardzo długo, jeździ na eventy do dzieciaków, do szkół. Jest bardzo aktywny, no i udało się pokazać, że jest również najszybszym.
15: Nie dość, że najszybszy, to jeszcze pomógł dzisiaj beneficjentom.
10: Dokładnie tak. Dziękujemy wszystkim za wsparcie.
17: Z uczestnikami Robot Run rozmawiała Ula Bienia-Niesyczyńska, a w krakowskich biegach Poland Business Run wzięło udział ponad 17 tysięcy osób. Pieniądze z pakietów startowych trafią do 140 osób po amputacjach i mastektomii.
21: SK2 News, Nowy Sącz.
16: Michał Rajduch, zapraszam. Nowe interaktywne tablice z rozkładami jazdy pojawią się na miejskich przystankach w Nowym Sączu. W autobusach zamontowane zostaną też nowe kasowniki.
22: Będzie można sczytywać bilet za pomocą kodu QR. MPK planuje wprowadzenie swojej aplikacji na telefon.
16: Mówił prezes MPK Jerzy Leszczyński. Wymiana będzie kosztować 30 milionów złotych. 19 września rusza Sądecka Jesień Biegowa. To coś dla fanów aktywnego stylu życia. Zgłaszać można się już teraz, a więcej przeczytacie na stronie Urzędu Miasta.
23: Mamy 3 minuty po godzinie 9. Tutaj Radio SK2. No i stał się poniedziałek. Wejdźmy w nowy tydzień z podniesioną głową, a pomogą nam w tym Carla Fernandez, zespół Warius Manx i Ania Karwan, czyli 10 najlepszych polskich hitów, jeden po drugim. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
24: No to gramy.

Ta gitara. Groźnie brzmi ten kawałek właśnie przez te gitary. Zespół Warius Manx i Zabij Mnie gramy wam w Radiu SK2. U nas tylko 100% polskich hitów. Jeśli nie podoba wam się ta jesienna perspektywa, to pocieszę was. Lato przyjdzie się jeszcze do nas pożegnać. Od jutra do czwartku na termometrach w Polsce nawet 30 stopni. Jak zawsze najgoręcej na południu. No ale lato nie wpadnie samo. Weźmie ze sobą też burzę, więc też miejcie to na uwadze. Ja tu się bardzo cieszę, że we wrześniu coś może rozgrzać nas bardziej niż ceny paliwa na stacjach. Zawsze to jakaś miła odmiana. SK

Przenosimy się do 1985 roku, kiedy na zachodnioeuropejskim rynku ukazał się album Wet Cat, czyli anglojęzyczny odpowiednik bestsellerowej polskiej płyty Mental Cat grupy Manam. Jak po latach wspominał kompozytor Marek Jackowski, bezpośrednią inspiracją do napisania historii uwiecznionej w jednej z piosenek był ślad po szmince, zostawiony na szklance przez tajemniczą znajomą zespołu z Londynu. Przed nami w Radiu SK2 zespół Manam i Lipstick on the Glass.

0: To nowość w Radiu SK2. Prima Ballerina od Margaret. Wszystkie polskie hity znajdziecie w jednym miejscu. Kto weekend polował w lesie na grzyby? No wiadomo, pewnie sporo osób, bo trwa sezon, więc i też lekarze przypominają, żeby uważać na to, co wkładamy do tego naszego koszyka, bo na przykład takie zatrucie muchomorem sromotnikowym może dać pierwsze objawy nawet po kilkunastu godzinach od jedzenia. Mogą to być objawy na przykład przypominające zwykłą niestrawność i wtedy oczywiście szybciutko lecicie do lekarza. Tak sobie myślę, że grzybobranie to prawdopodobnie jedyny sport na świecie, w którym brak pewności siebie jest najwyższą formą mądrości.
1: SK2. Reklama.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.

0: Jak człowiek patrzy na prognozy pogody na ten tydzień, to chyba można by się tutaj nie zgodzić z zespołem Bain, że nie odnajdzie nas ta sama chwila. Ta sama upalna chwila prawdopodobnie znajdzie nas już jutro w całej Polsce. 30 stopni i tak co najmniej do czwartku ma się utrzymać ten front. Zespół Bain tuż przed godziną 10:00, przed nami newsy Radia SK2.
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
1: I po reklamie.
8: Im bliżej południa, tym coraz więcej chmur będzie nad Bochnią, Nowym Sączem i Zakopanem. Po południu nad całym regionem o bezchmurnym niebie raczej powinniśmy zapomnieć. Dziś maksymalnie w Małopolsce 22 stopnie, jutro wracają upały, we wtorek i w środę nawet do 30 kresek. W kolejnych dniach temperatura i pogoda raczej będą przypominać tę dzisiejszą, a pod koniec tego tygodnia prognozowane są dość spore opady deszczu. My słyszymy się za chwilę, a teraz newsy w Radiu SK2.
9: Jest 10:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Rusza proces policjantów po śmierci 14-letniej Natalii z Andrychowa. Przed sądem stanie 3 funkcjonariuszy. Prokuratura zarzuca im niedopełnienie obowiązków i narażenie dziewczynki na niebezpieczeństwo. Natalia zginęła 28 listopada 2023 roku, gdy szła do szkoły. Dzień później zmarła w szpitalu. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
10: 14-latka zadzwoniła do ojca w drodze do szkoły i powiedziała mu, że źle się czuje, jednak nie była w stanie powiedzieć, gdzie jest. Mężczyzna zawiadomił policję, ale według prokuratury funkcjonariusze nie podjęli jednak kluczowych działań, nie rozpoczęli poszukiwań i nie zlokalizowali telefonu dziewczynki. Natalię znaleziono zaledwie 500 metrów od komisariatu. Była w głębokiej hipotermii. Zmarła kolejnego dnia.
9: Policjanci nie przyznają się do winy, grożą im 3 lata więzienia. Kibic Wisły Kraków ukarany za stadionowy wybryk. 21-latek połamał krzesełko i rzucał jego fragmentami w stronę kibiców Korony Kielce. Sąd zajął się sprawą w trybie przyspieszonym.
11: W 94 minucie meczu doszło do bardzo niebezpiecznego incydentu. Kibic drużyny gości połamał krzesełko, a następnie rzucił jego elementami w sektor gospodarzy, którym znajdowały się m.in. dzieci. Bezpośrednio po meczu zatrzymali 21-letniego mieszkańca Krakowa. Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem mężczyzny trafił on do pomieszczenia dla osób zatrzymanych.
9: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Kibic dostał 3000 zł grzywny i 2-letni zakaz wstępu na imprezy masowe. Sezon na grzyby ruszył na dobre. Wielu z nas rusza do lasu po leśne skarby. Łatwo jednak stracić orientację, szczególnie w nieznanym terenie. Co zrobić, gdy się zgubimy? O tym Edyta Nowicka z Lasów Państwowych w Radomiu.
12: Sprawdźmy, czy mamy zasięg w telefonach. Mamy tak zwany podział powierzchniowy w lasach. Słupki oddziałowe to są takie niewielkie granitowe, najczęściej lub betonowe słupki, na których są numery. Powiadam jakieś służby porządkowe, czy do leśników, czy policji. Jesteśmy w takim a takim miejscu.
9: Pamiętajmy, że dobrze jest mieć przy sobie mapę. Wersje elektroniczne są dostępne na stronie Lasów Państwowych.
1: SK2 News, Nowy Sącz.
8: Michał Rejduch, zapraszam. Nowa strefa płatnego parkowania w Nowym Sączu ruszy w październiku. Strefa C ma obejmować ulicę Odgrodzkiej w kierunku dworca PKP i sam parking przy dworcu. Historię Nowego Sącza i regionu poznamy z fotoplastikonu. Muzeum Ziemi Sądeckiej kupiło właśnie 6 takich urządzeń.
13: Będzie można zobaczyć miasto w okresie międzywojennym, w okresie II wojny światowej i tuż po wojnie. Fotografie związane z koleją w Nowym Sączu. Będą prezentowane stroje, obrzędy, uroczystości rodzinne.
8: Mówiła Beata Wierzbicka z Muzeum Ziemi Sądeckiej.
0: 2:50, 100% polskich hitów. Gramy wam w Radiu SK2. To się nie zmienia. Kasia Grodzka, dzień dobry. W tej godzinie mam dla was nowość od Zali. Będzie też klasyk od panów z Budki Suflera. A na początek muzycznie dla was Natalia Kukulska. Gramy.
1: 10 hitów.
14: 10 najlepszych polskich hitów.

sen o przyszłości. Sylwia Grzeszczak na antenie Radia SK2. Za to sporo do powiedzenia na temat tego, co będzie, ma na pewno Donald Trump. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że chce zmienić nazwę stanu Nowy Meksyk. To taki kolejny jego pomysł po między innymi Zatoce Meksykańskiej, która ma być Zatoką Amerykańską. I ten Nowy Meksyk, słuchajcie, miałby nazywać się Nowa Ameryka. I trochę mnie to dziwi. Dziwi, bo w Ameryce Trumpa wszystko jest takie naj. No więc chyba bardziej pasowałaby najnowsza Ameryka. Ale może dajmy panu Donaldowi czas, może sam na to wpadnie. SK2

0: A to już piosenka US Open od panów z Lady Punk. Tu Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów. Zamki na piasku, za nami. A ja mówię, że to jest piosenka o turnieju tenisowym, bo właśnie się dowiedziałam, że nawierzchnia twardych kortów jest zrobiona z mieszanki akrylu, z dodatkiem gumy i piasku właśnie. Zamków co prawda nie postawimy, ale za to królową i króla US Open jak najbardziej wyłonimy już niebawem. Dziś Iga Świątek powalczy o awans do ćwierćfinału. O 17.30 początek jej spotkania z Chinką Zheng Jingwen, więc jak najbardziej trzymamy kciuki za Igę. No ja osobiście życzę jej, żeby tak zasuwała po tym korcie, że aż spali tę gumę w nawierzchni i wyląduje w ćwierćfinale.
1: SK2. Reklama.
2: Bez pracy nie ma kołaczy. Bez narzędzi nikt się nie rozpędzi. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Jesień brzmi kulturą. Przed nami szósta edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu. Gwiazdy sceny, wyjątkowe koncerty i spektakle w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. W piątek 18 września pierwszy raz w Nowym Sączu. Seabull. Klubowa impreza z taneczną energią. Szczegóły i bilety na sondeckajesienkulturalna.pl. Zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
5: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
6: To będzie ostatnia reklama.
3: Jesień brzmi kulturą. Przed nami szósta edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu. Gwiazdy sceny, wyjątkowe koncerty i spektakle w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. 13 września Mateusz Ziółko i Liber. Spotkanie doskonałej muzyki, autentycznych emocji i niezapomnianych tekstów. Szczegóły i bilety na sondeckajesienkulturalna.pl. Zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.
1: I po reklamie.
7: Zapominając już.

0: Szalenie uzdolnione. Jeremi Sikorski, wracam. Tutaj Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów, a Jeremi wraca oczywiście, ale na scenę i zapowiada jesienną trasę koncertową. Start 25 listopada w Warszawie. W grudniu z kolei odwiedzi m.in., jak patrzę, Gdańsk, Kraków i Katowice, więc na pewno to umili nam nadejście tej jesieni. Dzięki, Jeremi.
1: Reklama.
2: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
1: Lidl. To się opłaca.
3: 8200. 8600.
4: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
5: Potrzebujemy towaru.
6: I pieniędzy.
4: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
7: Kaufland jest fresh.
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii dobry plan wystarczy.
14: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: I po reklamie.
15: Ważne wiadomości dla kierowców. Zablokowana jest Krajowa 75 między Brzeskiem a Nowym Sączem. W Czchowie karetka pogotowia zderzyła się z lawetą, która przewoziła koparkę. 3 osoby zostały ranne. Policja kieruje na objazdy. A jeśli chodzi o pogodę, no to za oknem robi nam się coraz cieplej. Krótki rękaw jak najbardziej wskazany teraz. Po południu może być więcej chmur nad Nowym Sączem, ale padać nie powinno. Parasole spokojnie możemy zostawić w domu. Jutro do 30 stopni.
16: Jest 11:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Roman Rzet znów w prokuraturze. Mężczyzna został zatrzymany w sobotę w sprawie zonda krypto. Wczoraj był już przesłuchiwany, dziś czynności są kontynuowane. Ma usłyszeć zarzuty i zostać przesłuchany jako podejrzany. Więcej na ten temat wie Mateusz Gołębiewski.
17: Jak informuje prokuratura, służby zatrzymały mężczyznę, ponieważ istniała uzasadniona obawa, że chce uciec z kraju. Policja przeszukała miejsce jego zatrzymania oraz miejsce zameldowania, gdzie zabezpieczono m.in. wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności zonda krypto. Roman Rzet to były współpracownik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki zonda krypto. Dotychczas w sprawie giełdy kryptowalut wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. W ubiegłym miesiącu śledztwo w sprawie zonda krypto połączono ze śledztwem w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, które prowadzi delegatura prokuratury krajowej w Katowicach.
16: 9 kolejnych domowych ładunków wybuchowych znaleziono w niemieckiej Saksonii. Tym samym liczba takich urządzeń odkrytych w regionie wzrosła do 21. Ładunki znajdowały się przy linii wysokiego napięcia i zostały rozbrojone przez specjalistów. Policja bada, czy sprawa ma związek z wcześniejszymi próbami sabotażu sieci energetycznej. Nocne utrudnienia na Zakopiance. Tunel pod Luboniem Małym będzie zamknięty przez 2 noce. Dziś i jutro drogowcy sprawdzą systemy bezpieczeństwa. Kierowcy muszą korzystać z objazdów.
18: Pierwszą noc z poniedziałku na wtorek zamkniemy przejazd w kierunku Nowego Targu. Zamkniemy też całkowicie drogę ekspresową od węzła Lubień do węzła Skomielna Biała. Prace tutaj będą trwały od godziny 22 do 6, a od 1.30 do 2 w nocy zamkniemy również przejazd w kierunku Krakowa. Kolejne nocy z wtorku na środę, podobne prace, tym razem w Nitce w kierunku Krakowa.
16: Mówi Kasper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
15: Michał Rejduch, witajcie. Ruszyła Sądecka Jesień Kulturalna. Za nami dwa dni koncertów i spektakli teatralnych. Artyści chętnie występują w amfiteatrze.
3: Już jestem po raz chyba trzeci albo czwarty. No i fantastyczna publiczność, więc na pewno będę chciał tutaj wracać.
5: Wspaniale. Chciałam podziękować bardzo serdecznie orkiestrze i dyrygentowi, ale również chciałabym podziękować sądeckiej publiczności za to, jak wspaniale zareagowali na piosenkę W to mi graj, Czarny Świt.
15: Mówili Sławek Uniatowski i Ania Karwan. Festiwal potrwa do 27 września. Patronujemy tej imprezie.
0: 100% polskich hitów. Gramy wam w Radiu SK2, ale jakich? W tej godzinie mam dla was tegoroczny hymn męskiego grania. Będzie też wehikuł czasu, w którym skoczymy sobie do muzycznej końcówki lat 60. Kasia Grodzka, dzień dobry. Gramy 2 minuty po 11.
6: 10 hitów.
19: 10

Plotki, ploteczki, czyli na językach i kajach w Radiu SK2. Po weekendzie na językach na pewno są ceny paliw na stacjach. Od rana straszy nas prawie 8 zł za litr 95. Różnica jest mocno odczuwalna, no bo skończył się rządowy program CPN, który te ceny paliw nam obniżał. Kierowcy w ogóle mówią o katastrofie. Ludzie kłócą i awanturują się na stacjach, co na pewno widzieliście gdzieś tam w internecie. No ogólnie to fajnie, że w ogóle mogliśmy liczyć na takie akcje obniżające ceny, ale z drugiej strony, jak teraz człowiek patrzy na ten licznik na dystrybutorze, to dochodzi do niego, że liczyć to on może tylko na siebie i na swój portfel.

wehikule sięgniemy po jeden z najpiękniejszych utworów w historii polskiej muzyki. Marek Grechuta napisał go niedługo po tym, jak poznał swoją przyszłą żonę Danutę. Piosenka była jego osobistym wyznaniem miłości. I choć stała się hitem na festiwalach już pod koniec lat 60., to na pełnowymiarowym albumie pojawiła się dopiero w 1970 roku. Płyta zatytułowana Marek Grechuta and Anawa do dziś uchodzi za absolutny fundament polskiej piosenki poetyckiej. Przed nami Będziesz moją panią w Radiu SK2.

0: romantycznie. Bardzo się zrobiło. Kto interesuje się Włochami albo też motoryzacją, ten wie, co oznacza Mirafiori. To jest też przede wszystkim nowość od Artura Rojka. Ja na przykład nie wiedziałam, że to dzielnica Turynu i też jednocześnie nazwa popularnego modelu Fiata. Za to wy możecie pomóc panu Arturowi wjechać na szczyt gorącej polskiej dwudziestki Mirafiori. Póki co na miejscu 14 tegoż właśnie zestawienia swoje głosy możecie oddawać na sk2.pl. Przypominam, kolejne notowanie gorącej polskiej dwudziestki w piątek po 18.
1: SK2. Reklama.
2: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Masz warsztat samochodowy lub samochód Ci nie służy? To ekipa z Autony mile Cię obsłuży. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne, specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i więcej. A do tego mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Chcesz mieć warsztat wypasiony? No to ruszaj do Autony.
1: I po reklamie.

0: Czytam właśnie, że przeciętny człowiek doświadcza głębokiego, szaleńczego wręcz zakochania średnio 2 razy w swoim życiu i o jednym z tych razów właśnie nam śpiewa Anita Lipnicka. Historia jednej miłości. Na antenie Radia SK 2 gramy Wam 100% najlepszej polskiej muzyki. Jeżeli chodzi o najnowsze informacje, te przed nami punktualnie o godzinie 12.
1: Reklama. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Jeszcze dziś sporo chmur nad Bochnią, Nowym Sączem i Zakopanem, a jutro do Małopolski przyjdą upały. Na termometrach zobaczymy nawet powyżej 30 stopni, więc myślę, że krótkich spodni, krótkiego rękawu, no i przede wszystkim okularów przeciwsłonecznych lepiej jeszcze nie chować do szafy. One na pewno przydadzą się, jeżeli jedziecie gdzieś na przykład dalej w trasę. A kto krąży właśnie po Nowym Sączu, no to o tej porze ruch w miarę płynny, choć postoimy na czerwonym na dojazdówkach do Ronda Solidarności i na Prażmowskiego.
8: Jest 12 News SK2, Anna Łobocka, a na początek groźny wypadek w Małopolsce. 3 osoby zostały ranne na trasie Nowy Sącz - Brzesko. W Czchowie karetka pogotowia zderzyła się z lawetą, która przewoziła koparkę, mówi Dominik Machał ze Straży Pożarnej.
9: Osobami poszkodowanymi w tym zdarzeniu jest dwóch ratowników medycznych, którzy transportowali pacjenta. Ci ratownicy zostali zabrani do szpitali jako przytomni z obrażeniami ciała. Dodatkowo pacjent, który był transportowany, również został przetransportowany do szpitala w Brzesku.
8: Droga w miejscu wypadku może być jeszcze zablokowana przez kilka godzin. Nieprzejezdna jest też S1 w kierunku granicy ze Słowacją. Między węzłami Żywiec Browar i Węgierska Górka doszło do kolizji dwóch osobówek i ciężarówki. Policja wytyczyła objazd zablokowanej trasy. Były szef policji stanął przed sądem. Ruszył proces generała Jarosława Szymczyka w głośnej sprawie wybuchu granatnika w Komendzie Głównej w grudniu 2022 roku. Przed sądem rejonowym dla Warszawy Mokotowa jest nasz reporter Krzysztof Płowecki.
10: Jarosław Szymczyk pojawił się przed sądem osobiście, ale nie odpowiadał na pytania, czy przyzna się do winy i czy będzie dzisiaj składał wyjaśnienia. Były komendant główny policji jest oskarżony m.in. o nielegalne posiadanie granatnika oraz przewiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia tego służbom celnym. Prokuratura zarzuca mu także nieumyślne spowodowanie wybuchu w Komendzie Głównej Policji, który zagroził życiu i zdrowiu wielu osób. Za te zarzuty grozi mu kara do 8 lat pozbawiania wolności, a proces odbywa się za zamkniętymi drzwiami.
8: W ostatniej drodze towarzyszą mu rodzina, przyjaciele i miłośnicy jego talentu. Na Powązkach Wojskowych w Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe słynnego aktora Jana Frycza. Wyraźnie wzruszony Jan Englert w czasie uroczystości zaznaczał.
11: Wymykał się kategorią. Wiele osób żegnamy. Ale śmierć Frycza, mimo że przewidywalna, zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie. Wiem, prawdopodobnie w tej chwili poucza chóry anielskie, że pora zmienić sposób śpiewania na jakiś ciekawszy i nowy.
8: Jan Frycz zmarł w wieku 72 lat.
12: Co? Gdzie? Kiedy?
7: Michał Rejduch, witajcie. Pociąg retro wrócił na małopolskie tory. Takie przejazdy zaplanowano na najbliższe weekendy, a kursów będzie kilka.
13: 26-27 września do Muszyny, do Krynicy i do Żegiestowa, a także na trasie z Nowego Sącza do Biecza i do Gorlic.
7: Mówił Łukasz Wideł z Nowosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei, które przejazdy organizuje. W środę i w czwartek w Nowosądeckim Moku w ramach Sądeckiej Jesieni Kulturalnej zobaczycie komedia odlotowa, czyli Lumbago Teatru Kapitol. Występują Katarzyna Maciąg, Rafał Szałajko i Robert Janowski.
14: W szkole o tej porze, bo 11:02, nie wiem, czy jest przerwa, jak myślisz, czy lekcje trwają?
8: Myślę, że może nawet trwać przerwa obiadowa.
14: O, świetnie. W takim razie wyjmujemy z plecaka ten najważniejszy przedmiot, czyli kanapka.
15: No to gramy.
16: 10 hitów.
15: Najlepszych polskich hitów.
14: Aż zajrzę tutaj do tej swojej torby. O, proszę, bułeczka jest, szyneczka widzę. No, sałatka, serek. Poczęstować cię, Aniu?
8: Pewnie,
14: smacznego
8: tak.
14: Wam życzę.
8: Smacznego też.
14: Ale dobre. Bo ja

0: Tak, bo chodzi o to, proszę pana, że ta parasolka już jest u was w pokoju.
1: Aha, dwuosobowa i ona jest w pokoju rozłożona.
0: No tak, bo ją popsuli, proszę pana, i się nie składa.
1: A jest taka opcja, żeby w ogóle po prostu tego, że tak powiem, tego parasola tam nie było, żeby to wynieśli i...
0: Właśnie nie ma.
1: Nie ma.
0: Ten parasol już jest w pokoju i on jest otwarty, nie da się go, proszę pana, zamknąć, ale możecie z nim iść na plażę na przykład, bo wam się należy.
1: Aha, dobra, ale to technicznie da się go wynieść z pokoju.
0: Balkonem. Balkonem można, bo inaczej, proszę pana, prawdopodobnie będzie pan mógł zarysować te drzwi z nadprzeciwka, wychodząc, proszę pana, z ukosa ze swojego pokoju.
1: I jasne, rozumiem. No dobra, ale w sumie jak nie możemy nic więcej zrobić w tej kwestii, no to tak zostawimy to tam.
0: Tylko uprzedzam, że jeżeli pójdziecie z tym parasolem na plażę, żeby on z powrotem się znalazł w pokoju, bo wtedy hotel was policzy za zgubę.
1: Rozumiem, że parasol jest uszkodzony i postaram się...
0: Na stałe otwarty zaznaczam.
1: Tak, na stałe otwarty nie będę na pewno go zamykał.
0: Jak się trafi ten parasol, że on będzie w łazience, proszę pana, no to też proszę jakoś go tam wyciągnąć, żebyście mieli dostęp do łazienki, dobrze?
1: Tak jest, wszystko zrozumiałe, przyjąłem, dziękuję bardzo.
0: Za parasol będzie odpowiedzialna Ola.
2: Cześć, Liz, zostałeś wkręcony w Radio SK.
1: Ty, a ja już ci miałem dzwonić, mówię, no niemożliwe, że to w ogóle jest. Nie, dzięki bardzo. Losel wkręca.

0: W takim pomieszczeniu, gdzie jest mnóstwo luster, trzeba uważać, bo nie daj Boże, jakby się jedno stłukło, to potem 7 lat nieszczęścia. Na szczęście w takim razie numer, który podbił tegoroczne lato w SC2. Wiktoria Kida, co mi tam?
1: O,

0: Ale piękny początek przygody, nowej przygody życia u pasierba pani Magdy Gessler, bo czytam w kolorowych gazetach Westerwa, że pani Madzia, tak, gwiazda kuchennych rewolucji, bawiła się w ten weekend na weselu swojego pasierba Waldemara. Ja sobie wyobrażam, jakie było ciśnienie u kelnerów. Większe niż u pary młodej przed pierwszym tańcem. SK2. Ale impreza podobno się udała. Pani Magda szalała na parkiecie do białego rana. Raz krok w prawo, raz krok w lewo i krok jeta.
1: Reklama.
2: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
3: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.

0: Panowie z Sopotu wylecieli na skrzydłach, w ręku trzymając bursztynowego tegorocznego słowika Kuba i Kuba Dość. W SC2 mam dla was najlepszych polskich hitów, również po 13, o której najważniejsze newsy, a w nich między innymi o wypadku ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Szczegóły za chwilę w newsach SK2 o 13.
1: Reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: Tuszo Family 500 gramów 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: W drugiej części dnia będzie pogodnie, ale od zachodu powoli chmur ma przybywać. Wieczorem lokalnie może padać deszcz. Będzie ciepło. Na termometrach w Nowym Sączu do 22, w górach i na Podhalu do 19, a w Tatrach do 10. Wiatr powieje słabo. Wtorek do naszego regionu przyniesie wakacyjną pogodę. Słońca będzie dużo, będzie też ciepło. Na termometrach od 25 do 27, nawet do 30.
9: Jest 13 News SK2, Anna Łobocka. Podejrzany współpracuje ze śledczymi i przyznaje się do zabójstwa 13-latki. Takie są nowe informacje z prokuratury, która zajmuje się śmiercią Izabeli Strzałkowskiej. Dziewczynka została zamordowana 15 lat temu w Gdyni Dąbrowie. Dopiero dzięki badaniom DNA śledczy trafili na trop podejrzanego, mówi Mariusz Marciniak z prokuratury w Gdańsku.
10: Podejrzany przyznaje się do popełnienia zabójstwa, opowiada, jak do tego doszło. To umożliwiło odtworzenia przebiegu zdarzenia, czyli tak zwanej wizji lokalnej. Do tej wizji doszło 2 września 2026 roku. Ponadto funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku przesłuchują świadków związanych z podejrzanym.
9: Podejrzanemu 37-latkowi grozi dożywocie. Pociąg staranował ciężarówkę. Groźny wypadek na torach w miejscowości Okuniowiec pod Suwałkami. Na niestrzeżonym przejeździe skład towarowy uderzył w ciężarówkę. Doszło do uszkodzenia lokomotywy i wyciekło około 3000 litrów oleju napędowego, mówi Karol Górski z suwalskiej policji.
11: Kierujący samochodem ciężarowym został przetransportowany do szpitala.
9: Ruch jest całkowicie wstrzymany, mówi Tomasz Łotowski z PKP PLK.
12: Akcja może potrwać do godzin popołudniowych. Ruch pociągów jest wstrzymany.
9: Na miejscu wypadku pracują służby. Stopa bezrobocia w Polsce minimalnie w górę. W sierpniu wyniosła 5,9%. To w porównaniu z lipcem wzrost o 0,1 punktu. Na koniec sierpnia w urzędach pracy zarejestrowanych było 911 tysięcy bezrobotnych, czyli o 4600 więcej niż w poprzednim miesiącu.
7: SK2 News, Nowy Sącz.
8: Dariusz Gryś, zapraszam. Do wymiany systemu informacji pasażerskiej przygotowuje się MBK Nowy Sącz. Ten, który działa teraz, jest już mocno przestarzały.
13: W chwili obecnej posiadamy 6 tablic dynamicznej informacji dla pasażera. Będzie ich 21. Jeżeli chodzi o autobus, to będą kamery, będą wyświetlacze.
8: Mówi prezes MBK Nowy Sącz Jerzy Leszczyński. Nowy wygląd dostaje park na Górze Parkowej w Krynicy Zdroju. Pojawią się tam nowe aleki spacerowe, nowoczesne oświetlenie oraz miejsca do wypoczynku. Prace już trwają.
14: Jeżeli rano ktoś wam powiedział, że ten tydzień będzie spokojny, to mam nadzieję, że to człowiek, który legitymuje się legitymacją do przepowiadania przyszłości. Przyszłość w SC2 jest taka, że teraz...
7: 10 najlepszych polskich hitów.
15: Jeden po drugim.
14: No mam nadzieję, że ten tydzień będzie spokojny, bo Samach już na samym starcie, czyli w poniedziałek, jak ma?

0: Elektryczne gitary w SC2 i w dyszce najlepszych polskich hitów bez żadnej przerwy. Dawid Podsiadło już za chwilę, a teraz normalnie, jak to przeczytałem, to nie uwierzyłem. Nietypowa rywalizacja w europejskim kraju. Na Węgrzech organizowane są zawody w kopaniu grobów na czas. Chodzi o to, żeby w konkretnym czasie wykopać ich jak najwięcej. I to łopatą. Przecież to można zamachać się na amen.
1: SK2.

0: Najlepsze Wesce gra 2. Gramy tylko polskie hity, a teraz...
1: Eska 2. Wehikuł czasu.
0: Świętujemy w nim dzisiaj okrągłą 40, bo tyle właśnie świeczek w kształcie nutek ma hit Odkryjemy miłość nieznaną. Hit, który przyniósł popularność Alicji Majewskiej, a ona wykonała ten numer, hymn zakochanych tak zwany, na festiwalu w Opolu dokładnie 4 dekady temu. Teksty napisał Wojciech Młynarski. On tutaj sprytnie ukrył głębokie przesłanie. Jak będziecie już za chwilę słuchać ten numer, to wychwycicie taką parafrazę słynnej łacińskiej sentencji, którą będzie Alicja śpiewać. Navigare necesse est, czyli żeglowanie jest koniecznością.
1: Eska 2. Wehikuł czasu.
0: To co, gotowi? Gramy!

0: SK2.
1: SK2.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Aż człowiek nie chce się żegnać z tym latem. Dawid Kwiatkowski i Margaret, nowość Wesce 2. Ale jak to? Co to się stało? Taki duet tak nisko upadł na 8. miejscu gorącej polskiej dwudziestki. Do roboty się bierzemy. SK2.pl i głosujemy.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
6: Głodni emocji, żądli pieniędzy, dobry chwale.
7: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
8: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
7: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
1: I po reklamie.

0: Ulubiona piosenka może Roberta Lewandowskiego, tylko że nie w Nowym Jorku, ale on jest szczęśliwy w Chicago Fire, a tutaj tylko w najlepsze polskie hity gramy w SC2. Również hit będzie w newsach punktualnie o 14:00, między innymi Dmuchanko. Nie uciekajcie za daleko.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
4: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii dobry plan wystarczy.
10: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: I po reklamie.
11: Po południu w naszym regionie chmur będzie już więcej, ale słońca też nie zabraknie. Na termometrach w Nowym Sączu do 22, w górach i na Podhalu do 19, a w Tatrach do 10. Wieczorem w naszym regionie pogodnie, ale nie wszędzie, bo lokalnie chmur będzie więcej. Tam też może padać deszcz. Na termometrach wieczorem od 13 w Zakopanem do 16 w Nowym Sączu. Nocą dużo pogodnego nieba, ale chłodno.
12: Jest 14 News SK2. Anna Łobocka to już piąta osoba z zarzutami w aferze Zonda Krypto. Zatrzymany w sobotę Roman Rzet odpowie m.in. za oszustwo. Jeszcze dziś więcej szczegółów mają podać śledczy i o tym Mateusz Gołębiewski.
13: Roman Rzet nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Jego obrońca podkreśla, że wiedza Romana Rzet o sprawie ogranicza się do zarządzania giełdą BitBay, poprzedniczką Zonda Krypto. Mężczyzna został zatrzymany w sobotę m.in. dlatego, że służby obawiały się jego ucieczki do Chin. Mecenas oskarżonego zaprzecza, by jego klient planował ucieczkę. Jak wyjaśnił, miał również bilet powrotny do kraju. Prokuratura ma skierować wniosek o jego tymczasowe aresztowanie.
12: Roman Rzet to były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay. Zapowiadana wielka reforma w służbie zdrowia na razie drobnymi krokami. Zmiany, które są efektem afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, ogłaszano w połowie lipca. W październiku ma zostać opublikowany pierwszy raport pokazujący wysokość wynagrodzeń lekarzy pracujących w placówkach na umowach z NFZ-em, powiedziała nam minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
14: Pierwsza paczka zebranych danych przez AOTMiT będzie w październiku. Wtedy zobaczymy cały obraz wynagrodzeń w ochronie zdrowia po PESEL-u.
12: Najważniejsze zmiany dotyczące wynagrodzeń i czasu pracy lekarzy mają wejść w życie dopiero za rok od uchwalenia ustawy. Wielki spacer z przesłaniem. Blisko 500 przedszkolaków przeszło ulicami Krakowa w ramach akcji Pieszo do celu. To, by promować bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu.
15: Trzeba uważać na drogi, zawsze trzeba przechodzić przez pasy i trzeba się oglądać, żeby nie było aut.
16: Na samochody, na chodniku, no właśnie, też mogą być tacy kierowcy. Ogólnie to samochody, tiry, autobusy, wszystko po prostu.
17: Dzieciaki nawoływały hasła związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, mówiły, jak to należy bezpiecznie przechodzić przez ulicę, że należy przechodzić na zielonym świetle, że należy nosić odblaski. Same promowały to bezpieczeństwo, mając na sobie element odblaskowy, bo to jest przemarsz odblaskowy.
12: Tak było dzisiaj w Krakowie, mówiła przed chwilą Paulina Dzikowska z krakowskiej policji.
18: SK2 News, Nowy Sącz.
11: Darek Ryś, zapraszam. Nowy wygląd dostają przystanki i perony na kolejowej trasie w Dolinie Popradu. W sumie PKP odnowi tam 13 takich miejsc. Pierwsze efekty już widać w Łomnicy Zdroju w gminie Piwniczna. Dawne Nowy Sącz i Sądecczyznę zobaczymy na trójwymiarowych zdjęciach w specjalnych fotoplastikonach. Taka wystawa będzie czekać w Muzeum Ziemi Sądeckiej.
19: Zakupiliśmy fotoplastikony w celu prezentacji fotografii archiwalnej. Fotoplastikony zostaną rozstawione w 6 oddziałach.
11: Mówi Beata Bierzbicka z Muzeum Ziemi Sądeckiej.
0: W newsach słyszeliśmy, że było o dmuchaniu ludzi na kasiurę. My w SC2 dmuchamy na zimne i także będziemy mieli dmuchanko i winobranko. A imieninują się m.in. Melchior i Regina, patrzę tutaj w kalendarzu. O, nawet są przysłowia dotyczące Reginy. Może przytoczę jedno albo dwa. Święta Regina mgły rozpina, w dzień świętej Reginy wabią chłopaków dziewczyny. Proszę bardzo.
18: 10 hitów. 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
0: Jeszcze takie swoje. Święta Regina, było lato, lata nie ma.

0: To mruczenie musi wybrzmieć do końca. Fajna piosenka do fantazjowania w SC2, tylko 100% polskiej muzyki, ten numer od Krzysztofa Krawczyka. Ale numer również na Mazowszu i to z dzikimi zwierzętami w roli głównej. Ostatnio było głośno o pumie, a teraz kolejna prawdziwa sensacja, bo w weekend pojawił się tutaj żubr.
1: SK2.
0: No Mazowsze to dziki kierunek turystyczny.

Poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij.

0: Demono i 100% polskiej muzy tylko w SC2. A pomysły teraz, od których naprawdę kręci się czasami w głowie, amerykański prezydent, czytam, Donald Trump zasugerował zmianę nazwy stanu Nowy Meksyk na Nowa Ameryka. No w tej Ameryce to wszystko musi być nowe. Jest Nowy Jork, Nowy Orlean, Nowy Zamek, a u nas w Polsce po staremu. Stary Sącz, Stare Babice, Licheń, Stary...
1: SK2.
0: Za to nie taki stary kawałek już za chwilę od Various Manx w SC2. Kotek bez ogonka.
1: Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
3: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
4: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udos kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Masz warsztat samochodowy lub samochód ci nie służy? To ekipa z Autony mile cię obsłuży. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne, specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i więcej. A do tego mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Chcesz mieć warsztat wypasiony? No to ruszaj do Autony.
6: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
7: Jesień brzmi kulturą. Przed nami szósta edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu. Gwiazdy sceny, wyjątkowe koncerty i spektakle w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. W niedzielę 20 września Mała Armia Janosika, która zachwyca pokolenia. Wyjątkowe widowisko pełne folkloru, emocji i pięknych melodii. Szczegóły i bilety na sądeckajesienkulturalna.pl. Zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
11: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
10: No tak. 10 na 10.
12: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
7: Jesień brzmi kulturą. Przed nami szósta edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu. Gwiazdy sceny, wyjątkowe koncerty i spektakle w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. Już 11 września w piątek zagości zespół Fil. Przyjdź i zaśpiewaj największe hity, które zna cała Polska. Szczegóły i bilety na sądeckajesienkulturalna.pl. Zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.
10: I po reklamie.

0: A to jest ciekawe, z kim nie może ona wygrać i w co ona w ogóle gra. Ania Dąbrowska w SC2 gramy 100% polskiej muzy. A za chwilę godzina 15 i do roboty zabierze się Kinga Baryga, która dla was będzie grała najlepsze polskie numery. Między innymi już podejrzałem męskie granie i potańczymy sobie trochę, a punktualnie o 15 będą newsy i w nich również między innymi roboty. No to co? Do roboty. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
2: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
5: Play.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
8: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
9: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii dobry plan wystarczy.
12: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: I po reklamie.
13: Kolejne drogowe remonty czekają kierowców w Nowym Sączu. Jeszcze w tym roku mają się zacząć prace na części ulicy Sienkiewicza, na kolejnym kawałku ulicy Jamnickiej, a także na ulicy Pieczkowskiego. Po południu w naszym regionie coraz więcej chmur, ale słońca nie zabraknie. Będzie też ciepło. Na termometrach w Nowym Sączu do 22, w górach i na Podhalu do 19, a na szczytach Tatr do 10.
14: Jest 15 News SK2. Anna Łobocka. Na ławie oskarżonych trzech policjantów ruszył proces w głośnej sprawie śmierci z wyziębienia 14-letniej Natalii z Andrychowa. Funkcjonariusze są oskarżeni o niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia dziecka. Mundurowi nie podjęli działań, nie skierowali do poszukiwań patroli i nie zarządzili lokalizacji telefonu komórkowego dziewczynki, zaznacza prokurator Oliwia Bożyk-Michalec.
15: Jest to czynność, która mogła doprowadzić do odnalezienia dziewczynki. Wiadomo, że telefon był sprawny, ponieważ były do niej wysyłane wiadomości. Ona jeszcze przed utratą przytomności dzwoniła do brata, do ojca.
14: Oskarżeni policjanci nie przyznali się do zarzuconych im czynów, grożą im 3 lata więzienia. Ceny paliw wciąż w górę. Dziś za benzynę 95 trzeba w wielu miejscach zapłacić niemal 8 zł, a za diesla 8,70. To czuć w portfelach, mówią nam kierowcy.
16: Po prostu co 1/4 baku dotankowuje, bo nigdy nie wiem, kiedy się z tego zrobi 9 zł, także bardzo dużo.
14: Analitycy przewidują, że olej napędowy barierę 9 zł za litr może przebić jeszcze w tym tygodniu. To zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Roboty wyszły na ulicę. Przed Ministerstwem Cyfryzacji pojawiło się dziś około 30 robotów humanoidalnych. Chodzi o to, by roboty nie zastępowały ludzi i nie prowadziły do utraty miejsc pracy.
17: Moja obecność ma pokazywać, że robotyzacja nie jest odległą wizją przyszłości, tylko technologią, która już jest obecna. Demokratyzm chce rozpocząć publiczną debatę o zasadach automatyzacji pracy.
14: Mówił jeden z robotów. Do manifestujących wyszedł minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, podkreślając, że to człowiek ma być na pierwszym miejscu, a nie sztuczna inteligencja.
11: SK2 News, Nowy Sącz.
13: Barbara Gryś, zapraszam. To były bardzo dobre wakacje, tak? Minione dwa miesiące podsumowuje branża turystyczna z Krynicy Zdroju. Turystów było dużo, szczególnie w sierpniu.
0: Początek lipca, przeciętny sezon, taki mocny, po 20 lipca do 20 sierpnia mieliśmy bardzo dużo obłożeń.
13: Mówi Daniel Lisak z Krynickiej Organizacji Turystycznej. Uwaga kierowcy z Nowego Sącza, jutro rusza remont ulicy Żeglarskiej. Co najmniej do 15 września ta droga będzie zamknięta razem ze skrzyżowaniami, które są na tej ulicy.
2: 2,5 minuty po godzinie 15. Mamy ten dzień na literkę P, czyli poniedziałek. Kinga Baryga, witam i zapraszam. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. No właśnie, jak wam w ten poniedziałek jest? Dajcie znać, czy wydarzyło się coś dobrego i dla was to zdecydowanie fajny działek. Czy może coś, co chcecie po prostu ojojać? O czym chcecie opowiedzieć, żeby zrobiło wam się lżej? Dajcie znać, Messenger Radio SK2 jest dla was dostępny, a ja mam kubki Radio SK2, którymi bardzo chętnie się podzielę. Ale najpierw gramy Igo i Helena już teraz. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
18: SK2.

0: Lady Punky, kryzysowa narzeczona. Tak wam gramy 17 minut po godzinie 15. To jest Radio SK 2, to są najlepsze polskie hity. A ja pytam was, no bo dzisiaj mamy ten dzień na literkę P. Dla niektórych bardzo pozytywnie odbierany przez niektórych, ale przez niektórych niekoniecznie. No, ale słuchajcie, my sprawdzamy co u was i Karolina się do nas odezwała. Halo Karolina.
1: Mój poniedziałek zaczął się dzisiaj o 4:20, ale była to bardzo przyjemna pobudka, ponieważ był zaplanowany lot balonem na wschód słońca. Pozdrawiam wszystkich.
0: Pozdrawiamy. No i tak, moi drodzy, można zaczynać tydzień. A my w Radio SK 2 gramy wam najlepsze polskie hity. Już za chwilę Sylwia, Grzeszczak i Motyle. No właśnie, ale dla tej wokalistki to był naprawdę cudowny czas ostatnio. Jak się okazuje, kto jeszcze nie wie, to przypominam, Sylwia Grzeszczak zaśpiewała u boku księdza DJ-a techno. Wersję Pan jest pasterzem moim. No i w internecie burza, a bardziej szał. Internauci naprawdę nie mogli się nachwalić. Wiele osób pisało, że miało ciary. No to myślę, że po tym numerze Sylwii Grzeszczak po motylach również ciary mogą się pojawić.

0: Wielkimi krokami zbliża się godzina 15.30. Gabriel Fleszar i kropla deszczu. A już teraz skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, które przedstawi Wam Anna Łobocka.
1: Kłęby dymu nad Chorzowem przy ulicy Wiejskiej wybuchł pożar złomowiska. Na miejscu działa 5 zastępów straży pożarnej. Dokładna przyczyna pożaru jeszcze nie została ustalona. Są podejrzenia próby sabotażu. W Niemczech znaleziono kolejne urządzenia wybuchowe przy liniach energetycznych. W ostatnich dniach służby rozbroiły 21 takich mechanizmów, a więcej o tym powiemy w newsach o 16. To rekordowa emerytura wypłacana kobiecie w Polsce. Ponad 42 tysiące złotych brutto miesięcznie otrzymuje mieszkanka Bydgoszczy. Przeszła na emeryturę w wieku 81 lat po 61 latach pracy.

0: Szymon Wydra, Carpe Diem, jak ja jej to powiem. Tymczasem napisał do nas Krzysztof. Krzysztof napisał na Messengerze Radia SK2, że jego poniedziałek był idealny, bo on już wcześniej zaplanował sobie wolne w pracy i postanowił iść na grzyby. I powiem szczerze, że ja Krzysztofowi absolutnie się nie dziwię. I to wolne oddało. Słuchajcie, te dwa pełne koszyki prawdziwków i podgrzybków, no można pozazdrościć. Tylko wiecie jak to jest, bo zbiera to się przyjemnie i spaceruje po lesie, tylko później jak trzeba to wszystko przerabiać, no a zazwyczaj, drogie panie, to jest na naszych głowach i wtedy już takiej radości nie ma.
1: SK2.
0: Ja oczywiście czekam cały czas na wasze wiadomości. Jak tam poniedziałek, piszcie, Messenger Radio SK2 jest dla was dostępny, a już za chwilę wracam z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami.
1: Reklama.
2: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: 3, 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
11: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
12: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.

0: Wanda i Banda, tak kończymy godzinę 15. To są najlepsze polskie hity, to jest Radio SK2. My wam tu gramy 100% polskich hitów. I tak się składa, że po godzinie 16 też takie się pojawią, ale pojawi się też on, Jarząbek, który prawdę nam wszystkim powie. Bądźcie z nami, słuchajcie Radio SK2.
1: Reklama.
2: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Morin. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
1: I po reklamie.
9: Teraz przeglądamy małopolskie trasy krajowe. Na 28. uwaga w Mszanie Dolnej, a także w Gorlicach. Na 75. drogowcy są na odcinku Bielopole-Wielogłowy, a także na odcinku Nowy Sącz-Muszynka. W wielu miejscach trwa też koszenie traw. Wieczorem w naszym regionie będzie pogodnie, ale nie wszędzie, bo lokalnie chmur będzie więcej. Tam też może padać deszcz. Na termometrach wieczorem od 13 w Zakopanem do 16 w Nowym Sączu.
10: Jest 16 News SK2. Anna Łobocka nie przyznał się do winy, ale składał wyjaśnienia. Prokuratura przekazuje szczegóły przesłuchania zatrzymanego w sobotę Romana Rzet. Były wspólnik Sławomira Słuszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, usłyszał dwa zarzuty. Prokuratura wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Damiak.
11: Pierwsze przestępstwo to jest przestępstwo związane z udziałem w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw oszustwa komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu wyrządzenia szkody użytkownikom giełdy kryptowalutowej na kwotę nie mniejszą niż 7,8 miliona złotych.
10: Natomiast drugi zarzut dotyczy przywłaszczenia mienia. Romanowi Rzet grozi do 10 lat więzienia. Są podejrzenia próby sabotażu. W Niemczech znaleziono kolejne urządzenia wybuchowe przy liniach energetycznych. W ostatnich dniach służby rozbroiły 21 takich mechanizmów, a więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
12: Wcześniej urządzenia wybuchowe znaleziono w Dormagen, a w pobliskim Bergheim doszło do sabotażu linii wysokiego napięcia, który zakłócił pracę kilku bloków elektrowni. Tam również znaleziono ładunki, które miały doprowadzić do eksplozji. Teraz niemiecki dziennik Bild informuje, że 21 urządzeń wykryto w Saksonii, 8 koło stacji Berwelde i 4 w regionie stacji Graustein. Wszystkie zostały rozbrojone, nie było przerw w dostawach prądu ani zagrożenia dla mieszkańców. Podobne ataki na infrastrukturę energetyczną odnotowano w zeszłym miesiącu też w Nadrenii Północnej Westfalii i Brandenburgii.
10: Impreza pełna atrakcji, ale też wymagająca rozwagi. Ponad 230 pacjentów trafiło na zielonogórski SOR w pierwszy weekend winobrania. Wielu miało ponad 3 promile alkoholu, mówi Sylwia Malchernowa, rzeczniczka szpitala.
13: Większość tych osób jest zaprawiona, można powiedzieć, w bojach. Rekordzista miał 4,8 promila i normalnie rozmawiał z personelem.
10: Winobranie w Zielonej Górze potrwa do niedzieli.
1: SK2 News, Nowy Sącz.
9: Zapraszam. To są dobre wiadomości dla mieszkańców Kamionki Wielkiej. Będzie remont drogi, która przez tą miejscowość prowadzi. Nowy wygląd dostanie ponad kilometrowy odcinek. Coś dla siebie znajdą zarówno starsi, jak i młodsi biegacze. Już 19 września w Nowym Sączu rusza Sądecka Jesień Biegowa. Ci, którzy chcą się sprawdzić, już mogą się zgłaszać.
14: Będziemy rywalizować w kilku kategoriach wiekowych. Dla najmłodszych, młodzież i kategoria starsza.
9: Mówi Tomasz Baliczek z Urzędu Miasta Nowego Sącza.
0: Blisko 3 minuty po godzinie 16. Najlepsze polskie hity grają dalej. To jest Radio SK2. To są najlepsze polskie hity. Już za chwilę Jerząbek zajrzy do naszego studia i powie wam prawdę. A o czym? O tym powiem za chwilę. Ale na dobry początek Kasia Kowalska i dlaczego nie? Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Wiktoria Kida i Naiwna Ja, tak wam gramy 13 minut po godzinie 16, a już teraz Jarząbek prawdę wam powie. O czym? O grzybobraniu.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Sezon na grzybobranie w pełni. Wielu z was pewnie rusza z koszykami do lasu, ale uwaga, zbieranie grzybów wymaga też ogromnej ostrożności. Łatwo pomylić jadalne pieczarki z trującymi muchomorami i jadowitymi, a taka pomyłka może się skończyć nawet tragicznie. Najgroźniejsi przeciwnicy to oczywiście muchomor sromotnikowy i jego kuzyn, czyli muchomor jadowity. Zawierają amatoksyny, czyli trucizny, niszczące wątrobę i nerki, które w skrajnych przypadkach prowadzą nawet do śmierci. Jak się nie dać nabrać? No więc pieczarki mają blaszki, które z czasem zmieniają kolor z jasnych na różowe, a później brązowe. Muchomory jadowite mają blaszki zawsze białe i zwykle rosną w lasach, często w wilgotnych miejscach. Pieczarki natomiast spotykamy na łąkach albo polanach. Zapach też bywa podpowiedzią. Pieczarki pachną grzybowo, a muchomory raczej mdło, choć to cecha zawodna. Dlatego pamiętajcie, jeśli nie macie stuprocentowej pewności, co zbieracie, to lepiej grzyba zostawić w lesie, niż ryzykować zdrowiem i życiem. Albo zanieść do sanepidu. Po grzyba? No, oni sprawdzą, czy wszystko jest z zebranymi przez nas grzybami i okej.
1: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.

0: co oni robią. Ach, Kuba i Kuba z najnowszym numerem Chłopaki, który gramy wam właśnie w Radiu SK2. A jako, że zbliża się 16:30, no to nie dość, że najnowszy numer od Kuby i Kuby, to jeszcze najnowszy skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, a te przedstawi wam Ania Łobocka. Zapraszam.
1: W warszawskim sądzie ruszył proces byłego komendanta głównego policji. Dzisiaj generałowi Jarosławowi Szymczykowi odczytano akt oskarżenia. To w głośnej sprawie wybuchu granatnika w komendzie głównej w grudniu 2022 roku. Generał został wtedy ranny w ucho. Jest ostateczna zgoda na wypłacenie Polsce prawie 8 miliardów euro w ramach KPO. To w ramach przedostatniego wniosku o płatność z tego funduszu. Warunkiem wypłacenia było m.in. udostępnienie nauczycielom bonów na laptopy. Stopa bezrobocia w Polsce minimalnie w górę. W sierpniu wyniosła 5,9%. To w porównaniu z lipcem wzrost o 0,1 punktu. Na koniec sierpnia w urzędach pracy zarejestrowanych było 911 tysięcy bezrobotnych, czyli o 4600 więcej niż w poprzednim miesiącu.

0: Rotary na jednej z dzikich plaż, oj, chciałoby się, wielu z nas chciałoby się na takiej dzikiej plaży aktualnie znaleźć, ale niestety mamy tutaj szarą rzeczywistość, choć są tacy, którzy na taką dziką plażę wkrótce się wybiorą, jak Karol, który napisał, że jeszcze 2 dni pracy i on zaczyna wolne, więc ten poniedziałek jest całkiem pozytywny, bo czuje się, jakby był jednak czwartek. No Karolu, dla Ciebie oczywiście kubek Radia SK2, a Wy piszcie cały czas, dlaczego ten poniedziałek jest dla Was dobry. Jeśli jest zły, to też możecie o tym napisać. Ojojamy to. Skupimy się na tym i sprawimy, że będzie lepiej. Wręczając Wam na przykład kubek Radio SK2. A co do tego ojojania, to wiecie jak to jest, że jeżeli coś jest złe i się pozbędziemy tego, wyrzucimy to z siebie, to od razu będzie lepiej. Tak samo jak będzie lepiej, gdy usłyszycie kolejne najlepsze polskie hity, a takie grają już za chwilę Marisa od Kochaj między innymi.
1: SK2. Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Jesień brzmi kulturą. Przed nami 6. edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu. Gwiazdy sceny, wyjątkowe koncerty i spektakle w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. W sobotę 12 września wieczór muzycznych wspomnień. Perfekt, legenda polskiego rocka i charyzmatyczny głos Łukasza Drapały. Szczegóły i bilety na sondeckajesienkulturalna.pl. Zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
7: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
8: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
9: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
4: Jesień brzmi kulturą. Przed nami 6. edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu. Gwiazdy sceny, wyjątkowe koncerty i spektakle w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. W sobotę 12 września wieczór muzycznych wspomnień. Perfekt, legenda polskiego rocka i charyzmatyczny głos Łukasza Drapały. Szczegóły i bilety na sondeckajesienkulturalna.pl. Zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: Zrobiła ogromne show na Stadionie Narodowym i nawet deszcz jej nie przeszkadzał, a wręcz pomagał. Czy widzieliście już te piękne zdjęcia na jej Instagramie? To naprawdę wyglądało jak sceny z Titanica. No tak właśnie wam gramy w Radio SK2, Sanach, etc. na disco. Po 17 kolejne najlepsze polskie hity. Będzie Oskar, Cymbs i Bez końca, ale będzie też Fukej i Vito Bambino.
1: Reklama.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
13: I po reklamie.
14: Wieczorem w naszym regionie pogodnie, ale nie wszędzie, bo lokalnie chmur będzie więcej. Tam też może padać deszcz. Na termometrach wieczorem od 13 w Zakopanem do 16 w Nowym Sączu. Noc zapowiada się pogodnie. Na termometrach od 9, 11 do 13. Na jutro mamy dobre wiadomości pogodowe, bo we wtorek słońca będzie dużo. Będzie też bardzo ciepło. Na termometrach jutro od 25, 27, nawet do 30.
15: Jest 17 News SK2, Anna Łobocka. Zarzuty i wniosek o areszt dla Romana Rzet. Śledczy zdecydowali się na jego zatrzymanie w weekend. To kolejny podejrzany w głośnej aferze Zonda Krypto. Na konferencji prokuratury w tej sprawie był nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jakie zarzuty usłyszał Roman Rzet?
16: Śledczy zarzucają mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przez co osiągnął korzyść nie mniejszą niż prawie 8 milionów złotych oraz oszustwo.
17: Pan Roman Rzet nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, ale złożył wyjaśnienia.
16: Mówiła prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego. Zatrzymanemu w weekend Romanowi Rzet grozi do 10 lat więzienia. Po południu do sądu trafił wniosek o jego tymczasowe aresztowanie.
15: Teraz Wielkopolska i spore utrudnienia w wypadku na przejeździe kolejowym w Jastrowiu w powiecie złotowskim. Samochód ciężarowy uderzył tam w lokomotywę pociągu pospiesznego relacji Ustka-Przemyśl. Pociągiem jechało ponad 400 osób. Nikomu nic się nie stało. Zarówno kierowca ciężarówki, jak i maszynista pociągu byli trzeźwi. Roboty protestują przeciw zastępowaniu ludzi w pracy. Przed Ministerstwem Cyfryzacji pojawiły się roboty humanoidalne. Potrzebne są jasne przepisy, które zabezpieczą pracowników przed skutkami automatyzacji, przekonują organizatorzy akcji i same roboty.
18: Jestem AgiBot. Robotyzacja nie jest odległą wizją przyszłości, tylko technologią, która już jest obecna. W wydarzeniu bierze udział około 30 robotów humanoidalnych i czworonożnych. To pokazuje, jak szeroko ta technologia Jugosławia jest już obecna.
1: Chcemy zasad, chcemy prawa. Chroncie miejsca pracy, chroncie miejsca pracy.
15: Do manifestujących wyszedł minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski i poparł ideę, by rozwój nowych technologii odbywał się z myślą o człowieku.
13: SK2 News, Nowy Sącz.
14: Darek Ryś, zapraszam. Czeka kilkadziesiąt przeróżnych wydarzeń muzycznych i teatralnych. Ruszyła sądecka jesień kulturalna. Pierwszy koncert przyciągnął tłumy.
19: Super koncert. Chciałabym jeszcze iść właśnie na następne.
20: Można usłyszeć naprawdę fajnych artystów.
14: A sądecka jesień kulturalna potrwa do 27 września. Jeszcze więcej zieleni będzie w Zakopanem. Miasto dostało unijne pieniądze na nowe drzewa, krzewy i kwietne łąki. Będą też budki lęgowe dla ptaków oraz domki dla owadów.
0: 2,5 minuty po godzinie 17. Tak, to jest właśnie najszczęśliwsza godzina dla wszystkich tych, którzy o 17 pracę kończą. Dzień dobry, witamy w poniedziałek. Najlepsze polskie hity grają dalej. Wy bezpiecznie wracajcie do domu, a my się zajmiemy najlepszą muzyką. Bo my gramy 100% polskich hitów. Tak się właśnie składa. Sarsa i Naucz Mnie to na dobry początek Kinga Baryga. Witam i zapraszam.
13: SK2.

Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny prawie do nieba, a my przeniesiemy się teraz na Łotwę. A dlaczego tam? Bo dostałam bardzo niezwykłą wiadomość, którą chciałabym się z wami podzielić. Otóż odezwał się do nas Tom. Tom napisał, że wita i pozdrawia z Łotwy. Minęło już prawie 2 tygodnie, odkąd słucham Radia SK2 na Łotwie. Podoba mi się wasza polska muzyka i lubię język polski. Niektóre rzeczy rozumiem z tego, co mówicie, a wiele innych rozumiem, ale tylko z kontekstu. Ale tak, chciałbym podkreślić, że macie jednego słuchacza na Łotwie. Okej, bardzo dziękujemy. No to teraz chciałabym spróbować powiedzieć coś specjalnie dla Tomasa, który nas słucha. I try to say something for you, because I know that you listen us. Szilczjawsi lin kejmej. To znaczy gorące pozdrowienia po łotewsku. Myślicie, że mi się udało? No to się zaraz okaże. Czekamy na wiadomości na Messengerze właśnie od Tomasa. Pozdrawiamy także tych, którzy za granicą nas słuchają i gramy dalej. Kolejne najlepsze polskie hity. Fukaj i Vito Bambino zabiorę cię tam już teraz w Radiu SK2. SK2.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje o

Maryla Rodowicz, wszyscy chcą kochać, ale wszyscy kochają właśnie ją. Maryla Rodowicz, ona wystąpiła wczoraj na SK Music Tour w Zelowie. Co to był za występ? Co to był za koncert? Moi drodzy, naprawdę pełen szacun, pełen podziw. To nasza prawdziwa polska ikona, a relacje z tego koncertu możecie zobaczyć oczywiście na Instagramie, na Facebooku Radia SK2, gdzie was już teraz odsyłam, a ja gram dalej kolejne najlepsze polskie hity. 2+1 windą do nieba już teraz. SK

0: Margaret i Prima Ballerina, czyli najnowszy numer od tej artystki, który gramy wam właśnie w Radio SK 2. Swoją drogą na Messengerze Radio SK 2 dostałam wiadomość od Tomasza. Napisał tak: pozdrawiamy słuchaczy SK 2 z Bolton w Kanadzie. Słuchamy z rodziną waszej stacji od samego początku. Kochamy polskie piosenki. Pozdrawiamy z Kanady Tomek, Dorota, Sebastian i Wiktoria. My również was pozdrawiamy. Cieszymy się, że jesteście z nami. No i tak, żeby było wam dalej przyjemnie, gramy kolejne najlepsze polskie hity. Już za chwilę Baim, ale także Ignacy.
1: SK2. Reklama.
2: Bez pracy nie ma kołaczy. Bez narzędzi nikt się nie rozpędzi. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: I po reklamie.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Zegar i Edyta Bartosiewicz. Nasz radiowy zegar pokazuje, że zbliża się godzina 18 i to nie jest żadne oszustwo, bo 18 stery przejmuje Łukasz Zduńczyk, ale on wam tu będzie hiciory grał. Ania Dąbrowska się pojawi, ale też Sylwia Grzeszczak z najnowszym numerem Mango. A ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 złotych na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
8: I po reklamie.
9: Jest 18, news SK2, Anna Łobocka. Ceny paliw z dnia na dzień coraz wyższe. Benzyna 95 zbliża się do 8 zł za litr, diesel do 9. Drożeje też autogaz. Eksperci przewidują wzrost o kilka groszy do około 3 zł za litr. Zranił kobietę w głowę strzałem z wiatrówki. Są zarzuty dla mężczyzny, który postrzelił w Gdańsku 39-latkę na Wieczorze Panińskim. W jego mieszkaniu odnaleziono wiele sztuk broni. Grozi mu do 5 lat więzienia. Bezrobocie w Polsce wynosi 5,9%. Są jednak takie branże, gdzie wciąż brakuje pracowników, mówi Bartosz Kodecki z Urzędu Pracy we Wrocławiu.
10: To elektrycy, są to kierowcy, lekarze, jak i pielęgniarki, położne, opiekunowie osoby starszej, nauczyciele różnego szczebla, magazynierzy, pracownicy służb mundurowych.
9: Na koniec sierpnia w urzędach pracy zarejestrowanych było 911 tysięcy bezrobotnych.
11: I jeszcze jednego newsa dorzucam. Poniedziałek jest już prawie zaliczony. Przetrwaliśmy najgorszy moment tego tygodnia. Teraz to już pójdzie z górki. Odpocznijmy razem po całym poniedziałku. Ja za chwilę zaserwuję bardzo wakacyjne mango od Sylwii Grzeszczak. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Igor Herbut w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, ale wieczorami dokładamy jeszcze więcej nowości. Przed nami świeży numer od Sanach, która zakończyła stadionową trasę koncertową. W piątek zagrała wielki koncert na PGE Narodowym w Warszawie. Było wielu gości, m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja, 1.8L. Wspólnie wykonali kultowy hit Jak Zapomnieć. Słuchajcie, nawet na scenie pojawił się Maciek Musiał, który w czasie występu Sanach zamiatał na scenie. Sanach nawet swojego męża zaangażowała. Wspólnie odegrali słynną scenkę z Titanica. Z okazji zakończenia stadionowej trasy Sanach wydała nowy numer Cichosza. Już teraz w Radiu SK2, prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

Wilki w Radiu SK2, a teraz wielki powrót po 20 latach. To, że Michał Wiśniewski i Mandaryna wrócili do siebie, to już wiemy od pewnego czasu, ale ostatnio, słuchajcie, oni się zamknęli sam na sam w studiu i nagrali wspólną piosenkę i brzmią jak młoda, zakochana para. Widać to też w teledysku, w którym się przytulają, uśmiechają, jeżdżą razem kabrioletem. Ale słuchajcie, ja mam pytanie natury filozoficznej. Czy skoro oni już kiedyś byli małżeństwem i mieli ślub, to czy Michał Wiśniewski musi kupować Mandarynie teraz prezenty na rocznicę? Czy jednak zaczynają od nowa? Niech to ustalą, żeby nieporozumień nie było. A my gramy ich nowy numer Będzie Było, prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. Głosujcie na sk2.pl, jeśli wam się podoba.

0: Oddział zamknięty w Radiu SK2, a za chwilę gram wam nowość, która opowiada o nas wszystkich, o wychowanych w Polsce. BRO, czyli artysta, którego znacie z hitu Jeszcze Będzie Pięknie, nagrał numer jedyny w swoim rodzaju, bo to nie jest kawałek taki typowy o miłości, o związkach, tylko nagrał numer właśnie o Polsce. I co ciekawe, jak nagrywał teledysk do tego kawałka, to przejechał cały kraj, odwiedził wszystkie województwa i tam z fanami nagrywał teledysk do tego numeru. BRO, wychowany w Polsce, to po krótkiej przerwie w Radiu SK2. To aktualny numer 18 gorącej polskiej 20. Wpadajcie na sk2.pl i dawajcie mu plusa.
1: Reklama.
2: Jesień brzmi kulturą. Przed nami szósta edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu. Gwiazdy sceny, wyjątkowe koncerty i spektakle w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. W sobotę 19 września Sądeckie Granie i Tańcowanie. To fascynująca podróż w świat tradycji, regionalnych zespołów i dawnych obrzędów. Szczegóły i bilety na sondeckajesienkulturalna.pl. Zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel. Jesień brzmi kulturą. Przed nami szósta edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu. Gwiazdy sceny, wyjątkowe koncerty i spektakle w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. W sobotę 19 września Sądeckie Granie i Tańcowanie. To fascynująca podróż w świat tradycji, regionalnych zespołów i dawnych obrzędów. Szczegóły i bilety na sondeckajesienkulturalna.pl. Zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.
3: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: I po reklamie.

0: Anna Maria Jopek na antenie Radia SK 2 gramy 100% polskich hitów, a za chwilę na naszą antenę wskoczy artystka, która teraz jest na długim urlopie. Nie koncertuje, ale coś tam po cichu tworzy, bo w przyszłym roku wraca. To Daria Zawiałow, która w maju ruszy w halową trasę koncertową, a ostatnio świętowała 10-lecie swojej kariery.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
0: Michał Rejduch, witajcie. Zbliżają się targi pracy i służby w Bochni. Impreza już w piątek na rynku od godziny 10. Znajdziecie tu stoiska Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej czy Straży Pożarnej. Do waszej dyspozycji będą też okulary VR, w których sprawdzicie się w różnych zawodach. W planie też koncert. A w niedzielę bieg na Miejskiej Górze w Starym Sączu. Są dwie trasy, 6 i 12-kilometrowa. Na uczestników czekają przewyższenia, ostre zbiegi i strome podbiegi. Start o 13 na polanie na Miejskiej Górze.
15: SK2 to jest 100% polskich hitów. Gramy wam starsze numery, jak na przykład Malciki od Jugotonu i Kazika, to już za kilka minut, ale wieczorami dbam też o to, żebyście nie przegapili żadnej dobrej polskiej nowości i będzie w tej godzinie ich sporo. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Jugoton i Kazik. To jest SK2. Tu się gra 100% polskich hitów i tu się odkrywa najlepsze polskie nowości. Przed wami Marisa, czyli artystka, która do tej pory żyła w cieniu innych artystów. Pisała na przykład teksty dla Dody, tworzyła też ścieżkę dźwiękową do filmu 365 dni, ale teraz robi muzykę dla siebie. Niedawno podbiła naszą listę hitów kawałkiem Odkochaj, a teraz ma nowość. Śpiewa, że będzie pięknie i ten numer coraz bardziej wam się podoba. W ostatni piątek ten kawałek awansował z propozycji na miejsce 15 gorącej polskiej dwudziestki.
1: Już

Warius Manx. To jest SK2. My nawet w poniedziałki myślimy już o piątku, bo codziennie wieczorami rozgrzewamy się przed gorącą polską dwudziestką. Gram nowości prosto z waszej listy hitów i teraz zaglądamy do propozycji. Tam nowy kawałek od Mroza, który już za niecałe dwa tygodnie, dokładnie 18 września, wyda nową płytę, a teraz wypuścił taki ostatni przedsmak tego krążka. Wszystko, czego chciałem. Tak będzie się nazywała nowa płyta i tak też nazywa się wspólny numer Mroza z braćmi Kacperczyk. Panowie podobno mocno się zakolegowali na trasie męskiego grania. Do tego stopnia, że razem nagrali numer, który gram wam już teraz.

0: Ten numer ma już prawie 34 lata, a cały czas świetnie brzmi. Tilaf w Radiu SK2. Ale słuchajcie, ja tu jestem też od tego, żeby podrzucać wam najlepsze polskie nowości. I za chwilę świeży numer od legendy polskiej muzyki. Artur Rojek wydał nowy numer. To Mira Fiori, tak ten kawałek się nazywa, ale to też jest nazwa starego Fiata z czasów PRL-u. I tak nazywa się też jedna z dzielnic włoskiego Turynu.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
1: I po reklamie.

0: Bajm w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity na poniedziałkowy wieczór. Beata Kozidrak już w najbliższy piątek zagra na Dniach Wilanowa w Warszawie i to będzie koncert darmowy. Zostańcie ze SK2, po 20 gram hit Sarsy. Czy będziemy się pamiętać?
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Michał Rejduch, witajcie. Pociąg retro wrócił na małopolskie tory. Takie przejazdy zaplanowano na najbliższe weekendy, a kursów będzie kilka.
8: 26-27 września do Muszyny, do Krynicy i do Żegiestowa, a także na trasie z Nowego Sącza do Biecza i do Gorlic.
7: Mówił Łukasz Wideł z Nowosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei, które przejazdy organizuje. W środę i w czwartek w Nowosądeckim MOKU w ramach Sądeckiej Jesieni Kulturalnej zobaczycie komedia odlotowa, czyli Lumbago Teatru Kapitol. Występują Katarzyna Maciąg, Rafał Szałajko i Robert Janowski.
0: I już punktualnie godzina 20. Jeśli ten poniedziałek was przeczołgał, nie macie na nic siły, marzycie tylko o tym, żeby pójść spać, no ale jednak jeszcze trochę obowiązków zostało do wykonania, to jesteście w bardzo dobrych rękach. My was postawimy na nogi. Już teraz leci do was taki numer, który działa jak mocna kawa, jak muzyczny energetyk, ziewać przestaniecie. Dede Negra, Kawałek Podłogi. Już teraz w Radiu SK2. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Ten numer musi się pojawić na każdym dobrym polskim weselu. Big Cyc w Radiu SK2. A teraz na naszej antenie spotkanie dwóch różnych muzycznych pokoleń, bo przed nami młody talent, wschodząca gwiazda polskiej muzyki. To Wiktor Waligura, który szykuje dla nas nową płytę, premiera już 2 października. A teraz wypuścił ostatnią zapowiedź tego krążka. To numer Nie umiem kochać, w którym Wiktor śpiewa o tym, że nikt nas miłości nie nauczy. Jak sami tego nie przeżyjemy, to się nie nauczymy. Głosujcie na ten numer w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Nowe notowanie w piątek po 18. A teraz słuchamy Wiktora.

Wideo. To jest Radio SK2. My gramy numery nie tylko wielkich artystów, ale też odkrywamy razem młode talenty. I teraz właśnie taki talent przed nami to Metzner, którego możecie kojarzyć z hitu Gotham. On się rozkręca. Ostatnio miał okazję zadebiutować na scenie kultowej kieleckiej kadzielni. A teraz gra na antenie Radia SK2 z nowym numerem Kim jestem? W kieszeni.

ale nam się klimat zrobił. Przy tym numerze czas staje w miejscu. Można się zatrzymać, odpocząć. Można, bo to już jest wieczór. Ma nam w Radiu SK 2 za chwilę m.in. Wiktoria Kida, która, słuchajcie, ostatnio spełniła swoje wielkie dziecięce marzenie, bo była na koncercie swojej idolki. Pojechała do Londynu, żeby na żywo zobaczyć Ariane Grande. I tak się z tego ucieszyła, że aż się z radości popłakała. Możecie to zobaczyć na jej Instagramie. Wiktoria Kida pojawi się na naszej antenie z hitem Co mi tam? Ten numer bardzo wam się podoba, aktualnie na miejscu 9 gorącej polskiej 20.

0: Lady Punk w Radiu SK2. Gramy takie klasyki, takie numery, które doskonale znacie, które możecie śmiało nucić, wracając do domu po pracy. To jest SK2, tu się gra 100% polskich hitów. Łukasz Zduńczyk, dobrego wieczoru życzę.
1: Reklama. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Michał Rejduch, witajcie. Wraca największa impreza rowerowa w regionie, Małopolska Tour. W ten weekend odbędzie się ona w Nowym Targu.
7: Zarówno zapraszamy tych Państwa, którzy rower traktują relaksacyjnie, ale też tych Państwa, którzy lubią jednak dreszczyk emocji i takiego większego wysiłku.
6: Mówiła Iwona Gibas z Zarządu Województwa Małopolskiego. A może macie ochotę wybrać się do kina? Mamy podwójne bilety do nowosądeckiego Heliosa na wybrany przez Was film. Możecie zgłaszać się po nie na malopolska@sk.pl.
5: Magazyn lokalny.
6: Nie będzie wysokiego na 200 metrów magazynu energii w Nowym Sączu. Budowla miała powstać w jednej z dzielnic domków jednorodzinnych w Nowym Sączu. Władze miasta wydały negatywną decyzję w tej sprawie, bo inwestor nie przedstawił na czas odpowiednich dokumentów.
8: Dokładnie tak. Tutaj jako prezydent miasta zawsze deklarowałem, że zawsze będę postępował zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, który nakłada na mnie obowiązek rozpatrzenia każdego wniosku, oczywiście z obowiązującymi przepisami prawa. I tak było i tym razem. Razem bezstronnie podszedłem do tematu. Był termin wyznaczony na uzupełnienie dokumentacji. Niestety w tym terminie dokumenty nie były uzupełnione. W związku z powyższym sygnowałem bodajże jeszcze w piątek decyzję odmowną i pewnie wkrótce taka decyzja dotrze do inwestora. Tak, był taki wniosek, ale uznałem, że to jest zbyt poważna budowla, żeby po prostu bawić się w takie przedłużanie. Jeżeli ktoś ma tak dużą inwestycję w planie, to powinien być przygotowany od strony dokumentacyjnej, od strony wszelkiego rodzaju decyzji, które są wymagane i uzgodnień. I wtedy składam kompletny wniosek na budowę aż tak dużego przecież obiektu. No, nie chciałbym, żeby taki proces ciągnął się, nie wiem, latami, wzbudzał jeszcze dodatkowe emocje. Jeżeli poziom odwoławczy, czyli poziom wojewody zadecyduje inaczej, to będziemy wtedy do tego tematu podchodzić. Natomiast na dzień dzisiejszy temat ze strony miasta jest zamknięty. Tak, dokładnie tak, taką decyzję podpisałem w zeszłym tygodniu.
9: Inwestor może ewentualnie się zacytulować jeszcze odwoływać.
8: Od każdej decyzji zgodnie z KPA oczywiście można się odwoływać. Tak jak powiedziałem, ja uważam, że decyzja środowiskowa jest takim minimum, które powinno być złożone w tym procesie. Także zażądałem dodatkowych uzgodnień, między innymi, tak mówiłem, z Urzędem Lotnictwa Cywilnego, nawet z siłami zbrojnymi, no bo wysokość 212 metrów to nie jest mały domek jednorodzinny, tylko potężna inwestycja, która będzie oddziaływała nie tylko od strony środowiska, ale także komunikacyjnie i z tytułu różnych przesłanek.
6: Mówił prezydent Nowego Sącza Ludomir Hanzel. 2 tygodnie temu mieszkańcy dzielnicy, gdzie miał powstać magazyn energii, oprotestowali pomysł i budowę. Jest przetarg na projekt i przebudowę rynku maślanego w Nowym Sączu. Firma, która wygra, będzie musiała zaprojektować całą inwestycję i wykonać remont. Zmienić ma się sporo, mówi Artur Bochenek, zastępca prezydenta Nowego Sącza.
10: Oj, zmian będzie całe mnóstwo. Już w tym roku pierwsze zmiany, czyli prostowanie ulicy Sobieskiego, bo od tego zaczynamy. Wejście w teren, odgrodzenie ulicy Sobieskiego od placu, tak żeby do końca roku bezpiecznie plac targowy przy rynku maślanym mógł normalnie funkcjonować. Natomiast będą trwały prace budowlane związane z prostowaniem ulicy, z modernizacją zarówno ulicy, jak i chodników po obu stronach ulicy, oświetlenia ulicznego, przejść i całej infrastruktury pod drogą. I to będzie pierwszy etap, który chcemy skończyć na wiosnę przyszłego roku. Natomiast na przełomie roku 26-27 chcemy uruchomić przeprowadzkę kupców z terenu placu targowego na teren nowego placu targowego, czyli na teren starej Sandecji, a do tego czasu, czyli do końca bieżącego roku, przygotować właśnie tenże plac pod ich potrzeby do momentu wybudowania rynku maślanego, czyli do końca 2028. 1998 roku. W pierwszej kolejności wiemy wszyscy, że Stara Sandecja ma charakter placu utwardzonego, ale z ziemi, więc trudno, żeby tam w przypadku opadów, deszczu można było normalnie użytkować ten plac. W związku z tym musimy stosować jakąś podbudowę z kruszywa, czy ewentualnie z asfaltu, to jeszcze będziemy decydować, ale jakaś podbudowa musi być zrealizowana. Do tego oczywiście przeniesione bądź wybudowane na nowo miejsca targowe, w których użytkować będą do końca realizacji umowy kupcy. Do tego przyłącz wody i oczywiście toaleta i dla kupców, i dla oczywiście użytkowników placu targowego, i miejsce administracyjne do obsługi placu, i co najważniejsze, miejsca parkingowe dla wszystkich korzystających z przyszłego placu targowego. Realnie myślę, że październik, czyli miesiąc wejścia w teren, jest też miejscem, terminem wejścia w Starą Sandecję i w pierwsze prace przygotowawcze. Tam.
2: Warto inwestować w takie inwestycje, jak w Nowym Sączu, maślany rynek. Myślę, że projekt, który jest rozpoznawalny wśród mieszkańców Nowego Sącza, ale przez całej ziemi sądeckiej. Dla mnie bardzo istotny element przekazywania środków europejskich jest to, że te środki inwestujemy w regionie, inwestujemy również w mniejsze realizacje. Chociażby ta inwestycja nie jest taka mała, bo wartość inwestycji to prawie 90 milionów złotych, dofinansowanie to ponad 56 milionów złotych, ale przede wszystkim to jest inwestycja w region, ale również zachowanie miejsc pracy dla miejscowych przedsiębiorców, rodzinnych przedsiębiorców, którzy będą też wspierać generalnego wykonawcę, bądź też będą realizować przedsięwzięcia. Istotny element pod względem tego, że budynek, który już stracił swoją funkcję, czyli siedziba Straży Pożarnej, zmieni swoją funkcję, zostanie przebudowany, ale również ten aspekt historyczny zostanie zachowany. Niemniej jednak cały rynek maślany, symboliczne miejsce dla mieszkańców Nowego Sącza, będzie zrealizowany w przeciągu kilku lat, bo szacujemy, że do końca 2028 roku to zadanie zostanie zrealizowane, środki zostaną rozliczone i mieszkańcy od 2029 roku, od wiosny, będą mogli cieszyć się bardzo piękną przestrzenią.
6: Mówił marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smułka. Oferty można składać do końca września. Przebudowa ma kosztować 90 milionów złotych. Ponad 50 milionów złotych miasto dostało z unijnej dotacji. Nowoczesne telefony satelitarne trafiły do miast i gmin w regionie sądeckim. Takie urządzenia kupiło starostwo powiatowe. W kryzysowych sytuacjach telefony mają zapewnić łączność lokalnych samorządów ze służbami ratunkowymi, mówi starosta Tadeusz Zaręba.
3: Powiat nowosądzki zakupił z pieniędzy ministerialnych, z oliosów, tak zwanych telefony satelitarne w ilości 35 sztuk, po dwa dla każdej naszej gminy. Mamy gmin 16 i jedno na stanowisko kierowania w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej. I kolejnym krokiem będzie testowanie tej łączności. Jak będzie już uruchomiony, chcemy zbiorczo zakupić abonament do tych telefonów, więc myślę, że jeszcze może w tym roku byśmy zrobili taką próbę łączności, jak telefony satelitarne działają i jak się je wykorzystać. To wszystko oczywiście dla bezpieczeństwa też mieszkańców i szybkiej informacji, jaka będzie potrzebna do przekazania mieszkańcom na terenie powiatu, jak również gmin, jak i szybkiej łączności ze stanowiskiem dowodzenia w Państwowej Straży Pożarnej. Przekaźniki, kable, czy łączność satelitarną, no ma pan odpowiedź, no to jest, że tak powiem, chyba najlepsza łączność, najbardziej skuteczna w sytuacjach zagrożenia i w sytuacjach kryzysowych, gdzie wiadomo, wszystkie urządzenia mogą zostać w jakiś sposób uszkodzone, czy w jakiś sposób unieruchomione, a łączność satelitarna jednak zostaje.
11: Tak, oczywiście. Na co dzień jak najbardziej będzie ten telefon mógł być wykorzystany, szczególnie w obszarach, gdzie mamy problem właśnie z zasięgiem łączności, zarówno przy telefonii komórkowej, czy też łączności radiowej. Jest to jakby jeden z elementów takich alternatywnych, może niezbyt często wykorzystywanych, ale jednak bardzo przydatnych, bo są takie miejsca tutaj na terenie Sądeczyzny, gdzie po prostu tej łączności nie ma. Wjeżdżamy w pewne obszary, szczególnie tam zalesione, a mieliśmy takie sytuacje właśnie, że praktycznie łączność się zrywała, nie było żadnej komunikacji, nie było żadnej informacji. To jest utrudnienie dla prowadzącego działania ratownicze, dla koordynowania pracy służb, także jak najbardziej ten telefon w takim bieżącym, codziennym funkcjonowaniu będzie bardzo, bardzo przydatny. To znaczy mieliśmy, my jako tutaj Nowy Sącz, szczególnie grupa poszukiwawczo-ratownicza, mieliśmy do dyspozycji telefon satelitarny, który był przewidziany głównie do działań poza granicami kraju. Tam żeśmy to rzeczywiście wykorzystywali, czyli to pokazuje w takich miejscach, gdzie dochodzi do kataklizmu, do zniszczeń praktycznie całej infrastruktury łączności, kąt telefonii komórkowej, czy nawet bezprzewodowej, bo jeżeli nie ma napięcia, to też po prostu wszystko przestaje działać, to te telefony były jedynym źródłem komunikacji.
6: Dodaje komendant Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu Sławomir Wojta. Starostwo kupiło 35 telefonów satelitarnych. Każda gmina dostała po 2 takie urządzenia. Są szanse na nowe ścieżki pieszo-rowerowe w gminie Limanowa. Taka trasa ma powstać w Męcinie w miejscu dawnej linii kolejowej. Mówi Jan Skrzek, wójt gminy Limanowa.
12: Są takie plany, że jeżeli gmina wejdzie w posiadanie gruntu po starym torze, to będziemy się starać tam zrobić ścieżki pieszo-rowerowe. Zabiegaliśmy o to już wcześniej, dlatego niektóre obiekty inżynieryjne, które powstały, które były już wykorzystywane przez kolej, one zostaną odnowione, będą funkcjonować jako takie obiekty zabytkowe, a my będziemy korzystać, żeby cała linia czy ścieżka pieszo-rowerowa była uciąglona. My nie mamy tego typu atrakcji dla mieszkańców, byłaby to przepiękna inwestycja po prostu dla naszych mieszkańców, dla turystów. To jest marzenie, żeby można było ponad 6 km sobie przejechać po takim terenie, bo teren kolei przeważnie był w dobrze dostępnych lokalizacjach i ta lokalizacja by taka pozostała. Pierwszy krok to jest wejść w posiadanie, musiałaby gmina, tego gruntu. No na razie jeszcze nie jesteśmy do końca pewni, czy to będzie grunt przekazany gminie, czy powiatowi. A jeżeli by było gminie, no myślę, że między powiatem a gminą to też spokojnie by można było wejść w posiadanie, żeby to było gminne. Jeżeli będzie gminne, no to na pewno innego pomysłu na wykorzystanie tego terenu nie ma i myślę, że każdy się z tym zgodzi i każdy by chciał, żeby taka inwestycja powstała na terenie tutaj. No nawet chyba trochę ponad 6 km, przy czym jest jakaś jedna przerwa, więc nie chciałbym dokładnie tutaj podawać metrażu, dlatego że między Kłodnym a Męciną jest kawałek nieuciąglonej ścieżki, więc tutaj będzie troszeczkę może, ale około 6 km jest.
13: Piotr Hamarnik, zespół prasowy Polskie Linie Kolejowe. Zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę, wykonawcy zajmują się remontem i zabezpieczeniem niektórych obiektów inżynieryjnych znajdujących się przy starotorzu linii kolejowej numer 104. Chodzi o 4 mosty i 1 przepust. Prace przy tych obiektach są obecnie na końcowym etapie.
6: Mówił Piotr Hamarnik z PKP PLK. Ruszyła rozbudowa obwodnicy Łącka. Droga będzie mieć około 3 km i wyprowadzi ruch z centrum miasteczka. Szacuje się, że na dobę przez Łącko przejeżdża około 12 tysięcy samochodów.
14: Jan Dziedzina, wójt gminy Łącko. No ja z uporem podkreślam, że temat dla Łącka bardzo istotny, ale i też trochę ponadregionalny, dlatego że wierzę głęboko, że za 2 lata lub coś koło tego na styku sądecko-limanowsko-nowotarskiego czy potarańskiego subregionów powstanie fajny pewien rozwiązanie komunikacyjne, które dla nas lokalnie odciąży zarówno Czerniec, jak i Łącko, te najbardziej zabudowane, ale w sposób istotny poprawi i upłynni ten ruch, który wiemy, że no, z miesiąca na miesiąc na drodze wojewódzkiej 969 narasta. Przypomnę, cała inwestycja dzieje się dzięki uprzejmości, życzliwości samorządu małopolskiego z panami marszałkami na czele, rękoma zarząd dróg wojewódzkich, ale dotyczy tego układu ponadlokalnego, który zarząd dróg wojewódzki realizuje.
15: Czy widać oczywiście, że ten ruch samochodów jest duży na terenie gminy Łącko i rzeczywiście uciążliwy?
14: No gdybyśmy przenieśli się paręset metrów w bogi na drodze 969, chwileczkę teraz stanęli, owszem jest to czas wakacji, środek dnia, niemniej jednak ten ruch jest bardzo intensywny, ale nie tylko w same wakacje. No, nie będę mówił o tym, co wczoraj się działo, bo jesteśmy w momencie, kiedy jest poniedziałek, a w niedzielę wczoraj korek plus jeszcze jakieś zdarzenie. To wszystko powoduje, że te rozwiązania, które obwodnice za sobą niosą, czyli wynoszą przyspieszenie ruchu, natężenia z tych najbardziej zabudowanych części miejscowości ma sens i cieszę się, że to się w Łącku zadzieje. Wierzę, że już w tym momencie nie. Obwodnice nie mają łatwej realizacji, łatwej pasy, bo to jest oczywiście rzecz nieunikniona, gdzie ingeruje się w czyjąś własność. Podkreślam też od początku, kiedy temat zaistniał, że mamy tę szczęśliwą sytuację w przypadku obwodnicy łąckiej, że świadomość o tym, że potrzeba tej obwodnicy jest, już od kilkudziesięciu lat gdzieś przewijała się w świadomości mieszkańców i co bardzo istotne, w dokumentach planistycznych, a konkretnie w planie zagospodarowania przestrzennego, mieliśmy pas terenu niezabudowany. Oczywiście, że troszkę korekta tej obwodnicy, która będzie realizowana w stosunku do zapisów planu miejscowego była, dokonała się, ale bardzo istotnym na pewno jest fakt, że nie mamy tu nigdzie wyburzeń, nie mamy ingerencji w domostwa i to też pewnie powodowało, że tych problemów było mniej i protestów nie było, bo dyskusje oczywiście były, bo tak powiedziałem, z obwodnicami sprawa nie jest prostą rzeczą, bo z jednej strony wszyscy mówią, że one są potrzebne, ale z drugiej strony, kiedy dotykamy pewnej własności prywatnej, to już to spojrzenie czasem się zmienia. Cieszę się i podkreślam cały czas, że Łącko jako miejscowo, jako region to jest kraina ludzi rozsądnych, którzy potrafią wybrać między tym, co jest konieczne, niezbędne w perspektywie pokoleń, ale nawet tym, co dzisiaj być może budzi pewne wątpliwości, patrzymy ponad lokalnie, ponad czas.
16: Jest bezpiecznie, ale na pewno mogłoby być bezpieczniej. W dodatku, że nasz region jest uczyszczany przez bardzo dużo osób z innych regionów Polski, w dodatku, że mieszkamy w tak pięknym miejscu, więc no jest dużo osób, ale jest bezpiecznie. Uważam, że tak, że jak najbardziej. W dodatku, że trzeba inwestować w nasz region, jak najbardziej. Wydaje mi się, że wprowadzi jak najbardziej. Dużo osób na pewno tutaj przyjeżdża i jeżeli ten ruch będzie usprawniony, to tym więcej osób się tutaj pojawi, więc jak najbardziej. W takich sezonach jak teraz letni, jak najbardziej. Jest bardzo dużo ludzi z innych regionów, tak jak właśnie mówiłam, więc korkuje się nasz region, tak.
17: Jerzy Koza, pracownik stacji paliw. Jeśli chodzi o ruch, to w sezonie wakacyjnym i zimowym, feriowym mamy ruch tranzytowy, turystyczny, turyści głównie jadący w kierunku Zakopanego, Bukowiny i odwrotnie tak samo wracający z powrotem tak samo do Nowego Sącza. No jeśli chodzi o mieszkańców, to myślę, że obwodnica jest bardzo oczekiwana, ponieważ ruch w sezonie letnim w okolicach weekendów no, jest bardzo duży. Dużo samochodów ciężarowych, które no, przejeżdżające przez centrum miejscowości są bardzo uciążliwe i hałaśliwe. Są dwie strony medalu. Tak? Z jednej strony obwodnica jest bardzo potrzebna, ponieważ no, ruch jest bardzo uciążliwy i stwarza bardzo duże niebezpieczeństwo. No jednak z drugiej strony miejscowość może powoli wymierać, tak? No, to wszystko się okaże później.
18: Ale ruch duży na tej trasie wojewódzkiej jest, tak?
17: Tak, no jeśli chodzi o ruch, no to na drodze wojewódzkiej jest bardzo duży i stwarza bardzo duże zagrożenie w samym centrum miejscowości.
19: Kierowcy jacy są, tacy są, czasami trochę nieodpowiedzialni. Są dwa warianty. Według mnie, no może być, ale niekoniecznie, ponieważ odetnie nam Łącko od turystów po prostu, którzy przyjeżdżają do nas tutaj, prawda? Wprawdzie za wiele nie mamy do zaoferowania oprócz świeżego powietrza i Dunajca i trochę takich historycznych artefaktów, no ale to jest konieczność, no, po prostu konieczność, bo rzeczywiście, nie wiem, panowie słyszą, jak cały czas samochody tutaj jeżdżą, prawda? No, wiadomo, że dużo sklepów różnych jest i takich małych zakładów, także oni zostaną jak gdyby odcięci. Nie?
20: To się wiąże z dużo szerszym projektem, który jest realizowany już od 2018 roku. Ja przypomnę, że w zasadzie te decyzje, które zapadały w poprzedniej kadencji, bądź były rozpoczynane, bądź kończone inwestycje w tym równoleżnikowym układzie między Nowym Sączem, Krościenkiem i Nowym Targiem, już bardziej północnym układzie południkowym, są realizowane bardzo konsekwentnie. Oczywiście jest jeszcze dużo do zrobienia, ale wśród tych wszystkich inwestycji jednym z ważnych, może po przejściu przez Dunajec na wysokości ulicy Pieramowicza w Nowym Sączu, była właśnie obwodnica Łącka. No nie trzeba przecież tłumaczyć, co to znaczy dla centrum Łącka, kiedy ciężkie samochody dostawcze, tiry i tak dalej jeżdżą. Tak jak do niedawna jeszcze, przykład kilka lat temu, wybudowana została obwodnica Podegrodzia i został zwolnione centrum. Domy się nie rozwalają, przepraszam, może nie aż nie rozwalają, ale nie pękają. i ludzie mają dużo spokojniejsze życie przez to. I ta inwestycja, którą dzisiaj symbolicznie będziemy rozpoczynać, dokładnie ma ten sam wymiar. Można by tutaj przytaczać w kolejności przejście przez Piramowicza i to duże rondo w Jazowsku, ta obwodnica, przepraszam, rondo w Zabrzeży, później budowany nowy most i rondo w miejscowości Ochotnica Rzeka i dalej rozwiązany po części problem Pienin w związku z przebudową ronda, później dalej wejście do Krościenka i tak mogę mnożyć, kończąc może na tym dużym moście w miejscowości pod Chubą, nowym dużym moście, no i oczywiście obwodnicą Waksmundu, Ostrowska i tak dalej. Więc ja się bardzo cieszę, że jest ta kontynuacja, że no, od momentu wbicia łopaty, to już pani dyrektor będzie później mówić, jakie są okresy na realizację, ale poczekamy, a później będziemy się cieszyć, jak będziemy uruchamiać tą obwodnicę.
0: Katarzyna Węgrzyn-Madeja, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Jeżeli chodzi o nowe elementy, to rozpoczynamy już etap budowy, czyli dzisiaj wbicie łopaty i rozpoczęcie robót budowlanych. Plan jest taki, żeby wszystko zakończyć do marca 2029 roku i wtedy chcielibyśmy Państwa puścić nowym odcinkiem obwodnicy Łącka. Przed nami dużo pracy, 3 km, 2 ronda, czyli na wpięciu obwodnicy do drogi wojewódzkiej 969, ale przede wszystkim 9 obiektów. Nieduże obiekty, ale pracochłonne, stąd taki czas. To jest jedna z nielicznych inwestycji, gdzie nie mieliśmy odwołań, więc wszystko przebiega zgodnie z czasem. Decyzja środowiskowa prawomocna, ostateczna, z RIT prawomocny, więc teraz trwają wywłaszczenia, będą trwały wykupy i wypłacanie odszkodowań, bo z RIT otrzymaliśmy stosunkowo niedawno, końcem czerwca, więc ten proces wyceniania nieruchomości i wypłaty odszkodowań jeszcze przed nami, natomiast na pewno będzie on realizowany. Tutaj pragnę wszystkich uspokoić. Ponad 100 milionów to koszt i robót, i wywłaszczeń łącznie.
6: Koszt inwestycji to około 100 milionów złotych. Obwodnica ma być gotowa wiosną 2029 roku. O najważniejszych rozwiązaniach komunikacyjnych dla Sądecczyzny dyskutowano w ratuszu w Nowym Sączu. W spotkaniu wziął udział wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec i lokalni samorządowcy, mówi prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.
21: Pokazałem, co udało się zrobić w Nowym Sączu, jaka jest skala inwestycji drogowych, jaka jest ta nasza akcja drogowa, która tak nieprzerwanie trwa już 8 lat. I szanowni Państwo, też to, co bardzo ważne, rozmawialiśmy o tych dużych rozwiązaniach drogowych, to znaczy z panem ministrem Bukowcem oraz dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podsumowaliśmy sytuację dotyczącą całych rozwiązań komunikacyjnych. Przypominam, że remont, a właściwie wymiana mostu na Popradzie jest pewna, czyli ten most, który znamy, zostanie wyburzony, natomiast powstanie przeprawa tymczasowa i wybudowany zostanie w miejscu most całkowicie nowy. Także druga informacja to oczywiście już jest podpisana umowa z wykonawcą na budowę trzeciego mostu na Dunajcu, czyli ta odnoga ulicy Węgierskiej, o właśnie go tutaj widzimy, ten na brązowo zaznaczona droga. To jest oczywiście rozwiązanie, które bardzo mocno odciąży ulicę Węgierską. Ja oceniam, że to będzie około 50, może nawet 60% mniej samochodów na ulicy Węgierskiej. Trzeci temat, który oczywiście też jest bardzo ważny, to wlot do Nowego Sącza. I tutaj moje apele, moja aktywność w ciągu ostatnich półtorej roku zaowocowała tym, że zarówno Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jak i pan minister przychylnym okiem patrzą na to rozwiązanie, które proponuje miasto, a częściowo także gmina Chełmiec, i tutaj współpracujemy także z panem starostą, bo jest tu mowa o trzecim wlocie do Nowego Sącza od strony Krakowa. Miałoby to wyglądać, proszę Państwa, w ten sposób, że jadąc od Krakowa powstanie bliźniaczy most dla tego mostu w Kurowie, tak aby można było dwupasmówką dotrzeć do granic Nowego Sącza. I tutaj za Dąbrową pojawi się węzeł komunikacyjny, z którego będzie można po pierwsze pojechać dalej prostą drogą, którą znamy, czyli tak zwaną starą DK75. Będzie można zjechać na sądeczankę, która ma być w wersji troszeczkę takiej już ograniczonej, mniejszej, ale ma się też pojawić trzeci wlot do miasta i do Chełmca. To jest po lewej stronie rzeki Dunajca, ma być też ulica miejska, powiatowa, gminna, jak zwał, tak zwał, ale chodzi o to, żeby ten ruch, który teraz skupia się na jednej drodze wjazdowej i wszyscy cierpimy oczywiście z tego powodu, żeby się pojawiły trzy możliwości wjazdu, czyli powtarzam, stary wlot do Nowego Sącza, sądeczanka, która będzie się kończyła tak naprawdę w Dąbrowej, a później będzie kontynuowana nową drogą pomiędzy firmą pana prezesa Andrzeja Wiśniewskiego a Dunajcem, oraz wlot tak zwany samorządowy. My na to mówimy z panem wójtem Kuzakiem, że to jest most samorządowy, droga samorządowa, czyli po lewej stronie Dunajca. Przede wszystkim co na temat wlotu sądeczanki. Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców ograniczam, staram się ograniczać w tym projekcie oczywiście wyburzenia. Może uda się nawet w ogóle ich uniknąć przez to, że droga będzie zawężona, a dodatkowo jeszcze nie będzie wybudowana estakada nad Górą Zabyłecką i nie będzie przebudowywane tak szeroko rondo, najpierw będzie poszerzony o jeden pas. Natomiast pojawi się też bliźniaczy most północny, czyli jeszcze jedna dodatkowa nitka, i tam pojawi się taki motylek, taka pętelka, która spowoduje, że będzie można się wbić bezkolizyjnie do tych dwóch ciągów komunikacyjnych i zyskamy ten trzeci wlot do Nowego Sącza. Tak jak powiedziałem, celem jest to, żeby oczywiście tych wjazdów było bardzo dużo, czyli z jednego, żeby się zrodziły nam trzy, oraz to, żeby ograniczyć wyburzenia i uciążliwość dla mieszkańców Zabełcza i Przetakówki. To myślę, że dobra informacja, szanowni państwo, bo tego oczekują mieszkańcy Zabełcza i myślę, że tak powinno się po prostu stać. I bardzo się cieszę, że mamy dobry klimat rozmów z panem ministrem Bukowcem, z panem dyrektorem Ostrowskim, z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W przychylny sposób do tego podchodzą. Ostatnio jeszcze tak troszeczkę, może nie do końca wyraźnie, ale pan minister nawet pozostawił cień szansy na to, że pojawi się jednak tunel pod Justem. To też by było chyba najlepsze dla nas sądeczan rozwiązanie. Dodatkowy miliard, ale myślę, że warto, bo to zostaje przecież na długie, długie lata.
6: Mówił prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. Własną komunikację autobusową ma gmina Podegrodzie. To dzięki pieniądzom z Krajowego Planu Odbudowy, które gmina dostała na zakup nowoczesnych pojazdów elektrycznych. W przyszłości gminne autobusy mają zastąpić autobusy MPK, które teraz łączą Podegrodzie z Nowym Sączem.
1: Decyzja o uruchomieniu komunikacji własnej zapadła w momencie, kiedy ceny tych biletów drożały i nie bardzo mieliśmy na to wpływ. Dopłacamy do komunikacji miejskiej obecnie ponad 1 400 000 zł rocznie. Jest to dosyć dużo

0: Teraz, kiedy przenieśliśmy tam szkołę częściowo ze Stadeł, to zapewniliśmy dojazd dzieciom i mieszkańcy również mogli z tej komunikacji korzystać, ale Długołęka Świerkla do tej pory takiej komunikacji nie ma, Brzezna Litacz częściowo jest komunikowana, ale również Przysiłek, który tam jest, Wolica, nie ma możliwości skomunikowania. Dlatego postanowiliśmy kupić właśnie 5 mniejszych autobusów, które wiemy, jak wyglądają drogi nasze, więc szerokość tych dróg, możliwość skrętu czy złożenia się wielkich autobusów jest problematyczne. Myślę, że te autobusy będą dobrym rozwiązaniem. Sprawdziliśmy też obłożenie na tych naszych liniach i oczywiście godziny poranne, jak i popołudniowe, kiedy mieszkańcy wracają z pracy, jadą do pracy, dzieci do szkoły, no to istotnie było duże obłożenie. Natomiast w godzinach późno-popołudniowych i przez południe, no to obłożenie było tylko kilka osób, 2-3 osoby, więc te autobusy, które mają jakby możliwość przewiezienia 17 osób, to uważam, że są zdecydowanie wystarczające na te godziny, właśnie w których ten ruch nie był aż tak duży. Dlatego postanowiliśmy, że będą to duże autobusy, które będą zapewniać ciągłość komunikacji od Podegrodzia do Nowego Sącza, czasami przez Stary, bo też taka linia jest rozważana, przez Stary Sącz jest rozważana, natomiast te małe autobusy sprawdzą się na tych krótszych odcinkach. Planujemy przy bibliotece, żłobku zrobić taką zajezdnię na zasadzie park and drive, żeby można było zostawić samochód i ewentualnie przesiąść się na linię, która będzie częściej kursowała, bo chcemy, żeby połączenie z Nowym Sączem było na przykład co pół godziny, jest zwiększona ilość kursów. I ci, którzy zjadą z tych miejscowości mniejszych, Mokrej Wsi, Długołęki, Świerki, to jeżeli będą chcieli się przesiąść na przykład i przejechać do Starego Sącza, będą mieć taką możliwość. Każda kwota, którą uda nam się zaoszczędzić, jest dla nas cenna. Autobusy są elektryczne, jak wspomniałam, więc nie będą generować nam aż tak dużych kosztów, dlatego że mamy stację ładowania autobusów w ramach tego projektu, również żeśmy pozyskali, więc będzie fotowoltaika, agregaty prądotwórcze czy magazyny energii, więc myślę, że ten ruch i koszt jakby przejazdu będzie znacznie tańszy. Oprócz tego gmina pozyskała dopłatę do wozokilometra, czyli 3 zł od wojewody, więc myślę, że to znacznie obniży nam koszt jakby dopłat, które teraz mieliśmy.
1: Mówiła Małgorzata Gromala, wójt gminy Podegrodzie. Testy potrwają do końca roku. Wtedy też gmina zrezygnuje z usług sądeckiego MPK.

0: Magazyn lokalny.
1: Michał Rejduch, witam i zapraszam na magazyn lokalny. Ogromne zainteresowanie kierunkiem lekarskim w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Dokumenty złożyło ponad 800 osób. Uczelnia dostała zgodę na przyjęcie na nowy rok 45 studentów.
2: Cieszymy się, dlatego że ten limit został podniesiony z 30 do 45 osób, co oznacza, że od 1 października na kierunku lekarskim będzie mogło studiować 45 studentów. Jest to przychylna odpowiedź na naszą prośbę względem Ministerstwa Zdrowia, które takie limity przyznaje. Rzeczywiście 28 sierpnia taki limit został nam przyznany, co świadczy, tak mamy taką nadzieję, o też zaufaniu do naszej uczelni, organów państwa, że jesteśmy w stanie poprowadzić ten proces kształcenia lekarzy na odpowiednim poziomie. Oczywiście było to szeroko konsultowane, był to program, więc był to projekt, więc to też świadczy o tym, że to zaufanie i środowiska lekarskiego, medycznego, akademickiego i Ministerstwa Zdrowia jest duże.
1: Ale wiem też, że bardzo dużo chętnych było podczas rekrutacji właśnie na kierunek lekarski. Około 500 osób złożyło.
2: Nawet więcej. Tak, to było ponad 800 osób, które złożyło dokumenty, natomiast większość z tych osób nie spełniała wymogów formalnych i też nie była zakwalifikowana, czyli tutaj my w sumie przyjęliśmy do wpisu wstępnie około 313 osób, z czego 117 osób dostało negatywną decyzję ze względu na niespełnienie wymogu punktowego. My tutaj mamy bardzo wysokie punkty w Nowym Sączu, bardzo wysoki poziom, aby się dostać do nas. To było 230 punktów. To jest rzeczywiście na tle nawet ośrodków ościennych bardzo wysoki limit punktowy, czyli trzeba było bardzo dobrze zdać maturę, żeby się do Nowego Sącza dostać. To też pokazuje, że my wcale nie rekrutujemy studentów najsłabszych czy słabych, ale tutaj aplikują do nas studenci, którzy naprawdę dobrze zdali maturę i tych studentów na tej tak zwanej liście, która może, z której studenci mogą się przyjąć na ten kierunek, jest 191 osób, czyli tutaj jakby będzie decydowała kolejność punktowa, rankingowa, ale też często te osoby, które dostają się na jedną uczelnię, dostają się też na drugą albo trzecią, więc finalnie
1: mogą
2: decydują.
1: Mogą rezygnować,
2: ale to jest duży bufor. 191 osób to jest duży bufor, więc ja nie sądzę, żebyśmy tego limitu tutaj nie wypełnili, a jest to też ważne, żeby ten limit był nieco większy, dlatego że większy limit pozwala nam nie tylko wchłonąć, zaabsorbować większą liczbę osób w regionie, ale przede wszystkim chodzi o to, że ułatwia proces kształcenia, pozwala zatrudnić kadrę, pozwala zrealizować zajęcia, więc chcąc jakby kształcić na takim pełnym poziomie i rozwijać kadrę, to my ten limit fajnie, że mamy większy. Też nie zapominajmy, że ten kierunek jest kierunkiem bardzo trudnym i bardzo wymagającym. Część osób po prostu tego kierunku nie kończy, więc też myśląc o przyszłości, na przykład na drugim, trzecim, czwartym, piątym czy szóstym roku, czym więcej osób zacznie, też jakby później jest łatwiej zapewnić tym osobom odpowiednie kształcenie.
1: A kto będzie kształcił tych studentów?
2: Mamy bardzo bogatą kadrę. Jest to, szanowni państwo, 9 profesorów tytularnych, 11 czy 19 doktorów habilitowanych, 56 doktorów. Oczywiście też są lekarze specjaliści. Łącznie ponad 100 osób, czyli tutaj mamy do tego kierunku dedykowanego ponad 100 pracowników i są to raz, że dobrzy dydaktycy, naukowcy, badacze, ale też specjaliści, którzy na co dzień pracują z pacjentami. Na tych młodszych rocznikach są to akademicy, natomiast na tych starszych są to praktycy, bo chodzi o to, że kształcenie lekarzy ma ten wymiar praktyczny. Też dodam, że w tym roku powołujemy aż 10 oddziałów klinicznych. W tamtym roku to były 2 oddziały kliniczne, a w tym roku to będzie aż 10 i są to oddziały kliniczne nie tylko w Sądeckim Szpitalu, ale też w Gorlicach, w Limanowej, w Rabce, w Krakowie, w Kielcach.
1: Więc ci studenci też będą odbywać praktyki.
2: Będą odbywać zajęcia praktyczne, tak? Będą odbywać zajęcia kliniczne, tak zwane, czyli właśnie zajęcia, gdzie pod okiem specjalisty, najczęściej ze stopniem doktora albo doktora habilitowanego lub profesora, będą wykonywali procedury medyczne, oczywiście ucząc się pracy na oddziale.
1: Panie rzeczniku, co dla uczelni oznacza wznowienie tego kierunku lekarskiego?
2: To jest bardzo
1: wiemy, że po trzech latach.
2: W tym momencie mamy 3 studentów na roku czwartym. Od tego nowego roku będą to osoby, które będą kontynuowały kształcenie na roku czwartym. Oznacza to ponowną witalizację planów i rozwój tego kierunku. Proszę zwrócić uwagę, że brak tego kierunku uniemożliwiał nam tak naprawdę rozwijanie i podnoszenie jakości kształcenia. Wymagano od nas z jednej strony podniesienia jakości kształcenia, z drugiej strony uniemożliwiano nam kształcenie, więc było to dla nas pewnym kuriozum, jak mogliśmy zdobywać kadrę, jak mogliśmy zatrudniać ludzi, jak mogliśmy publikować, skoro nie mieliśmy jakiegokolwiek mechanizmu prawnego, chociażby nacisku czy egzekwowania pewnego rozwoju, więc to umożliwia rzeczywiście rozpoczęcie tego kształcenia niejako na nowo. nowo, ale już jakby trochę z innym doświadczeniem i z większym potencjałem, ale no jest to bardzo dobra informacja. Mamy nadzieję, że Sącz i Sądecczyzna się wpiszą jako takie stałe miejsce kształcenia lekarzy i doczekamy się lekarzy wykształconych na naszej uczelni, którzy będą tutaj w regionie wypełniać tą lukę demograficzną właśnie w środowisku lekarskim, która przed nami no, też pokazują liczne badania, że bardzo duży odsetek lekarzy jest w wieku przedemerytalnym, czyli w ciągu najbliższych 10 lat te osoby przejdą na emeryturę, trzeba będzie tą lukę demograficzną czymś wypełnić, więc kształcenie lekarzy jest jak najbardziej takie prospołeczne i potrzebne. No a dla Sądecczyzny jest to też dodatkowa promocja, przyjazd osób spoza Nowego Sącza na studia, więc no ze wszech miar jest to korzystne i dla uczelni, i dla Nowego Sącza, chociaż czy ono jest korzystne dla uczelni, to jest kwestia dyskusyjna, ponieważ no kosztochłonność tego kierunku oraz zaangażowanie jest naprawdę ogromne i ja bardzo często spotykam się z taką informacją, że my tutaj chcemy kształcić lekarzy, bo chcemy na tym zarobić. No według moich analiz i obserwacji po prostu na tym się zarobić nie da. Nie w takim potencjale i nie tak to realizując. My oczywiście chcemy tą sytuację w zakresie tego kierunku ustabilizować tak, żeby do tego nie dokładać, ale w tym momencie my tutaj poczyniliśmy ogromne inwestycje. Inwestycje infrastrukturalne i też związane z zatrudnieniem osób, więc ten kierunek jest dla nas pewnego rodzaju wyzwaniem, a nie jakimś fruktem czy zarobkiem, więc na to też warto zwrócić uwagę, że my to robimy nie dla siebie, nie po to, żeby nam było lepiej, tylko po to, żeby się region rozwijał, uczelnia się rozwijała. Myślę, że to jest taka też dziejowa szansa na to, żeby tą naszą uczelnię pchnąć w ogóle na wyższy poziom i no, też z tego skorzystać, więc to jest bardziej ukłon w kierunku przyszłości.
1: Ale jak sam pan mówił, też bardzo trudny kierunek,
2: bardzo.
1: Co widać po tych studentach, którzy doszli do czwartego roku.
2: Tak.
1: Mówił pan, że zostały 4 osoby.
2: Zostały 3 osoby, natomiast...
1: 3 osoby, a przyjętych chyba było...
2: 50, natomiast oczywiście tutaj mamy różne historie. Część osób rzeczywiście nie skończyła, nie zaliczyła sesji, ale były też osoby, które odchodziły na inne uczelnie. To nie jest też tak, że te osoby nie zdawały egzaminów, bo to byli też bardzo dobrzy studenci. Tu trzeba podkreślić, że my, będąc odpowiedzialnymi za losy tych studentów, za ich studiowanie, za ich proces dydaktyczny, nie chcieliśmy ich brokować, a nawet pomagaliśmy im się przenieść, ponieważ no, sytuacja była bardzo niepewna. My nie wiedzieliśmy, czy finalnie tą medycynę dostaniemy, czy ją utrzymamy, czy będzie ten kierunek lekarski, czy jej nie będzie, więc chcąc jakby zapewnić to, że te osoby, które się czuły niepewnie, no bo przecież opinię publiczną co chwilę elektryzowała informacja, że nie mamy akredytacji, nie wiadomo co będzie, no była taka nawet możliwość, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego mogło ten kierunek po prostu w pewnym momencie zamknąć, prawda, więc nie zamknięto tego, dlatego, że widziano potencjał i to jest też duży ukłon w kierunku Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwa Zdrowia, że doceniono ten potencjał, dano nam szansę, no i my z tej szansy, no mamy nadzieję, że skorzystamy i no będzie to z korzyścią dla wszystkich osób, które tutaj podjęły kształcenie, więc ta liczba 3 osób no wynika przede wszystkim z tego, że rzeczywiście bardzo wymagający kierunek, ale z drugiej strony my też nie broniliśmy studentom się przenosić, a nawet wspieraliśmy ich w tym procesie, żeby dać im gwarancję i pewność skończenia studiów.
1: A jak wygląda w ogóle rekrutacja? Za niecały miesiąc zaczyna się rok akademicki. Ilu studentów już jest pewnych, że zacznie naukę, zacznie proces kształcenia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu?
2: Rekrutacja wygląda fenomenalnie. Po raz pierwszy na naszą uczelnię od wielu, wielu lat starało się ponad 2800 osób. Finalnie na listach rankingowych znalazło się ponad 1800 osób, a o ostatecznym przyjęciu na listę to było 1204 osoby, czyli 1204 osoby już na pewno rozpoczną studia, znaczy na pewno oczywiście, jeśli je podejmą, tak, ale zazwyczaj taka praktyka jest obserwowalna, że te osoby, które są już wyłonione w tej ostatecznej warstwie, złożyły dokumenty, zdeklarowały się, że podejmują studia, no to raczej je podejmą, więc jest to wartość, którą my zazwyczaj kończyliśmy rekrutację uzupełniającą we wrześniu, a teraz mamy to zagwarantowane już po tej pierwszej rekrutacji. Jest jeszcze rekrutacja uzupełniająca, która pewnie jeszcze będzie się rozstrzygać, ponieważ do 17 września jeszcze można się elektronicznie rejestrować, a wyniki po tych wszystkich procesach i procedurach będą znane 24 września, więc jeszcze jest szansa na to, żeby się zrekrutować i to kształcenie u nas podjąć. Z tego, co pamiętam, to było 28 kierunków kształcenia, na które jeszcze można się rekrutować. Nie na wszystkie, na kierunek lekarski, na pielęgniarstwo nie można, na ratownictwo medyczne, na pierwszy stopień. No nie można, dlatego że tam zostały ewidentnie wyczerpane limity i nie można ich tak łatwo przesunąć.
1: Taki najpopularniejszy kierunek, na który poza lekarskim, gdzie wiemy, że tam było prawie 800, 700, 800
2: bardzo bym skrzywdził, wymieniając jeden, dlatego że tych kierunków na każdym wydziale, no może nie było kilka, ale był przynajmniej jeden. Na przykład ekonomia i finanse, ekonomika i finanse przedsiębiorstw, pedagogika przedszkolna, wczesnoszkolna, ale też pedagogika specjalna, filologia angielska, informatyka albo transport i logistyka. Oczywiście kierunki medyczne, tak jak pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne albo fizjoterapia. No to też kierunki, które były w tym roku bardzo, bardzo mocno oblegane. Liczba kandydatów i chętnych przekraczała nasze możliwości i tutaj no, na niektórych jest jeszcze możliwość, na przykład na fizjoterapii, podjęcia rekrutacji, ale generalnie no, tutaj tych miejsc jest bardzo, bardzo niewiele do wykorzystania, więc są jeszcze jakieś szanse. Znaczy myślę, że szanse są ogromne, natomiast no, nie na wszystkie kierunki, dlatego tak jak mówię, że pewne rzeczy już zostały zapełnione i no tutaj tych miejsc już nie ma.
1: Ale widać to taki trend z roku na rok, że uczelnia ma coraz więcej chętnych,
2: widać,
1: tak?
2: To jest warunkowane kilkoma czynnikami. Pierwszy czynnik to rozwój naszej uczelni, no bo jednak się rozwijamy bardzo szybko, dajemy bardzo wszechstronną ofertę, jesteśmy uniwersalni, staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom, podnosimy jakość kształcenia, no spełniamy te kryteria PAKI i instytucji certyfikujących zewnętrznych. Z drugiej strony, no rosnące koszty życia w Krakowie, to niestety to zabija też kształcenie młodych ludzi w dużych ośrodkach akademickich, a po trzecie, jesteśmy uczelnią jedyną w regionie, która kształci bezpłatnie na studiach stacjonarnych, więc to kształcenie, no, właściwie jest bezkosztowe. Jeśli ktoś mieszka na Sądecczyźnie, w Sączu, w powiacie limanowskim czy gorlickim, no to chętnie wybiera Nowy Sącz, dlatego że ma stosunkowo blisko, po drugie ma kształcenie na poziomie wysokim XXI wieku, 33 kierunki do wyboru, a po drugie, no, nie ponosi kosztów tego kształcenia, czyli nie płaci czesnego. Jak Państwo też śledzicie przecież, ile wybudowaliśmy różnych budynków, ile było różnych modernizacji infrastruktury, więc ta infrastruktura jest naprawdę zadowalająca, więc no ta aprecjacja istnieje. Oczywiście no przed nami, no i tego też nie, o tym też nie zapominamy, gdzieś tam majaczy ten wielki nisz demograficzny, który jest jednak na szczęście, może przy szczęście, ale jest przed nami, a nie w trakcie czy za nami. Natomiast jesteśmy do tego niżu też przygotowani bardzo dobrze, właśnie poprzez to, że różnicujemy ofertę kształcenia, że podnosimy jakość kształcenia, że mamy no, coraz większą też symbiozę z lokalnym biznesem i z otoczeniem społeczno-gospodarczym i młodzi ludzie dzisiaj w Nowym Sączu po naszej uczelni są bardzo chętnie zatrudniani właśnie w przedsiębiorstwach lokalnych, ale też ogólnopolskich, więc no, wydaje się, że no, staliśmy się naprawdę takim ośrodkiem pierwszego wyboru, a nie drugiego.
1: Ale też z tego, co widziałem, w waszej ofercie proponujecie studia podyplomowe. Uderzacie między innymi w sztuczną inteligencję.
2: Tak, sztuczna inteligencja jej się nie da ominąć. Ona weszła nie tylko w obszar dydaktyki, ale też nauki.
1: I to
2: w taki pozytywny sposób. Pozytywny sposób, bo to jest tak jak z każdym narzędziem. Tak, można go wykorzystać go do robienia czegoś niedobrego, ale można też go wykorzystać etycznie i zgodnie z procedurą, żeby coś zweryfikować, żeby coś sprawdzić, żeby też prześwietlić na przykład swój punkt widzenia, żeby zderzyć tezy, które się pojawiają we własnych badaniach, na przykład z opiniami przeciwnymi. No ale też oczywiście nie zapominajmy o tym, że no, sztuczna inteligencja weszła w biznes, weszła w kształtowanie marki. No i rzeczywiście takie studia na Wydziale Ekonomicznym oferujemy, które pozwalają kształtować markę organizacji właśnie przy użyciu narzędzi AI. No i to jest rzeczywiście trend, który obserwujemy w Polsce od kilku lat, tej digitalizacji, ale też właśnie takiej automatyzacji pewnych procesów, między innymi dzięki dużym modelom językowym i sztucznej inteligencji. No i chcemy też, mamy specjalistów i własnych, i zewnętrznych, chcemy z tym, że tak powiem, wyjść na zewnątrz i podzielić się tą wiedzą z potencjalnymi słuchaczami studiów podyplomowych.
1: Mówił Tomasz Zacłona, rzecznik prasowy Akademii Nauk Stosowanych z Nowego Sącza. MPK Nowy Sącz przygotowuje się do wymiany interaktywnych tablic informacyjnych na przystankach. Będą one nowoczesne i pojawią się w nowych miejscach. Wymienione zostaną też kasowniki w autobusach.
3: Te pieniążki, które otrzymamy, ponad 40 milionów złotych, zostaną przeznaczone na dwa cele. Chciałem tylko przypomnieć, że te pieniądze pochodzą ze zintegrowanych inwestycji terytorialnych. W tym projekcie bierze udział również gmina Łącko i gmina Stary Sącz. Polski i MPK Nowosądeckie. Nasza dotacja zostanie przeznaczona na dwa cele. Pierwszy cel, ten główny, to jest tak zwany ITS. ITS to są inteligentne systemy transportowe. Na ten cel już została podpisana umowa i zostanie przeznaczone 30 milionów netto na te systemy inteligentne. Natomiast reszta zostanie, no i plus nasz udział własny oczywiście, który musimy posiadać, bo to jest dotacja na poziomie 85% całej wartości projektu, zostanie przeznaczone na zakup 18 autobusów napędzanych na gaz ziemny, czyli CNG. Świat idzie z postępem. Chciałem przypomnieć tylko tyle, chodzi tu głównie o elektronikę i systemy informatyczne. Obecny system, który funkcjonuje w MPK, jest to system z roku 2010. On został w 2012 roku wdrożony i odebrany. Każdy z nas wie, jaki miał telefon komórkowy w 2010 roku. Każdy wie, jaki był komputer posiadał w 2010 roku. I powiem tak, co nas zmusiło do zmiany? Telefonie komórkowe, które operują na systemie 3G, już jak gdyby wycofują się, przechodzą na 5G, czyli już nawet firma Orange, która obsługuje nas jako taki partner ten w przekazywaniu za pomocą kart SIM-owskich, już chce wyłączyć system 3G. My jeszcze ostatnie miesiące musimy jeszcze ich prosić, żeby jeździć na tym starym systemie, ale niestety w przyszłym roku już taki system nie będzie istniał, więc wszystko przechodzi na 5G. Jest to ten, tak wcześniej powiedziałem, ten rozwój informatyczny, świat idzie do przodu i już będzie przeskok na te nowoczesne przekazywania tych danych. A co się zmieni? No zmieni się na mieście. W chwili obecnej posiadamy 6 tablic tych dynamicznej informacji dla pasażera. Będzie ich 21. Jeżeli chodzi o autobus, to będą, no, tak powiedziałem wcześniej, nowe komputery, będą kamery, będą wyświetlacze, tablice, wszystko będzie już dostosowane, ta prędkość przesyłu, ta wyrazistość tych tablicy, czyli te wszystkie parametry techniczne zostaną już na nowo jak gdyby zaimplementowane. Zmieni się również u nas we firmie cała serwerownia, będą nowe serwery, ponieważ stare serwery już też nie wytrzymywały, a firma musi chronić swoje dane. My musimy codziennie, co dobę, po każdej dobie zrzucać tak zwany backup, czyli te informacje, które napływają, muszą być zabezpieczone na innych serwerach, czyli cała obsługa tutaj we firmy wewnątrz również się zmieni. Zmieni się dyspozytornia, będziemy widzieć już, dyspozytor będzie posiadał dużą mapę na dyspozytor, będzie widział w danej chwili, będzie to tablica dynamiczna, zmieniająca się, czyli będzie w każdej chwili widział, gdzie dany autobus się znajduje. No powiem tak, mała rewolucja. Co do autobusów, ważna rzecz. Kasowniki. Zachowujemy jeszcze bilet papierowy, choć on już pomału odchodzi do lamusa, ale niestety jeszcze zdecydowaliśmy się, żeby kasownik posiadał jeszcze duża część społeczeństwa, no powiedzmy tej starej daty, tak jeszcze chce jak gdyby funkcjonować na tym. A z nowości dla już tego nowego pokolenia będą w smartfonach wszystkie kody QR, będzie można sczytywać bilet za pomocą kodu QR i MPK planuje wprowadzenie swojej aplikacji na telefon.
1: Kiedy możemy mówić, kiedy to w ogóle to będzie, kiedy pojawią się te tablice i te wszystkie udogodnienia multimedialne w autobusach, o których Pan mówił?
3: Firma, z którą podpisaliśmy umowę, firma polska, uznany producent tych urządzeń, o których wcześniej mówiłem, zgodnie z umową ma wykonać wszystko do końca 2027 roku.
1: Tam Pan też wspominał, że w projekcie jest zakup kilkunastu autobusów zasilanych gazem CNG. Kiedy one się pojawią i jaki będzie ich koszt?
3: Autobusy 18 sztuk, bo o tyle wnioskowaliśmy. W przyszłym tygodniu ogłaszamy przetarg. Wykonawca będzie miał rok czasu na dostawę tych autobusów. Tak zaplanowaliśmy ten projekt, żeby dostawa tych autobusów zbiegła się powiedzmy w tym samym terminie, no może być przesunięcie jakiegoś miesiąca, ale żeby w tym samym terminie, jak nam się tak uda, tak planujemy, zbiegła, gdzie będziemy wprowadzać już ten nowy system, bo w tych autobusach, które przyjdą nowe, no będzie już instalowany nowy cały system, czyli nowe komputery, nowe kasowniki, nowe tablice. Myślę, że w przyszłym roku, powiedzmy we wrześniu, no najpóźniej w październiku, te 18 autobusów na CNG powinno się w naszej firmie znaleźć.
1: Zapowiadał prezes MPK Nowy Sącz Jerzy Leszczyński. Wymiana będzie kosztować 30 milionów złotych. Nowy system pojawi się w przyszłym roku. Rusza rozbudowa ciepłowni węgierska w Nowym Sączu. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej właśnie podpisało umowę z firmą, która zbuduje ten nowoczesny system pomp ciepła. Prace będą kosztować ponad 3 miliony złotych, mówią prezes MPC Nowy Sącz Paweł Kupczak i prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.
4: Jesteśmy w miejscu, gdzie jeszcze paręnaście miesięcy temu była trawa, drzewa i nic nie było. W tym momencie, w tym miejscu już od kilku miesięcy produkujemy ciepło. To był bardzo, bardzo szybki czas budowy tej ciepłowni, bo w marcu zeszłego roku dostaliśmy prawo dysponowania gruntem, a już w grudniu zeszłego roku puściliśmy ciepło właśnie do tych pierwszych bloków, które powstały na tym osiedlu. A dzisiaj przystępujemy do drugiego etapu prac związanych z rozbudową tej ciepłowni, czyli podpisaniem umowy na budowę pomp ciepła. Na tym to będzie polegało, że ta instalacja, która tutaj jest, będzie taką instalacją mocno zdywersyfikowaną. Tu będą różne rodzaje produkowanego ciepła i to ciepło będzie w takim miksie trafiało do naszych odbiorców. Czy to ze strony właśnie tego osiedla, które tu powstało, osiedla Verde, jak też innych odbiorców, bo już mamy pierwsze zainteresowanie właśnie z rejonu ulicy Węgierskiej. Pierwszym etapem był to, co było dla nas najszybsze, czyli kocioł gazowo-olejowy. Drugim etapem jest właśnie są pompy ciepła, a kolejnymi dwoma etapami, które chcemy zrealizować, to będzie ciepło odpadowe, które będzie pochodziło tutaj z bliskiej okolicy oraz kogeneracja, czyli już znane dla nas rozwiązanie związane z produkcją i ciepła, i energii elektrycznej, więc to będzie taki miks, który nie będzie w ogóle w sobie zawierał ani węgla, ani zrębki, będzie zawierał właśnie to, co jest w ramach wszystkich polityk unijnych rozwiązaniem bardzo przyszłościowym. To będą trzy pompy o mocy 200 kW, łącznie 600 kW mocy ciepła. Mamy już 600 kW mocy związanej z kotłem olejowo-gazowym, więc mamy 1200. Tutaj, jeśli chodzi o zapotrzebowanie tych klientów, to w najbliższych latach ma powstać 16 obiektów bloków wielorodzinnych. Łączne zapotrzebowanie 2700 kW, więc w związku z tym będziemy to źródło istotnie rozbudowywać. Dla nas też jest ważne, że to źródło będziemy budować nie tylko z naszych środków, ale też również z środków bezwrotnej dotacji, bo 45% bezwrotnej dotacji to jest ta kwota, którą otrzymaliśmy w ramach realizowanego projektu, który podpisaliśmy w zeszłym roku z Urzędem Marszałkowskim w ramach środków unijnych. 45% dotacji będzie do tej inwestycji. Jeśli chodzi o kwotę brutto, to jest blisko 3 300 000 zł. To jest to, co będzie zrealizowane w najbliższych miesiącach. W przyszłym roku o tej porze na pewno już z całego kompleksu cieplnego będziemy mogli korzystać w pełni. Mamy, dzięki uprzejmości miastu, mamy zgodę na przejście do ulicy Węgierskiej. Tu jest taka działka miejska, więc też będziemy chcieli ją wykorzystać, żeby tam posadowić sieć ciepłowniczą i właśnie odbiorców w okolicy ulicy Węgierskiej tym ciepłem obdarzyć. Ta południowa flanka nie miała tutaj w ogóle ciepła systemowego, bo w 2019 roku najdalej wysuniętym miejscem na południe, gdzie było ciepło systemowe z MPC-u, no nie licząc oczywiście Starego Sącza, to było Newag. Sukcesywnie podłączaliśmy do tego, do naszego ciepła bloki STBS-u, MORT, doszliśmy przy ulicy Zielonej do WSB. Natomiast to był jeszcze za daleki odcinek, żeby podpiąć to osiedle, więc nasza decyzja przed kilkoma laty taka, żeby właśnie tutaj wybudować to lokalne źródło, które wystarczy nam właśnie na zapotrzebowanie tutaj płynące z rejonu naszych odbiorców, tu z ulicy Węgierskiej.
5: Budowa osiedla jest przez nas wspierana także od strony infrastrukturalnej. bardzo się cieszę, że ma tutaj docelowo powstać aż 1000 mieszkań, bo to kolejne 1000 mieszkań, które będzie zasiedlone przez mieszkańców Nowego Sącza. O skali inwestycji też mówi to, że zapotrzebowanie docelowe to 2,7 MW dla całego osiedla, jeżeli chodzi o energię cieplną. I to, co mnie też cieszy, że to kolejny punkt na mapie, jeżeli chodzi o dywersyfikację źródeł ciepła na mapie Sądeckiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Dzisiaj na szczęście spółka prawie że rodzima, bo Starnowa będzie podpisywała umowę na inwestycje tutaj na tym terenie. Będzie to de facto już trzecie źródło ciepła, bo w tej chwili bazujemy na ogrzewaniu olejowym i gazowym. Gaz w tej chwili będzie dosłownie na dniach podpinany, więc mamy to uniezależnienie. A teraz pompa ciepła, która będzie na pewno niezawodnym, ale też źródłem alternatywnym do wyboru przez naszego operatora, czyli przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spowoduje, że zasilanie w ciepło, w ciepłą wodę będzie tutaj stabilne, no i co najważniejsze też ekologiczne. Pokazujemy, że ta południowa część Nowego Sącza również się rozwija, także infrastrukturalnie. Nigdy tutaj nie było infrastruktury Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. W tej chwili robimy bardzo duży krok, ponieważ najbardziej wysuniętym tutaj naszym punktem to jest Wyższa Szkoła Biznesu, która też została stosunkowo niedawno podłączona do źródła systemowego. Bardzo się też cieszę, że w międzyczasie trwają prace nad podłączeniem naszej starówki, bo kończymy pracę nad podpięciem Szkoły Podstawowej nr 1 oraz pierwszego liceum ogólnokształcącego i oczywiście pójdziemy pewnie dalej w kierunku centrum miasta i takim punktem, myślę, wisienką na torcie będzie podpięcie naszego sądeckiego ratusza, tym bardziej, że jesteśmy w trakcie projektowania płyty rynku i remontu, więc myślę, że może uda się zgrać te dwie inwestycje i będzie to kolejny krok w tych ruchach zarówno ekologicznych, ale także właśnie w tym systemie cieplosystemowym, które powoduje, że otrzymujemy dużą stabilność i na tle kraju muszę tutaj powiedzieć, że Sądecki MPS także wyróżnia się bardzo pozytywnie niskimi kosztami dostawy energii cieplnej. Panie Prezesie, bardzo dziękuję za to, że kolejna umowa z dużym dofinansowaniem zewnętrznym, bo to też trzeba podkreślić, że dużo tych inwestycji jest właśnie z dofinansowaniem zewnętrznym jest dokonana. Także podziękowania dla całego zespołu MPS-u. Również dziękuję za zaangażowanie

0: element, który jest ważny. Otóż czy ciepło odpadowe, czy pompy ciepła, to są czy kogeneracja, to są te elementy, które w myśl polityk unijnych są tymi politykami bardzo przyszłościowymi. W związku z czym chcemy iść w te rozwiązania, które nie za chwilkę będą musiały być wygaszane i zastępowane innymi, tylko które będą służyły na długie lata, wręcz mogę nazwać na długie dekady. Po podpisaniu umowy poczekamy i wykonawcy już nam powiedzieli, że są w gotowości, nawet można powiedzieć, tak to szybko prace tu postępują, że przygotowując się, patrzyli na zdjęcia satelitarne, to tu jeszcze jest wszędzie plac budowy i tu jeszcze nie ma niczego widocznego, a jak stoicie Państwo i widzicie, to inwestycja już jest w pełni, jeśli chodzi o ten pierwszy etap, funkcjonalna. Zresztą od grudnia zeszłego roku mieszkańcy tutaj dostają ciepło, w zimie dostawali ciepło i centralne ogrzewanie, ciepło, wodę użytkową. Na chwilę obecną dystrybuujemy tutaj ciepło, wodę użytkową, więc to ciepło, które płynie w kranach, jest dzięki naszej instalacji. Więc te prace zaczną się lada moment, bo musi być kwestia związana z projektem, z wykonawstwem, tak żeby w przyszłym roku w wakacje móc dokonać odbioru i już w pełni korzystać z tego drugiego etapu. Przede wszystkim dynamika związana z tym, że deweloper, który tutaj przyszedł, chciał mieć ciepło systemowe, to było za daleko, żeby pociągnąć ciepło z MPC-u, z naszej rury. W związku z tym zdecydowaliśmy się na to, żeby ciepło powstawało tutaj lokalnie, żeby to była lokalna produkcja. No też problem był z działką, bo ta jedyna działka, która tutaj była, była działką Skarbu Państwa, ale dzięki uprzejmości pana prezydenta Ratusza mieliśmy tą możliwość, że ona została skomunalizowana. Od marca zeszłego roku mieliśmy ją w dyspozycji. W tym roku przeszła portem na własność spółki, więc jesteśmy, można powiedzieć, na swoim. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która wyróżnia tą instalację i czyni ją pewnego rodzaju nowum. Myślę, że tutaj panowie prezesi też to potwierdzą, bo mają duże doświadczenie w firmach ciepłowniczych. Jest to jeden z nielicznych systemów ciepłowniczych, który posiada tak zwany niski parametr, czyli temperaturę, którą podajemy i którą odbieramy. Podajemy temperaturę 65 stopni, odbieramy 45 stopni, co na tle miażdżącej większości peców w Polsce czyni nas, jeśli chodzi o tą instalację, bardzo nowoczesnymi. Tak działają systemy skandynawskie i tak powoli zaczyna działać w pojedynczych lokalizacjach Polska i to u jednych z pojedynczych instalacji lokalizacji w Polsce jest właśnie Nowy Sącz, elektrociepłownia węgierska. Także jeśli Państwo pozwolicie, to teraz przejdziemy do podpisania umowy z firmą Energy Solutions na budowę układu pomp ciepła mocy 600 kW o wartość inwestycji 3 300 000 zł brutto. Jest to inwestycja, która w 45% kosztów kwalifikowanych jest wsparta bezzwrotną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków unijnych. Więc nie pozostaje nam nic innego jak podpisać tą umowę i przystąpić do dzieła.
1: W ostatnim czasie do sieci MPEC w południowych rejonach miasta podłączono m.in. DPS-y przy ulicy Nawojowskiej, MORT, nowe bloki STBS czy WSB NLU. Ruszyła Sądecka Jesień Kulturalna. Festiwal potrwa do 27 września. Imprezę otworzył koncert Ani Karwan, Sławka Uniatowskiego i Marcina Wyrostka, którym towarzyszyła Orkiestra Symfonia Karpatia.
2: Świetne, naprawdę. Super koncert. Chciałabym jeszcze iść właśnie na następne. Nie wiem jak z biletami, bo nie orientowałam się. Jeżeli uda, to pójdę, tak.
3: Super, świetnie.
4: Co najbardziej się podobało?
2: Janosik. Tak, zdecydowanie.
3: Czekaliście długo na Sądecką Jesień Kulturalną?
2: No tak jak co roku.
3: Lubicie to wydarzenie?
2: Lubimy wydarzenia kulturalne, jak najbardziej. Za co lubimy Sądecką Jesień? No chyba za właśnie tych artystów, których możemy usłyszeć. No i ogólnie bardzo fajne wydarzenie.
4: A pan za co lubi?
3: Za to, że w ogóle coś się dzieje w naszym regionie, czego nie wstydzimy się jako mieszkańcy. Możemy się tym pochwalić, no i to jest po prostu super sprawa, tak?
5: Fantastyczny koncert. Za to, że od wielu, wielu lat można usłyszeć naprawdę fajnych artystów na bardzo wysokim poziomie, a w szczególności orkiestrę, która jest doskonała.
6: Tak, już jestem po raz chyba trzeci albo czwarty. Nie bywałem też na wyborach miejsc.

0: Przepięknie, przepiękna orkiestra. Symfonia Karpatia jest wyjątkowa. No, wyjątkowi są artyści Ania Karwan, Marcin Wyrostek, Tomek Torres. No i fantastyczna publiczność, więc na pewno będę chciał tutaj wracać.
1: Wspaniale. Chciałam podziękować bardzo serdecznie orkiestrze i dyrygentowi. Uważam, że dzisiaj naprawdę tak piękne emocje się pokazały na scenie, ale również chciałabym podziękować sądeckiej publiczności za to, jak wspaniale zareagowali na piosenkę W to mi graj, Czarny świt, i jestem wzruszona bardzo, że śpiewają tak licznie. To jest dla artysty zawsze największe spełnienie.
2: Oj, wyjątkowe miejsce, mi jeszcze bliskie tak serduchu, bo moja babcia i dziadek pochodzili właśnie z tych stron, wyjechali w latach 50. Zaraz po wojnie, i tutaj Marcinkowice, Gołkowice, Obidze, więc to takie strony, które mi się właśnie od razu kojarzą z tym sentymentem, z rodziną. Energia, mega energia orkiestry, orkiestra taką dawała energię na scenie tutaj pod wodzą Wojtka, no i oczywiście publiczność, która też tak nas napędzała. To jest coś, co jest właśnie wyjątkowe w koncertach, czego na przykład co doświadczyliśmy i teraz doceniamy jeszcze bardziej po pandemii, kiedy koncerty graliśmy dla pustych sal, a jak jesteś w takim miejscu, jest tyle osób na widowni i wszyscy tak żywiołowo reagują podczas koncertu, no to nas to uskrzydla i zupełnie się inaczej gra, zupełnie inaczej nas niosą emocje i mamy dużo więcej kreatywnych pomysłów, więc oby jak najczęściej w Nowym Sączu.
3: Mówili Sławek Uniatowski, Ania Karwan i Marcin Wyrostek. Sądecka Jesień Kulturalna potrwa do 27 września. Przed nami 9. bieg o Puchar Miejskiej Góry w Starym Sączu. Zawodnicy do wyboru będą mieć trasy pełne stromych podbiegów i zbiegów. O szczegółach rozmawiałem z organizatorem Sławomirem Szczepaniakiem.
4: Po raz 9, 13 września Miejska Góra zaprasza do siebie, czyli do Starego Sącza, aby wziąć udział w wyjątkowym biegu, bo tu biegamy po Miejskiej Górze. Dystans mamy 6 km, 12, no i oczywiście zapraszamy miłośników Marszu Nordic Walking do wzięcia udziału w nim.
3: Jaka to będzie trasa? Bo tak z tego, co czytałem, to promujecie to jako bieg górski w pewnym sensie.
4: Tak, no to jest tak, nazywa się tak fachowo bieg anglosaski, czyli tereny są rekreacji zielonej, czasem jest asfalt, więc to jest taka bardziej tereny właśnie górskie, bo Miejska Góra to ma właśnie, tak się to potocznie nazywa, mamy zbiegi, podbiegi, więc to jest taki już bardziej trudniejszy bieg niż asfalt na asfalcie, więc to jest, tak się właśnie mówi, bieg górski. Oczywiście to nie jest bieg na przechybę, bo to czy na inne zawody, ale no to już taki jest troszeczkę...
3: Zmęczyć się można.
4: Tak, można się zmęczyć i to nawet tak 6-kilometrowa trasa na pewno każdemu da znać o sobie.
3: No właśnie, bo mamy dwie trasy, dwie pętle w zasadzie. Można pobiec jedną pętlę 6 km, albo wybrać dwie pętle 12 km. Jak to jest przy zapisach? Czy więcej chętnych wybiera ten krótszy dystans, czy jednak idą w ten dłuższy?
4: Tak jak pan redaktor powiedział, w tym roku mamy dystans, biegają zawodnicy tylko po Miejskiej Górze, więc trasę wyznaczyliśmy tak około 6 km i w zależności od sytuacji dnia, od predyspozycji zawodnika, są zawodnicy bardziej zawodowo podchodzą do biegu, są również amatorzy, więc wyznaczyliśmy, staraliśmy się tak podejść do tematu, żeby każdy mógł przebiec tą trasę, więc mamy 6 km, a jeżeli ktoś na tyle czuje się na siłach, będzie mógł pokonać tą trasę dwa razy, czyli dwie pętelki, jak to się mówi. Więc no, myślę, że to jest taka trasa dla każdego.
3: Ale też jest Marsz Nordic Walking, czyli coś dla tych, którzy biegać za bardzo nie lubią, ale wolą spacery.
4: Tak, od kilku lat również włączyliśmy w nasze biegi Marsz Nordic Walking, który cieszy się sporym zainteresowaniem. Coraz to więcej osób uczestniczy, więc też dla nas to jest taka mobilizacja, satysfakcja, że też mają i zawodnicy mogą biec, i mogą i zawodnicy maszerować, więc każdy tutaj ma możliwość pokonania i wzięcia udziału w tych zawodach.
3: Ta trasa też 6 km na marsz Nordic Walking, czy tam jakoś inaczej też 6?
4: Nie, wszystkie trasy, jedna jest trasa i każdy zawodnik pokonuje identyczną trasę. Startuje oczywiście z Polany Miejskiej Góry i meta również jest na Polanie Miejskiej Góry.
3: Nadal można się zapisywać?
4: Tak, do 7 września można się zapisać online, a po tym terminie no to już w biurze zawodów 13 września w miarę możliwości. Zawsze mamy przygotowano tam kilkanaście pakietów startowych, ponieważ zawodnicy nieraz w ostatniej chwili decydują do wzięcia udziału, więc każdy, kto przyjedzie do Starego Sącza na Miejską Górę, na pewno nie będzie, będzie mógł wziąć udział w tym biegu.
3: Okej, ale powiedzmy, czy to jest w ogóle trudny dystans, te 6 km góra-dół po terenie Miejskiej Góry. Jak pan to ocenia?
4: To znaczy ja ze własnego doświadczenia mogę powiedzieć, bo bardzo często jestem na górze przynajmniej kilka razy w tygodniu i codziennie jak startuję, zawsze się, chociaż człowiek już długo lat biega, więc zawsze jest taki wysiłek podważny, więc jednak no na pewno jest to trasa ciekawa, bo mamy oczywiście lasy, jest świeże powietrze, to jest inaczej się biega niż po asfalcie czy w innych miejscach, ale na pewno można się zmęczyć i później takim zadowoleniem przybiec na metę i otrzymać taki wyjątkowy medal, który zawsze staramy się. W tym roku będzie też taki ciekawy, ponieważ mamy już na Polanie Miejskiej Góry, że góry mamy 3 baszty, więc jedna baszta będzie na tegorocznym medalu. Także warto wziąć udział, żeby taki medal wyjątkowy, bodajże 130 medali mamy, więc
3: pewnie. A jest zainteresowanie w ogóle?
4: Jest zainteresowanie. Oczywiście to jest bieg taki lokalny, nie? Tak? To nie jest bieg masowy, jak na przykład w Tarnowie, w Krakowie, gdzie tam jest tysiące osób bierze udział. To jest bardziej bieg lokalny, aczkolwiek no, mamy zawodników, jak już widzę, z Krakowa, z Tarnowa, tutaj z ościennych gmin, więc no, to jest jak na bieg lokalny. Jesteśmy po prostu zadowoleni.
3: Ile czasu tak mniej więcej potrzeba, żeby przebiec jedną pętlę dla takiego najszybszego biegacza, jak pan sądzi?
4: No, myślę, że tak 25 minut. 25 minut taki zawodnik może być już na pierwszym czasówce zmierzony, więc to jest tak 45 minut, to taki dystans może 50 dla takiego zawodnika, już takiego poważnego zawodowca, może pokonać takie też szybciutko.
3: To zapraszamy w takim razie na aktywnystarysacz.pl, bo tam można się zapisywać, ale wiem też, że biegowi temu głównemu towarzyszy bieg dla dzieci, bieg Kumaka.
4: Tak, tak, już od 6 lat też chcemy, żeby dzieci, nawet dzieci do lat 12, też poczuły tą atmosferę właśnie biegu, ponieważ nieraz rodzice przyjeżdżają na bieg właśnie ze swoimi dziećmi i mamy też bieg Kumaka, 3 takie mniejsze dystanse do 100 metrów, do 150, w zależności od wieku i do bodajże 500 metrów, taki najdłuższy dla takich najstarszych, więc bieg Kumaka to jest start o godzinie 11:30, więc wszystkie dzieci, które chcą wziąć udział, zapraszam z rodzicami.
3: Można się zapisać na miejscu?
4: Można się zapisać na miejscu i też takie ciekawe będą wyjątkowe medale, też bardzo takie z wizerunkiem Kumaka, który można na pewno sobie później powiesić na swojej tam ściance czy na,
3: okay.
4: na ścianie.
3: A ten główny bieg, o której startuje i marsz Nordic Walking, jeszcze przypomnijmy?
4: Tak, biuro zawodów jest otwarte od 9:30, a start główny o godzinie 13:00, a godzina 13:05 marsz Nordic Walking, więc zapraszamy do Starego Sącza na te wszystkie dwa biegi główne i na marsz Nordic Walking, no i oczywiście na bieg Kumaka.
3: Rodzinne rajdy rowerowe MTB i SK Kids Race to główne atrakcje tegorocznego Małopolska Tour w Nowym Targu. Impreza już w najbliższy weekend przy Alei Tysiąclecia. Co jeszcze czeka na uczestników w ten rowerowy weekend? O to pytał nasz reporter Kuba Solarz.
5: We wrześniu Nowy Targ zamieni się w rowerową stolicę Małopolski. Czym tegoroczna edycja Małopolska Tour wyróżnia się na tle innych wydarzeń?
6: Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego, odpowiedzialna za Małopolską polską kulturę i turystykę.
7: Wyróżnia się na tle innych wydarzeń przede wszystkim tym, że promuje spędzenie czasu na świeżym powietrzu, w gronie najbliższych, uprawiając jednak w jakiś sposób wysiłek fizyczny, no bo rower to jest ruch, w związku z czym uważam, że nie ma nic zdrowszego i lepszego niż spędzenie czasu z rodziną wśród najbliższych na świeżym powietrzu. A że do tego dochodzą wszelkiego rodzaju atrakcje, gdzie możemy coś i zasmakować, i wygrać, i emocje jakiejś rywalizacji, no to są już takie smaczki, z którymi Państwo się zetkniecie, jeżeli przyjmiecie nasze zaproszenie. Zarówno zapraszamy tych Państwa, którzy rower traktują relaksacyjnie, ale też tych Państwa, którzy lubią jednak dreszczyk emocji i takiego większego wysiłku, czyli zapraszamy bardziej profesjonalistów na MTB Festival, który będzie miał miejsce w pierwszym dniu, w sobotę, czyli najpierw zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą pokazać efekty swojej pasji, no a w niedzielę zapraszamy już całymi rodzinami, czyli ci, którzy się zmęczą w sobotę, zabierają znajomych, rodziny, dzieci, babcie i przyjeżdżają do Nowego Targu, żeby popatrzeć na nasze przepiękne widoki i nasze Tatry właśnie z perspektywy Nowego Targu, ponieważ tam są widoki na nasze Tatry, no jedne z najpiękniejszych. No a potem, żeby troszeczkę te nasze pociechy małe zająć, no to zrobimy im odpowiednie zawody na każdym poziomie wiekowym. Każdy taki uczestnik jest wygranym, więc wszystkie nasze dzieciaki dostają medal, dostają kaski w prezencie, w związku z czym jest ogromna radość. Zawody wzbudzają takie emocje i u rodziców, i u dziadków, oprócz takich różnych elementów edukacyjnych, gdzie możemy się różnych ciekawych rzeczy dowiedzieć o Małopolsce na stoiskach, które są przygotowane, i turystycznych, i ekologicznych, i też takich typowo rowerowych, dotyczących tego, jak się należy odnaleźć na naszych ścieżkach rowerowych, czyli też jest taki moment, że można coś zdegustować.
5: W sobotę maraton MTB, powiedzmy, co dokładnie czeka na jego uczestników?
7: Na uczestników tej trasy MTB czekają tak naprawdę dwie trasy. Jedna 25 km, druga wymagająca dużo większego profesjonalizmu i wysiłku, czyli 40 km. Myślę, że każda z tych tras została fantastycznie przygotowana przez tutaj organizatorów tego MTB festiwalu, tak żeby nasi uczestnicy nie tylko mogli się porządnie, ale to bardzo porządnie zmęczyć, ale żeby mogli też ukradkiem zerknąć na te widoki, które będą mogli z tych punktów dokładnie zobaczyć.
5: Powiedzmy jeszcze o tym, że jedną z aktywności będzie SK Kids Race. Na czym to będzie polegało?
7: To jest chyba najbardziej wyczekiwany punkt programu tego rodzinnego rajdu, bo jest to temat zawodów naszych milusińskich, którzy na tych rowerkach, na których bez kółek się odpychają, czyli ci najmłodsi, niejednokrotnie nawet dwulatkowie już startują, czują się naprawdę bardzo usatysfakcjonowane z tych medali, które natychmiast dostają na szyję, jak docierają do mety.
5: Powiedzmy jeszcze o tym, czy na to wydarzenie, czy na te aktywności trzeba się w jakiś sposób zapisać i gdzie możemy znaleźć szczegółowe informacje na temat harmonogramu.
7: Są dwa sposoby. Jeden z nich to można się zapisać wcześniej przez internet, ponieważ to jest najszybsza i najwygodniejsza forma rejestracji. Jest oczywiście też możliwość na miejscu zgłoszenia się w biurze zawodów, do czego bardzo serdecznie zachęcamy. Tam możemy nabyć też całe pakiety, czyli koszulki, numery, a jeżeli nawet tego zabraknie, to tylko numer wystarczy.
3: Z Iwoną Gibas, członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego, rozmawiał nasz reporter Kuba Solarz. Dawny Nowy Sącz i Sądecczyznę zobaczymy na trójwymiarowych zdjęciach. Na ekspozycję Muzeum Ziemi Sądeckiej w najbliższych dniach trafią fotoplastikony.
8: Tak, zakupiliśmy 6 fotoplastikonów, które prezentują trójwymiarowe zdjęcia. Dzięki nim możemy zobaczyć płaską fotografię w innym wymiarze. Zobaczymy taką głębię i przestrzeń, prawda? Fotoplastikony zostaną rozstawione w 6 oddziałach. W gmachu głównym, w miasteczku galicyjskim, Sądeckim Parku Etnograficznym, w Krynicy Zdrowia, w Muzeum Nikifora, w Szlachtowej w Muzeum Pienińskim i również w Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrowiu.
3: Co można tam zobaczyć, zaglądając?
8: W ramach projektu ministerialnego Infrastruktura Kultury zakupiliśmy fotoplastikony w celu prezentacji fotografii archiwalnych, które związane są z daną ekspozycją, stałymi ekspozycjami muzealnymi. Na przykład w Podegrodzie będzie, czy też w Podegrodzie i w Sądeckim Parku Etnograficznym będzie można zobaczyć fotografię z kolekcji Wojciecha Migacza, fotografa z Gostwicy, który prezentował wieś przed 100 lat. Nawet będą prezentowane stroje, obrzędy, uroczystości rodzinne. Z kolei w gmachu głównym przy stałej ekspozycji w strefie II wojny światowej będzie można zobaczyć miasto w okresie międzywojennym, w okresie II wojny światowej i tuż po wojnie, w tym zniszczenia wojenne miasta. W miasteczku galicyjskim będą Państwo mieli okazję zobaczyć z kolei z okazji 150. rocznicy uruchomienia kolei sądeckiej fotografie związane z koleją w Nowym Sączu. I w Szlachtowej i w Krynicy będziemy mogli zobaczyć z kolei zdjęcia zabytków i architektury uzdrowiskowej.
6: A ile takich zdjęć znajdzie się w tym fotoplastikonie?
8: W fotoplastikonach jest dostępnych 10 zdjęć, z uwagi na to, że czasowo po prostu pozwala to każdemu z odwiedzających po prostu sobie zobaczyć te zdjęcia. Jest to wystarczająca ilość na pewno. Będziemy zmieniać kolekcję. Tyle to jest ciekawe urządzenie, które jest mobilne zarazem, które możemy właściwie wykorzystać nie tylko na stałych ekspozycjach, ale również na wystawach czasowych, prawda? Jako uzupełnienie wystaw i na przykład dodawać zdjęcia związane z daną, na przykład załóżmy, tematyką.
6: To taka ciekawostka, bo czegoś takiego w Muzeum Ziemi Sądeckiej jeszcze do tej pory nie było.
8: No, staraliśmy się zakupić coś nowego, a zarazem jest to element szerszy w ramach projektu, o którym wspominałam, mianowicie pozwala na promocję naszego portalu cyfrowego www.zbiory.muzeum.sacz.pl. Fotoplastikony promują portal. Na portalu będzie można zobaczyć szersze kolekcje zbiorów, nie tylko archiwalne fotografie, ale również obiekty, które mamy w zbiorach, na przykład podzielone na kolekcję Sandecjana, ikony, pastele, malarstwo, choćby nawet, czy też Nikifor.
6: Wszystko zdigitalizowane, wrzucone, sfotografowane, wrzucone w internet, tak?
8: Tak, wszystko będzie zdigitalizowane, wrzucone w internet, na bieżąco uzupełniane, także myślę, że nas czeka kolejne lata akurat właśnie przygotowań akurat związanych z jakby udostępnianiem zbiorów, bo tak naprawdę zakupiony... Realizacja projektu pozwoli nam tak naprawdę na szersze udostępnienie naszych zbiorów, które na co dzień są w magazynie, a dzięki temu możemy je zaprezentować szerszej publiczności.
3: Mówiła Beata Wierzbicka z Muzeum Ziemi Sądeckiej. Można się już zapisywać na zawody z psami z Cross Twisted Trails. Odbędą się one w pierwszy weekend października w Świniarsku koło Nowego Sącza. O szczegółach opowiedzieli mi organizatorzy imprezy.
9: Joanna Nosal-Hojnowska.
10: Michał Hojnowski.
11: Lucja Zając-Duda.
9: Właściwie wyścigi psich zaprzęgów, ale są to zawody, w których można wziąć również z pojedynczym psem. Myślę, że to jest ważna informacja. Nie trzeba mieć całego zaprzęgu. One odbywają się 3-4 października w weekend. W Świniarsku koło Nowego Sącza, w miejscu, które pozwala na obserwowanie zarówno startów, jak i mety, ale też kawałków trasy stojąc tam na wałach, także będzie to widowiskowe wydarzenie, na które serdecznie zapraszamy.
6: Jaka trasa czeka na zawodników?
10: Trasa będzie techniczna, ponieważ bardzo zależy nam na tym, żeby w zaprzęgach nie liczyła się tylko prędkość, ale też porozumienie człowieka ze swoim psem lub psami. Więc trasa będzie techniczna i będzie kręta, będzie troszkę wyzwań. Będzie kręta, będzie dużo zakrętów, które psy muszą umieć rozróżniać, będzie troszkę zjazdów, podjazdów, będą skrzyżowania, na których psy muszą znać komendy kierunkowe i wiedzieć, w którą stronę maszer, czyli przewodnik psa, chce jechać.
6: Z ilu psów składa się taki zaprzęg?
10: Więc biegacze mają jednego psa, na rowerze również startujemy z jednym psem, natomiast na hulajnodze specjalnej zaprzęgowej można startować z jednym lub dwoma psami, przy wózkach trójkołowych możemy startować od 3 do 6 psów i większe zaprzęgi startują na wózkach czterokołowych.
11: Ja myślę, że ważne tutaj też jest dodać to, że te zawody psi zaprzęgów nie są tylko dla profesjonalistów, czy też zawodników, którzy na co dzień to trenują, ponieważ też organizujemy kategorie dla amatorów, czyli nawet ludzie, którzy nigdy nie spróbowali, nawet nie wiedzą, czym są psie zaprzęgi, mają tutaj szansę właśnie wziąć udział. Mamy w ciągu 2 dni, w jednym dniu mamy bike jarring, czyli rower z psem, i w drugi dzień mamy canicross, czyli bieg z psem. Więc w tych kategoriach amatorskich nie obowiązuje tutaj regulamin, taki jak profesjonalnych zawodników, ale można właśnie tego spróbować i to jest świetna opcja i bardzo namawiam wszystkich właśnie do uczestnictwa.
3: Słuchajcie, ale powiedzcie w ogóle, z jakim psem można wziąć udział w tych zawodach? Czy to musi być jakaś konkretna rasa, konkretna wielkość psa, czy to może być, kolokwialnie mówiąc, każdy pies?
10: Jeśli chodzi o kategorie zawodnicze, czyli te, które trwają przez 2 dni zawodów, to pies musi mieć przynajmniej 12 kg, zgodnie z regulaminem. Natomiast w startach dla amatorów my te limity znosimy i tam można wystartować nawet z Yorkiem, do czego serdecznie zapraszamy.
11: Ja jeszcze znów dodam, ponieważ zapominamy o kolejnej kategorii, która jest bieg dla dzieci i to jest też bardzo świetna opcja. Tutaj mamy naprawdę krótki dystans, bo około chyba 250 metrów, jeśli dobrze pamiętam. No i to jest świetna zabawa dla dzieciaków, ponieważ nawet jeżeli dzieci są małe, to jest, jeśli dobrze pamiętam, do 10 roku życia, w tej kategorii można biegać, to nawet jeżeli dzieciaki są małe, to zawsze rodzic może kontrolować psa, ale to jest naprawdę...

0: warto dodać, że dzieci są też dzielone na kategorie młodszych i starszych dzieci, także nie ma tutaj tego strachu, że bardzo małe dzieci będą musiały rywalizować z tymi już bardziej rozwiniętymi. No i myślę, że warto tutaj wspomnieć o kategorii dla psich seniorów, Happy Dog. To jest rewelacyjna kategoria, pozwalająca zaczerpnąć dobrej zabawy również ze starszym psem, który wcale nie chce być jeszcze odstawiony na kanapę, tylko chciałby aktywnie uczestniczyć w życiu ze swoim opiekunem, a nie może już startować w biegach na równi z młodymi, silnymi psami. Oczywiście tu warto nadmienić, że wszystkie psy, które będą startowały, powinny być w dobrej kondycji zdrowotnej, żebyśmy tutaj też nie skrzywdzili zwierzaka, biorąc go na bieg, kiedy on nie daje rady już zdrowotnie.
1: Okej, mówiliście o tym, że jest kategoria dla amatorów, czyli tak naprawdę każdy z nas, kto ma tego większego psa, może wziąć udział. Słuchajcie, powiedzcie, jak tak naprawdę my, właściciele psów, którzy chcemy wziąć udział w tych zawodach, powinniśmy zacząć siebie przygotowywać i też naszego psa do tego startu.
0: Na przykład możecie zerknąć sobie na Skylos Team, który organizuje zawody, który organizuje tego typu treningi, i jeżeli nie wiecie kompletnie, jak to zrobić, to możecie albo poczytać nasze wskazówki, których trochę jest w internecie, albo możecie dołączyć do nas do takiego treningu. Szykujemy się zarówno teraz do biegu górskiego, gdzie przygotowujemy ludzi z psami na różnym poziomie, od początkujących do takich, którzy już biegają. Staramy się pokazać, jak to połączyć. Trening człowieka, trening psa i jeszcze, żeby to razem współgrało. I biegi trenujące do zawodów też będą się odbywały. Na przykład 27 czerwca mamy otwarty trening na trasach zawodów. Już niedługo, już w ten weekend, otwarty trening na trasach zawodów, gdzie można zobaczyć, na jakich trasach będziemy się ścigać i jak to w ogóle ugryźć.
2: Więc jeśli chodzi o przygotowanie siebie i psa, to musimy zacząć od tego, żeby mieć dopasowany sprzęt, bo psy powinny mieć specjalne szelki pociągowe, tak zwane sledy, które nie krępują ruchów łopatek psa, osiadają na żebrach, tak żeby mu się komfortowo pracowało, gdy nas ciągnie. Człowieka z psem powinna łączyć linka z amortyzatorem i człowiek powinien mieć najlepiej pas biodrowy, który sprawia, że pies ciągnie nas za biodra, za pośladki i w ten sposób pomaga nam pokonywać trasę. Szykując się do zawodów, patrzymy sobie, jaki dystans nas czeka na zawodach. Tak jak u nas są to zawody sprinterskie na około 4,5 km i midowe na 16 km. Więc trenujemy sobie na zakładany czas pracy. Jeżeli chcemy pokonać tą trasę w, powiedzmy, 15 minut na zawodach, to powinniśmy trenować do mniej więcej 90% tego czasu, czyli trenujemy na 12-13 minut czasu pracy psa. Nie patrzymy tak bardzo na te dystanse. Staramy się stopniowo zaczynać od, powiedzmy, 3-4 minut biegu i wydłużamy to z tygodnia na tydzień. Trenujemy na trasach, które są bardzo mokre, a tego w Świniarsku nie brakuje.
1: Dlaczego Świniarsko wybraliście na te zawody?
2: Bardzo spodobało nam się, jak Lucja nam pokazała te wspaniałe trasy, że są fajne dla psich łap, bo mimo że tam jest trochę kamieni, to one są gładkie i dużo jest miękkiej trasy, plus te trasy są ciekawe, są widowiskowe, bo można obserwować zawodników, patrząc z góry, z wałów przeciwpowodziowych. I wymagają od człowieka i psa tego zgrania, tego wspólnego myślenia, pokonywania trasy. To się nie liczy tylko to, żeby jak na Formule 1 jechać jak najszybciej przez tor, nauczyć się go na pamięć, tylko faktycznie musimy nad każdym zakrętem myśleć i szukać tej nici porozumienia.
1: Tam jest tak, tam będzie tak, że zawodnicy będą biec po wyznaczonej trasie razem z psami. Jaki dystans wchodzi w grę?
3: Dystansy mamy różne w zależności od kategorii. Nie wiem, czy będę je wszystkie pamiętać. Na pewno sprinterski jest około 4,5 km. Tak jak mówiłam, bieg dla dzieci jest 250 metrów. Mamy również kategorię dla juniorów, która ma 2,5 km, coś około tego. Następnie mamy trasę mid, która obejmuje około 16 km. Happy Dog, czyli dla seniorów, i tutaj mamy
2: 2,5 km.
3: To jest też około 2,5 km.
2: I mamy jeszcze kategorię, która jest bardzo widowiskowa, czyli sztafety drużynowe, które odbywają się w niedzielę. One są na trasie około 2-2,5 km. I tam zawodnicy startują w trzech różnych konkurencjach. Jeden po drugim, no, jak w sztafetach. Pierwsi startują biegacze wszyscy razem. Dobiegają do mety i handler, czyli taki pomocnik, przejmuje psa, a ten, który startował, biegnie na linię startu, przekazać pałeczkę następnej osobie, która startuje na hulajnodze i następnie kolejny przekazuje to rowerzyście i rowerzyści kończą ten bieg.
1: Do zawodów jeszcze zostało trochę czasu, ale powiedzcie, jak można się zapisywać?
3: Zapisy odbywają się przez główną stronę www.mashing.pl. Planujemy również stworzyć taką instrukcję, jak się zapisywać, bo jeśli dobrze pamiętam, trzeba wypełnić tam określone kroki, ale jak najbardziej zachęcamy już do zapisów. Im wcześniej, tym lepiej oczywiście. Więc. Natomiast jeszcze pozwolę sobie dodać, bo wspominaliśmy o tym biegu amatora. Nie wiem, czy to zostało powtórzone, ale w biegu amatora nie mamy tutaj wymagań co do wielkości psa. Czyli może być to nawet chihuahua, może być to kundelek, może być to duży pies, niezależnie, więc to proszę o tym pamiętać, bo tutaj nie mamy ograniczeń właśnie.
1: Zawody już w pierwszy weekend października.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez?

0: celu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny w

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje